0: Campus. Campus.
1: Gdzie ja w ogóle jestem? No i wychodzę na ten szczyt, czy kurczę, z jakąś bramę antyczną z kamienia i wychodzę, a tam było po prostu przepięknie. Boże, a tam było pięknie, człowieku, no jak w raju.

0: potem odbijam. To czwarta ściana, poszła mi szczyba. ODB jak głowa odczynia, chronię szyję, wszystko odbijam. Od wszystkiego odbijam.
1: Zero gry, ciągle praca.

Samotność to komfort, ale niedługofalowo. Ciągle w bani złoto, no bo po to nas stworzono. Z nią miało być prosto, ale wyjdzie na złożoną. Jadę poszaloną samochodem na karową. Nie wiem,

mnie wieźli na ojom. Zasłaniam okno jej dłonią, gonię pozytyw jak kot, który raz nasze myśli się pierd. Działamy tylko jak FOMO, przejął nad nami strach, kontrolą, fuck. Z dala są ci, co nas gonią, blisko ci, co nas pojmą. Dziko widzę nas nocą wokół gwiazd. Wokół gwiazd.

I nie mów mi, że tracę młodość, bo ty też nic nie przeżyjesz. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać tam. Ukrywać tam, yeah.

0: Radio Campus.
1: Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się, no i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

Zróbmy sobie w inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Spokój. Yo.

0: tonących wzorców. Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Spadł.

że bezpieczeństwo, a za dwa lata, w ogóle już za rok, będziemy zmieniać obuwie szkolne. Dalej. Picie alkoholu, czy, nie daj Boże, waszego ciała, a także przychodzenie do szkoły, niesie za sobą bardzo ostre konsekwencje. Może być skreślone.

Bezpieczeństwo, nie próbować nawet w żaden sposób okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły. Od 13 do 18 osobiście odpowiadam za brutalne zachowanie połączone z naruszeniem nietykalności osobistej.

Państwo. I życzę Wam, żeby ten i kolejne się z różnymi swoimi problemami organ. I jeszcze raz przypominam, czyli żeby przyjemnością.

Tak dobrze, jak wtedy, kiedy życie wydawało się okropne. Jak wtedy, kiedy zarywałem każdą nockę. Byłem zaniedbany tak bardzo jak moja pościel. Każdej nocy ślajałem się po ulicach. Spałem po nieznajomych i brudnych kamienicach. Po mokrych ulicach była blisko mnie kaplica. Gdyby nieszczęście

Wygląda jak ze starych dobrych czasów. Dostać w łeb jak ze starych dobrych czasów. Czuć się źle jak ze starych dobrych czasów. W kawalerce we trzech jak ze starych dobrych czasów. Za nic w świecie nie chciałbym mieć znów 16 lat. Ale teraz myślę, że to chyba mój najlepszy czas. Myślałem, że to koniec.

0: Ziemią to jest taki mokry do bajoru powstaje. Można.
1: Radio Campus. Same sztosy.

są zła, większe niż ty, lala, ma z romansu tła. Romansu tła.

śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca.

zamieszki w mieście. Panika i strach, major wycofuje nas. Czy tu jest jaka straż, czy program gra melodię w morze? I przez sekundę myślę o tych ludziach, jak niewiele mają szans, wypełniając kolejne łodzie.

tańczymy. I zanim zrobisz dziwne miny, bo znowu sobie zaprzeczymy, możesz zaufać mi, że wiem.

0: kinda slow.
1: Hey, Krakus!
0: Jak się bawicie?
1: Radio Campus.

niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda?

Może los nam zanudzi to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca

0: Witajcie.
1: It's us.
0: 7 rano, poniedziałek, końcówka lipca, połowa wakacji.
1: Niko, co ty robisz? Dlaczego to robisz ludziom? Ej, faktycznie jest końcówka lipca, połowa wakacji.
0: Urzeczywistniam.
1: A nie przypadkiem jest tak, że obniżasz nastrój?
0: Nie, to jest, sprowadzam do parteru. To jeszcze nie musi wykluczać się z obniżeniem nastroju.
1: Dobrze. Ja chciałabym do tego podejść w taki sposób. Piękne lato, rześki poranek, ciepło. Można iść w koszulce na ramionczkach sobie po mieście i jest rześko, a nie zimno.
0: Aczkolwiek, jeżeli wyjrzycie przez okno i zobaczycie, że idzie ktoś idzie w bluzie i kurtce, to też jest możliwe.
1: Też jest to możliwe i też są organizmy, które doskonale czują się w takich temperaturach. Zatem, drodzy państwo, optymistycznie, tak jak Ligo zresztą zaczął, witamy się w wakacje z wami. Donoście, kto jest, co robicie, czy macie jakieś plany, czy jesteście szczęśliwi. Te wszystkie rzeczy, które nas interesują od wieków już. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. A wiesz, że byłam gdzieś, nieważne, to już nie jest istotne dla słuchaczy, i ktoś mówił witajcie i za każdym razem myślałam o tobie. No. Mam już wgrany taki system jak pies na siat.
0: No, cieszę się, to miłe. No.
1: Po prostu.
0: Witajcie, kochani.
1: Witajcie zatem. Witają się z wami Mateusz Ligocki
0: i Klaudia Szkaradek. Witajcie.

0: Poranek.
1: Kalendarium, czyli element zaskocz znajomego z pracy, zaskocz dziecko ciekawostką ze świata.
2: I od razu z buta. 1979 rok ukazał się album Highway to Hell australijskiej grupy AC/DC. Ważny album, trzeba przyznać. W 1983 roku natomiast Madonna wydała swój debiutancki album pod tytułem Madonna.
1: O. To ty tak muzycznie, a ja tak transatlantycko.
2: No to dawaj, co, o kablu masz?
1: Tak. 1866 rok zakończono układanie transatlantyckiego kabla telegraficznego.
2: Pamiętałam właśnie o tym.
1: No było, było.
2: Pamiętam.
1: Przypomina się, jeśli chodzi o 27 lipca, zaraz koło AC Piorun DC.
2: Madonny. A pamiętasz o tym? W sensie byłeś wtedy rybą? Jak kładli w Atlantyku, tam? Czy wielorybem?
1: To było takie niedawne życie, wiesz.
2: No wiem, ale właśnie myślisz, że bardziej byłeś ssakiem czy rybą? Czyli, że wieloryb... Jak bardziej czujesz? Tak, poczekaj, pierwsza impresja.
1: No, że ssakiem, ale wodnym.
2: Ale wodnym, no co świetnie. Czyli byłeś jakimś płetwalem.
1: Delfin. Imponuj. Czuję się jak delfin.
2: Delfin jest rybą.
1: Tak.
2: Nie, delfin też jest ssakiem. No tak. Dobra, no to możesz być delfinem. I co my robimy? Jezu, mam nadzieję, że nikt tego nie słucha, bo są wakacje. 1128 rok. Brugia uzyskała prawa miejskie. Wiedziałeś o tym?
1: Tak, wiedziałem. O. To jest w ogóle ważny dzień dla Brugi, Białegostoku i Garwolina. Bo wtedy wszystkie tego dnia uzyskały prawa miejskie. Tylko no, są pewne przeskoki czasowe. No bo Brugia to 1128, Garwolin 1423, a Białystyk to, można powiedzieć, dopiero 1691.
2: Patrycjusz napisał, może dlatego do śledzi go ciągnie, to foka. Ale myślę, że jako delfin też by mógł śledzia zjeść. Widzisz, ale Bożek Patrycjusz się zna, wie nawet, że lubi śledzie. Niesamowita postać.
1: Kocham śledzia.
2: Aż strach go poznać. 811 rok. Staurakios został cesarzem bizantyjskim. Mówię to po to, żebyście wiedzieli, że komuś się dzisiaj coś udało. Ale może był po prostu tak,
1: dobrze,
2: że urodził.
1: Dobrze urodzony.
2: Dokładnie, więc to też, żeby was to nie zbiło z pantałyku, jak musicie się wspinać po szczeblach kariery.
1: Aspirujcie wysoko, ale pamiętajcie, że inni mogli mieć łatwiej.
2: Dokładnie tak. Ambicja to jest to. Moi drodzy, jeżeli chodzi o święta nietypowe, bo chyba do nich teraz zmierzamy, prawda, Lee? Dzisiaj jest dzień chodzenia na szczudłach, a także dzień samotnych. I myślę, że to się dość mocno łączy. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Zapraszamy i czekamy na wasze głosy.

0: Kapitan Poranek.
1: 19 minut po godzinie 7. No.
2: Świetnie, właśnie, właśnie na to czekałam.
1: Zwiesiłem się, tak, to prawda, to prawda.
2: Słyszałam, że byłeś uczestnikiem łódzkiego festiwalu.
1: Byłem i...
2: Polecasz na przyszły rok wysłać dzieci 15-letnie?
1: Ojej.
2: Jakby chciały zobaczyć...
1: Drodzy Państwo.
2: Ich troje?
1: Jeżeli widzieliście w internecie,
2: ale
1: co
2: to się może
1: działo?
2: Może nakreśl, bo nie wszyscy widzieli.
1: Łódź Summerfest, festiwal, który odbył się drugi rok, organizowany przez miasto. Można powiedzieć, że takie przerośnięte dni miast.
2: Mocno przerośnięte.
1: Tylko, że tam mamy taką frekwencję, bym powiedział, no ja działam w tej działce festiwalowej, bym powiedział, że ogrom ludzi, tak jak na Poland Roku, który jest największym festiwalem w Polsce, tylko teren jednak kilkukrotnie mniejszy. I rok temu już były chryje o to, że za dużo ludzi zostało wpuszczonych, a line-up, pomijając średni poziom samej organizacji, no to jednak line-up był mocny. No bo Mata, Sean Paul, BDS, cała tam grupa BDS-a 2115, Timbaland powiedziałem.
2: Uh-huh.
1: Właśnie, więc tam...
2: Nie powiedziałeś.
1: Justyna Steczkowska. Więc dużo. No i też duże zainteresowanie się z tym związało. Ten festiwal był darmowy. Wszystko odbywało się na terenach podmokłych, więc w piątek to było jeszcze tak, że no, bez kaloszy to było ciężko. Bardzo popularnym outfitem było to, że dużo osób sobie przywiązywało worki na buty i tak sobie śmigało, ale piątek poza pogodą to jeszcze było ok. W sobotę, kiedy występował BDS, który jest dosyć popularnym polskim artystą.
2: Kojarzę.
1: I też Timbaland był tego dnia, który by the way nie za dużo śpiewa. Jakby playback to nawet nie było to. To jest tak, że wiecie, puszczał nie swoje piosenki, na przykład Sexy Back, który ma z Justinem Timberlake'em, bo to produkował i coś tam dośpiewuje.
2: I śpiewał Justin
1: ale jednak,
2: na partię?
1: Umówmy się, że Justin ma 90% tej piosenki, a Timbaland ma raczej takie i on dokładnie to robił.
2: No i super.
1: Ale to było, jak byłem akurat wtedy taki...
2: Za darmo to uczciwa cena.
1: Byłem
2: nie
1: w takim,
2: masz prawa być, przepraszam, roszczeniowy.
1: Tak, byłem w takim miejscu, że widziałem, że tam naprawdę było... No, dziesiątki tysięcy, pewnie podchodzące bliżej 100 tysięcy osób na tym koncercie. Ale dobrze, no w którymś momencie przestali wpuszczać w sobotę. Więc na jaki wpadł pomysł? Wpadło w społeczeństwo. Zacznijmy wyłamywać bramki i bić się z policją, co może pójść nie tak.
2: Dokładnie.
1: I tak dokładnie było.
2: Zatem, drodzy Państwo, jeżeli wasze dzieci w przyszłe wakacje zapytają: Mamo, mogę jechać na Summerfest? Na Łódź Summerfest, to albo jedźcie z dzieckiem, albo nie pozwalajcie, bo może być różnie.
1: Ja myślę, że nie pozwalajcie.
2: O, widzicie, wujek Li, ja nie byłam, wujek Li go był, więc raczej posłuchajcie Ligoca.
1: Tak, nie, no to i najgorsze jest to, i powiem to, bo rozmawiałem o tym też z osobami z Łodzi, bo jak są pewne stereotypy, albo powiem tak, archetypy, co to jest związane z różnymi społeczeństwami. I są pewne stereotypy związane z ludźmi z Łodzi.
2: Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
1: To one się tam w wielu aspektach potwierdziły.
2: Okay.
1: I jak rozmawiałem o tym z ludźmi z Łodzi, żeby nie było, to mówię, słuchaj, nie chcę cię obrazić, ale te stereotypy, to po tym, co tutaj widzę, okazują się trochę prawdziwe. I ja mówię, no wiem.
2: Próbuję cię przekonać jako twoja przyjaciółka, socjolożka, od lat, że stereotypy są potrzebne. Zacznij w nie w końcu wierzyć, to będzie ci się łatwiej funkcjonowało.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Taka teraz będzie sytuacja, że przybył Michał Pogód. Michał Pogód to jest bardzo fajna osoba.
3: Tak.
2: Rzeczowa. Natomiast z nami rozmawia się o pierdołach, a z Michałem Pogłodem...
3: O konkretach.
2: Na przykład o tym, co się wydarzyło i gdzie. I zaraz Michał wam o tym opowie. Mamy jeszcze tylko do ogłoszenia informację, że żeby się z nami porozumieć, należy pisać pod numer 886-971-971, a nie dzwonić.
3: Można, no tak, jak dzwonisz na ten numer, to nic mądrego z tego nie wyjdzie. To znaczy problem nie wyjdzie, to nie wyjdzie, wyjdzie z tego najprawdopodobniej nic. Ale SMS-y, wiadomości na WhatsAppie można pisać na wskazany numer. Można też na Instagramie Radia Campus do nas uderzyć i wtedy wszystko będzie, jak to mówi się po staropolsku, banglało.
2: Dokładnie. Jeżeli chcielibyście natomiast donieść nam też, że stoicie, co się nie wydarzy zapewne, przepraszam Ligo za spoiler, że stoicie w korku.
3: No bo wakacje są.
2: Ale jakieś korki mogą być. Ja bym też chciała wiedzieć na przykład, w jakich zazwyczaj miejscach stoją nasi słuchacze w korkach i gdzie lubią sobie żyć. Zagadujemy tak naprawdę.
3: Ciekawe, czy się połapali.
2: Ciekawe, czy się połapaliście, ponieważ drobne problemy techniczne w studio, wiadomości. Już miałam takie, że wiesz, słuchacze, co oni robią?
3: Co
2: się dzieje? Co oni tak gadają głupio? Więc potrzebowaliśmy momentu, żeby tam różne kwestie techniczne rozwiązać, ale się nie udało, więc teraz posłuchajcie Latosia, Kamila Piwota i zaraz spróbujemy wrócić i powiedzieć wam, co się na świecie dzieje.

0: Boga.
1: Jest 7:34. Wiadomości Radia Campus wreszcie przedstawi Michał Pogód.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Gdynia doceniona przez UNESCO. El Apagón na Kubie. Nasza rodzima ekstraklasa.
2: Wiadomości.
3: Kolejny polski obiekt został uznany jako część listy światowego dziedzictwa UNESCO. Modernistyczne Centrum Gdyni, bo o nim mowa, to już 18 taki obiekt z Polski, który zyskał takie uznanie. Proces trwał ponad 6 lat, ponieważ na listę tentatywną Gdynia została wpisana w październiku 2019 roku.
4: Dzisiaj uroczyście ogłaszamy, że Gdynia trafiła na tak zwaną listę tentatywną dziedzictwa UNESCO. Proceduralnie wygląda to tak, że państwo, które chciałoby, aby jakieś miejsce z terytorium tego państwa trafiło na listę UNESCO, ma prawo zgłosić taki wniosek. Jeśli on zostanie zaakceptowany przez UNESCO, to trafia na listę oczekujących, co wkrótce powinno się zakończyć pełnym wpisem i uznaniem fantastycznego Śródmieścia Gdyni za światowe dziedzictwo kultury UNESCO.
3: Tak mówiła wtedy Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki. Historyczna dla bałtyckiego portu decyzja została podjęta podczas posiedzenia w Pusanie w Korei Południowej, gdzie ma miejsce 48. sesja komitetu. Prócz gdyńskiego centrum w tym roku na listę UNESCO została wpisana plaża w Normandii, masyw Olimpu czy krajobrazy Bomaba Dinglo w Sudanie Południowym. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w kanale żerańskim. W okolicy południa stołeczne służby otrzymały zgłoszenie o odnalezieniu ciała mężczyzny dryfującego w wodzie. Młodszy aspirant Paweł Chmura, który zajmuje się tą sprawą, informuje, że tożsamość około 40-letniego mężczyzny nie jest jeszcze znana, a czynności wykonuje obecnie Zakład Medycyny Sądowej. Ponad 2/3 terytorium Kuby pozostaje bez prądu po awarii największej na wyspie elektrowni imienia Antonio Guiterasa. Znajdujący się na zachodzie kraju obiekt jest na tyle kluczowy, że z powodu wcześniejszych usterek w pełni sprawnie nie działa 5 innych elektrowni. Co ciekawe, jest to 6 blackout, a raczej El Apagón w tym roku i wcale nie pierwszy na wyspie w tym miesiącu. 14 lipca doszło do awarii, która objęła już całą Kubę, po czym w kraju doszło do protestów skierowanych we władze. Kryzys energetyczny na Kubie związany jest z deficytem ropy naftowej rozpoczętym po ataku USA na Wenezuelę 3 stycznia, z której to Karaibska Wyspa sprowadzała kluczowy surowiec.
2: Sportowy Campus.
3: Powróciła piłkarska ekstraklasa i z nami już prawie wszystkie spotkania pierwszej kolejki. We wczorajszych 3 meczach wygrali goście, potem nastąpił remis, zaś wieczorem gospodarze zachowali 3 punkty. Na start Raków Częstochowa uległ na własnym obiekcie Wiśle Płock 2-1. Następnie podział punktów w Łodzi między Widzewem a Motorem Lublin. Do rodzimej ligi powrót po kilku latach zaliczył wielokrotny reprezentant Polski Karol Świderski. Jak w rozmowie z Mają Strzelczyk napastnik opisywał swój drugi debiut w ekstraklasie?
5: Wejście do polskiej szatni, w szczególności dla Polaka, jest no jak wejście do domu, więc myślę, że nawet nie musiałem czekać 10-15 minut, żeby tak posiedzieć sam i aż ktoś podejdzie, tylko gdzieś tam od razu złapaliśmy kontakt z chłopakami i to wejście naprawdę było bardzo łatwe i to na pewno dużo ułatwia też.
3: Wieczorem zaś Wisła Kraków, powracająca do elity po 4 latach spędzonych w pierwszej lidze, pokonała u siebie GKS Katowice. Ostatnim spotkaniem w inauguracyjnej kolejce sezonu 2026-2027 będzie starcie Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice dzisiaj o 19:00.
2: Korki.
6: Jak zostało zaspoilerowane, korków za bardzo nie ma. Utrudnienia są mniejsze, bo są wakacje, połowa wakacji, przypominam. Gdybyście chcieli trochę postać, to oczywiście zapraszamy na S8, gdzie wolniejszy przejazd, ale to też nie są korki takie z definicji, taki, że karambol, że dramat. Po prostu wolniej się jedzie. Podobnie jak w Alejach Jerozolimskich przed rondem do Słońców Syberyjskich, bliskim trakcie, który też dojeżdża do tego ronda, czyli Aleja Prymasa Tysiąclecia, Wołomin Dyszyński, Wybrzeże Helskie w stronę ulicy Ratuszowej, no ale taki dzwon to nie generuje nawet tutaj utrudnień związanych, tylko jest gdzieś tak zasygnalizowany, bo mi Klaudusia pokazuje paluszkiem, że coś tam się wydarzyło, jakieś dzwony pojedyncze się zdarzają, więc jeździcie bezpiecznie.
2: Pogoda.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, to rześki, acz ciepły dziś poniedziałek, 19 stopni w tym momencie, pochmurno trochę, ale czasem to słońce się przebija zza chmur, gdyż jak podlewałam kwiatki, to mnie bardzo miło muskało. Natomiast, słuchajcie, sprawa jest niezwykła, bo wydaje się, że ten poniedziałek będzie taki raczej nudnawy i zachmurzony, a okazuje się, że około godziny 12 być może dołączą do nas burze z deszczem, a minimalnie będzie to deszcz, więc proszę się spodziewać, że coś tam posiąpi. Po godzinie 12 rozpogodzenie w okolicach godziny 17 na wyjście z pracy i słońce zostanie z nami już do końca dnia. Taki mocno przeplatany ten poniedziałek, bo teraz zachmurzenie, później deszcz i burze, później słońce, później, kiedy słońce już zajdzie, ponownie deszcz, więc zaznacie dzisiaj każdej opcji pogodowej.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: powerful. That's powerful.
1: Kapitan Poranek.
2: Te problemy techniczne o 7.30 uświadomiły mnie o tym, że w sytuacjach, kiedy trzeba improwizować naprawdę, wychodzimy średnio.
3: Nieprawda. Uzasadnię ci. Ponieważ, dalej. Słuchajcie, damy wam taki backstage radiowy. Jak ma na imię ten kolega? Michał.
2: Michał.
3: Michał przyszedł i coś mu tam nie działało i powiedział, że potrzebuje 30 sekund. I na 30 sekund ja miałam pomysł, ale jak nam przedłużał i machał coraz bardziej, że kolejne pół minuty, no to już wiesz, tracisz trochę rezon. A tak to bym poopowiadała, że tam ród smoka fajnie, tylko no wiesz.
2: Tak.
3: Więc, no, trochę... Zważając na to, że improwizujemy od 10 lat, to wolałabym, ale żebyś nie pomawiał nas.
2: Inaczej się improwizuje tak jak teraz, kiedy wchodzisz i jesteś na to przygotowana, inaczej jak my już się włączam się, to czy oni wiedzą, że teraz powinno być co innego?
3: No, właśnie o to chodzi, no.
2: Czy to ma w ogóle sens? I zaczyna się gonitwa myśli. I zaczyna, nagle się łapiesz na tym, że skupiasz się na tym za bardzo.
3: Tak.
2: Niż na tym, żeby po prostu mówić.
3: Wydaje mi się, że powinniśmy to omówić poza anteną, ale nie szkodzi.
2: Nie, no bo przecież to są nasi kumple, więc my to jakby mówimy. Poza tym, jeżeli słuchali, to zauważyli.
3: Słuchajcie, przyjaciele. 886-971-971 to jest opcja kontaktu zarówno SMS-owego, jak i WhatsAppowego. Można także odezwać się na Instagramach. Chciałam powiedzieć El Igocki i Klaudia Żesz, ale chodziło mi o Instagrama Radia Campus. Tak. Adam napisał, że on jest, leci zgarnąć Grzesia z Radzymińskiej. Nastrój petarda. Jak was usłyszałem, to jestem szczęśliwy. Do tego jestem już po porannej kawce, więc nic więcej mi nie potrzeba.
2: Ty to napisał tak, jakbyśmy wiedzieli, kim jest Grzesio?
3: Tak, totalnie tak, tak napisał.
2: Tak, no wiemy.
3: Wiemy, kim jest Grzesio. Florida Man strasznie mnie znowu rozbawił, ale nie mogłam tego przeczytać. Powiedzieliście głośno Łódź 3 razy i skończyło się pajacowanie. Wyzwoliliście klątwę. Technika nam padła, to fakt. Za dużo o Łodzi było. Siema, ja dziś na urlopie. W związku z tym dziś tylko 7 godzin w pracy zamiast 9. Tak się urlopuje. Pozdro. Mogę ci przybić, kolego, piąteczkę, ponieważ ja przez ostatni tydzień byłam na takim szkoleniu psim. I ono się odbywało od 9 do 18 codziennie. Później jeszcze pracowałam i twierdziłam, że mam urlop.
2: No, ale taki produktywny. W Hiszpanii jest tak, no bo pracuję w międzynarodowej firmie i tam na przykład jest tak, jak my mamy te takie, powiedzmy, etatowo 9-17, to tam jest 9-18, bo jest...
3: Siesta.
2: Godzinka jest tak, jakby w ramach pracy jest liczona godzina przerwy, którą
3: mieć musisz. Godzinka to jest tak oficjalnie, ale oni od 14 do 17 potrafią siestę robić, więc nie martw się, Hiszpanie się starają nie przepracowywać. Słuchaj, muszę przeczytać tę wiadomość, bo mnie to zafrapowało.
2: Dobrze.
3: Bo ktoś napisał nam bardzo długą wiadomość, ja ją teraz spróbuję skondensować, więc przeczytam tylko pierwsze zdanie. Hej, witajcie, takie szybkie pytanko. I później jest 17 linijek. Hej, witajcie, takie szybkie pytanko. Wczoraj zakończył się 3-tygodniowy wyścig Tour de France, gdzie ktoś oglądał. Co myślicie na temat dyskusji, która się wywiązała na temat kibiców, którzy tak licznie stoją na przy trasach? Zdanie jest podzielone. Jedni mówią masakra, po co to wszystko i tak dalej. Więc chciałabym, żebyś wypowiedział się na temat kibiców, którzy stoją przy trasie Tour de France. Czy jesteś za, czy przeciw?
2: Dopóki nie wpływa to na to, jak jeżdżą zawodnicy, jakoś nie wbijają mi się pod koła, a do różnych sytuacji dochodzi. Kiedyś oglądałem, to były transmisje Tour de France. I tam na przykład przez 3 godziny się oglądało, jak ludzie jadą na rowerze.
3: Dokładnie.
2: Nie było jakiego takiego komentarza, tylko na przykład było tak to zaaranżowane, że czytano książkę.
3: Okay.
2: Na antenie. Więc to wiecie, że dynamika była mniejsza. Niemniej, póki nie dzieje się to żadnych konsekwencji dla jednej ani drugiej strony, wydaje mi się, że okej. Okay. Wyścigi samochodowe. Tam jest dopiero grubo.
3: Gorzej.
2: Ale tak.
3: No ale to chyba te wyścigi są dla kibiców, więc gdzieś tam muszą stać. Ja się zgadzam z Ligocem, że póki to jest bezpieczne, to można to robić. Mam nadzieję, bardzo mi zależało, żeby ci odpowiedzieć, bo długa jest ta wiadomość. Więc... takie mamy zdanie. 886-971-971.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Jest 8. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Michał Pogłód.
2: Sportowy Campus.
4: 3 tygodnie rywalizacji i koniec. Wczoraj wieczorem klasycznie na Polach Elizejskich zakończył się jeden z 3 największych wyścigów kolarskich świata, czyli Tour de France. Ostatni etap skrócono ze 133 do 89 km ze względu na obciążenie służb pożarami w Żyrondzie. Po raz 5 w karierze wyścig dookoła Francji wygrał Słoweniec Tadej Pogacar. Liczę oczywiście na dobrą zabawę, ale mi zależy najbardziej na spokojnym obiedzie z ekipą, a także najbliższymi. Chcę najzwyczajniej w świecie cieszyć się chwilą. Chwilą po prostu tranquilo.
5: Enjoy the moment in tranquilo moment.
4: Mówił dominator po swojej dekoracji. Drugi w klasyfikacji końcowej był Remco Evenepoel, zaś trzeci Meksykańczyk Isaac Del Toro, który wygrał także klasyfikację młodzieżową. Spektakularne wejście do piłkarskiej ligi w Czechach zaliczył Wiktor Nowak. Niedawny zawodnik Górnika Zabrze zadebiutował wczoraj w Slavii Praga, która na własnym obiekcie pokonała FC Słowaczko aż 5-1. Mimo że Polak zaliczył na murawie jedynie 65 minut, to dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Debiutanckimi trafieniami mógł pochwalić się w 16 minucie, a także w doliczonym czasie gry pierwszy.

0: połowy. Niestety spotkanie było mocno ograniczone dla publiczności ze względu na karę, którą otrzymał praski klub pod koniec zeszłego sezonu. Hungaroring, czyli najbliższy Polsce wyścig Formuły 1. Wczoraj na dalekich przedmieściach Budapesztu triumfował Brytyjczyk Lando Norris. Odpowiednio 15 oraz prawie 18 sekund po nim na mecie zameldowali się Holender Max Verstappen oraz Włoch Kimi Antonelli. Na półmetku sezonu królowej motosportu stawce przewodzi wspomniany Antonelli z 50-punktową przewagą nad Lewisem Hamiltonem, zaś podium zamyka George Russell. Na kolejne zmagania Formuły 1 trzeba będzie poczekać do końca sierpnia, kiedy to kierowcy po wakacjach ścigać się będą na torze w Niderlandach.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: 8:08.
2: Dzień dobry, cover Brygady Kryzys w Radiu Rano to możliwe chyba tylko w poranku kampusa i to jaki cover, dziękuję wam. Bardzo prosimy, wasza przyjemność jest naszą radością i tak to się kręci. Ktoś się tutaj zaśmiał, chyba Kuba. Dlaczego ktoś nas pyta o kolarstwo? Przez ponad 7 lat ani razu nie poruszyliście tu rowerowych tematów. Po pierwsze, Kuba.
1: A to nic, wiesz? No to nie...
2: Poczekaj, Ligo, dwa disclaimery. Po pierwsze, ponad 10 lat... Nie umniejszaj naszej tutaj działalności, bo my prowadzimy tak? Ponad
1: nie
2: 10? Straciliśmy kontrolę. Dobra, nieważne. Dojdę do tego. Natomiast poruszaliśmy rowerowe tematy, co najmniej w aspekcie tego, że chłopy na rowerach jeżdżą bez koszulek. I ja twierdziłam, że to jest Żoliborz Topless Bike Team, że się specjalnie takie drużyny robi i wy żartowaliście, że to są miłośnicy kabrioletów. Więc był taki okres, gdzie rozmawialiśmy o kolarstwie, co prawda w innym kontekście, ale
1: nie
2: zawsze.
1: Tour de France, ale tak, było.
2: Ale Tour de Warsaw. Więc tutaj chciałam tylko sprostować.
1: Nie wiem, czy odnieśliśmy się tak rzeczowo do tej wiadomości długiej właśnie, z której wyszedł temat kolarstwa.
2: Uważam, mnie że daliśmy tylko, z siebie wszystko.
1: Nie tylko, ale to ja bym to w to poszedł, bo jakby rowery to rowery, ale wiecie, jak ogarniasz Sebastian Leb, taki był kierowca rajdowy?
2: Nie.
1: Także oni jeżdżą.
2: Ja nie rajdę.
1: Nie jeżdżą po torach, tylko jeżdżą po takich krętych uliczkach i jeżdżą tam bardzo,
2: tak,
1: bardzo szybko.
2: Tak, i wypadają czasem.
1: To są roboty, tak dla mnie. Jak widzę, jak oni tam działają. I tam faktycznie jest tak, że wiecie, nie mówię, że rower jedzie wolno, ale jednak taki...
2: Wolniej niż rajdówka.
1: Rajdówka jedzie tymi uliczkami po 150 na godzinę. A ludzie stoją na ulicy i jak widzą, że samochód jedzie, to dopiero z niej schodzą. A umówmy się, że jak coś nie wyda, no to tam jest
2: jak
1: duże...
2: coś nie wyda?
1: Tak, temu
2: co to znaczy?
1: Coś na przykład minimalnie i wyspoczy z kursu, koło traci przyczepność i jak straci tą przyczepność tylko na chwilę, to nie jest tak, że bujnie mocniej, tylko już może bujnąć tak, że niebezpieczeństwo jest dla więcej niż dwóch osób.
2: Czyli rozumiem, że ty chcesz rozszerzyć prośbę naszego słuchacza o to, żebyśmy skomentowali Tour de France do kibiców przy drogach podczas wyścigów rajdowych.
1: Nie chcę chyba w to wchodzić. Bardziej jak czytałaś to pytanie od słuchacza, to mi przyszło do głowy.
2: Rozumiem.
1: I to przeżywam zawsze.
2: Bardzo
1: ale
2: się
1: też
2: cieszę.
1: Jestem, bardzo przeżywam też te wyścigi rajdowe, bo uważam, że jak mówi się, że kierowcy F1 to są najlepsi kierowcy, to ja potem myślę, a widzieliście kiedyś WRC? WRC to właśnie to są te rajdy takie, że jeżdżą nie bolidami, a samochodzikami takimi mniejszymi, ale bardzo szybkimi i tam to jest bardzo... Mi to imponuje.
2: Właśnie za twoimi plecami patrzyłam, bo stał pan na światłach, bo my tutaj mamy widok na ulicę i pan na nas patrzył i był w kabriolecie i zastanawiałam się, czy lubi jeździć na rowerze bez koszulki. Dlatego tak nie skupiałam się. Mateo napisał tak: potwierdzam to, co Klaudia lubi. Kuba natomiast przeprasza nas, bo on dołączył 7 lat temu, zwraca nam honor. Faktycznie była beka z gołych klat. Paolo natomiast: dzień dobry państwu, kolarstwo jest tak samo ekscytujące jak golf. Pięknego dnia. I nie wiem, czy to jest ironia, czy nie. Ja już coraz gorzej operuję na tej fali.
1: To zależy.
2: Zaraz porozmawiamy.
1: Cats and Dogs już teraz.

0: przypał, ponieważ taki SMS wpadł. Nie mieszajcie rajdów i wyścigów. Dwie różne rzeczy. I jest oczko puszczone.
1: To podobnie.
0: Wobec mnie nie można mieć tego zarzutu, ponieważ ja się po prostu kompletnie na tym nie znam. To nie jest też tak, że nie interesuje mnie to. W sensie, no dobra, słuchajcie, no my nie możemy się znać na wszystkim. Trochę staramy się być kabotynami, ale to nie zawsze wychodzi.
1: Nie, no spoko.
0: A ty znasz, jaka jest różnica? Wiesz, jaka jest różnica? Jesteś w stanie wytłumaczyć rajd, a wyścig? A może ta osoba, która napisała SMS-a, nam wytłumaczy. I nie łatwo, nie że długo. Proste słowa, jedno zdanie.
1: Myślę, że każdy wiedział, o co chodzi.
0: No nie, ja nie wiem, no mówię szczerze.
1: Rajd, a wyścig. Że jak mówię, że WRC, tutaj nie, no, przyznaję, okej. Okay, jeżeli popełniłem faux pas, to teraz mogę błądzić dalej. Myślę, że nie ma co. Chodziło mi o WRC.
0: Dobra.
1: Fajny SMS?
0: Dobra, nie.
1: Filtrowałaś go, czułem to.
0: Nie filtruję, tylko po prostu poprzez to, że nie znam się na tych rzeczach, to nie jestem w stanie z tobą przeprowadzić jakiejś rozmowy takiej, która jest sensowna. Siema, to zobaczcie, jakim kłocurem jest Robert Kubica, który wygrywał zarówno w F1, jak i w rajdach. To się zdarza raz na milion. I please, nie wyścigi rajdowe, Maciek. Widzisz, Maciek też napisał, że wyścigi rajdowe to jest źle. Czyli jest rajd. Czyli, a może chodzi o to, czekaj, ja to rozkminię, jak ty nie chcesz mi pomóc. Może chodzi o to, że rajd to jest właśnie taki, że po różnych miejscach takich szalonych, w stylu, że las i przez jakieś tam wioski i miasteczka, a wyścig jest na torze. To jest moja rozkmina, słuchajcie, sprawdźmy, czy mogę dobrze kminić. Proszę o potwierdzenie tutaj Maćka albo tam drugiego pana, który kazał nam nie mieszać rzeczy. Patrycjusz, a gdzie nie ma zwycięzcy? Rajd jest po ulicach, a wyścig jest po torze, ktoś napisał. No proszę,
1: no to
0: dobrze.
1: To rozkminiłaś.
0: No i elegancko. Super, jestem dumna z siebie, że mi się udało połączyć kropki. Dobra, słuchajcie, porozmawiajmy teraz może o tym, na czym się znamy.
1: Nie będzie ciężko, kolejny problem.
0: Nie, chciałam wam powiedzieć, że...
1: O, problem akurat.
0: Problem będzie? No to elegancko, czy ty to widzisz? Fajnie, poczekaj. Bo tutaj są SMS-y, więc nie powiem o tym, co chciałam powiedzieć. Główna różnica między rajdem a wyścigiem polega na miejscu rywalizacji oraz sposobie pomiaru czasu. Tutaj mam wrażenie, że z czata GPT niektórzy wklejają. Dobra. Siemanko, rajd składa się z kilku wyścigów odcinków, a wyścig to jeden pojedynczy. Chyba też kmin... Dobra, to ty, Patryk, moim zdaniem źle kminisz. Jak kminie lepiej? Dobra, ale już jestem dumna. Jestem usatysfakcjonowana, że udało mi się to względnie rozgryźć. I chciałam wam powiedzieć, że no ale nie mam już czasu, żeby zaczynać o książkach. Oni chcą rozmawiać o rajdach, a ja bym chciała tutaj o błękitnych przestrzeniach. I co ja mam zrobić? Jak to jest obszar moich zainteresowań?
1: No to mamy problem. I czy ty to widzisz? Utwór taki. 21 minut po godzinie 8.
2: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
3: Yeah.

0: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
1: Reklama.
2: Jest 8:30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Michał Pogód.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Polska pomoc w Hiszpanii. Awaria tramwajowa na stawki. Wyprowadzka szachtara z Polski.
3: Wiadomości.
4: Wysokie temperatury, brak opadów, silny wiatr oraz suche podłoże. To wszystko powoduje, że Hiszpania musi mierzyć się z jednymi z najbardziej rozległych pożarów niedawnych historii. Najcięższa sytuacja występuje w prowincji Avila, a także w okolicach Madrytu oraz Toledo. Na pomoc hiszpańskiej ludności będą ruszały polskie służby.
5: Wylot jest zaplanowany 1 sierpnia z lotniska w Krakowie w Balicach. Tutaj wesprą nas siły zbrojne, które pomogą przetransportować strażaków i część sprzętu właśnie do Hiszpanii, abyśmy tam mogli działać. To prepozycjonowanie w ramach mechanizmu linijnego ochrony ludności. Zgłosiliśmy swój akces, Hiszpania przyjęła naszą propozycję, więc to będziemy działać. Miejmy nadzieję, że te działania będą owocne.
4: Mówił na antenie Polsatu starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Od początku marca na Półwyspie Iberyjskim odnotowano 32 poważne pożary i 153 tysiące hektarów spalonej ziemi. Awaria torowiska i remont na ulicy Stawki. Z tego powodu linie tramwajowe 16, 17 i 76 zostały skierowane na trasy objazdowe. Dodatkowo do odwołania nie będą funkcjonowały przystanki Rondo Radosława, Stawki oraz Dzika. Poszczegółowe informacje, w tym przebieg remontu i aktualizację tras objazdowych, sięgnijcie na stronę internetową Warszawskiego Transportu Publicznego. Już trzeci dzień z rzędu przestrzeń powietrzna Rumunii została zakłócona przez bezzałogowiec Shahed używany przez rosyjskie wojsko. Do zdarzenia doszło 12 km w głąb Morza Czarnego na wysokości miasta Sulina, znajdującego się w pobliżu granicy rumuńsko-ukraińskiej. Poprzednie incydenty miały miejsce w Sfantu Gorge w środku kraju oraz w Padinie na wschodzie. O całym wydarzeniu poinformował w mediach społecznościowych głowa państwa rumuńskiego Nikusz Ordan. Prezydent dodał, że zostanie wydany protest dyplomatyczny wobec Federacji Rosyjskiej, a dalsze naruszanie przestrzeni powietrznej Rumunii, NATO oraz Unii Europejskiej jest niedopuszczalne.
3: Sportowy kampus.
4: Szachtar Donieck zmienia arenę swoich domowych meczów w europejskich pucharach. Od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny przez Rosję zespół z Donbasu grał mecze międzynarodowe poza ojczyzną, m.in. w niemieckim Hamburgu, ale także w Polsce. W roli tymczasowego gospodarza Szachtar grywał na stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3 oraz w Krakowie na stadionie tamtejszej Wisły. Szkoleniowiec ukraińskiej drużyny Arda Turan liczył, że Szachtar zagra w jego ojczyźnie, czyli Turcji. Kandydatami na ich mecze miała być Bursa, Göztepe oraz Eskişehir. Wszystko wskazuje na to, że Szachtar może rozgrywać swoje domowe mecze w Lidze Mistrzów na jednym z trzech obiektów – Chelsea, Fulham lub Brentfordu.
3: Korki.
6: Ja podjąłem decyzję, że nie mówię korków, bo uznaję, że ich nie ma.
2: A S8?
6: No to nie jest korek. To jest wolniejszy przejazd. Korek to jest, wiesz, jak się nie jedzie, jak jest kasacja, zero. A tak no to no S8, Wawelska, Aleje Jerozolimskie, Prymasa Tysiąclecia. No to wiesz, no to wiadomo, że jest rano, więc można wolniej jechać, ale bywa gorzej. A nie jest źle, bo są wakacje, więc jest mniej autek, więc uznaję, że to tyle.
2: Nie podoba mi się twoja postawa, ale trudno.
3: Pogoda.
2: Jeżeli chodzi o pogodę natomiast, to 19 stopni w tym momencie i teoretycznie pochmurno, ale co chwila słońce nam wpada do studia, więc no nie do końca się ta pogoda już na ten moment sprawdza. Natomiast około godziny 12 ma pojawić się deszcz, który zostanie z nami mniej więcej do godziny 17, kiedy to nastąpi rozpogodzenie i słońce. Słońce do około 20 i o 20 znowu deszcz, który będzie sobie przez noc padał, więc będziecie sobie milutko zasypiać przy dźwiękach deszczu uderzającego o szybkę. Jeżeli chodzi o resztę tygodnia, to podgrzewać się będzie Warszawa i kraj. Natomiast zapewne już dotarły do Was wieści o upałach na początku sierpnia. Więcej szczegółów w pogodzie już za godzinę.

0: Kapitan Poranek.
1: Zielona noc, mu na Instagramie wrzucałaś coś o zielonej nocy, to był Hubert i zielona noc.
2: O, widzisz, no to zupełnie przypadkiem, bo ja mam dzisiaj zielony poranek, bo długo mnie nie będzie, więc to jest taki mój ostatni w najbliższym czasie. Ligo będzie was tulił do swojej piersi, to już ustaliliśmy jakiś czas temu, więc powodzenia wam życzę wszystkim, żeby wam było milutko. Witajcie, Klaudia. Jako polecajkę książkową w tematyce statkowo-morskiej proponuję Kompozytor burz. Przygody, miłość i intrygi. Buziaki Tomek. Dla mnie jest bardzo ważny warunek. Na przykład, jak mój narzeczony szuka filmu, to musi być film z tego albo z ubiegłego roku, z Bradem Pittem i żeby była apokalipsa najlepiej. I to są takie moje wytyczne. I trudno je spełnić. A z książkami z kolei mam tak, że to musi być książka na podstawie dzienników pokładowych, bo inaczej mnie kompletnie nie kręci. Musi być jakikolwiek element realności w tym. To jest ważne. Bo mam ostatnią fazę, faktycznie, to nie będę was już zamęczać, bo te tytuły padły wielokrotnie, natomiast teraz zaczęłam Błękitne przestrzenie i też przepadłam. Ta nagroda. Ta książka dostała nagrodę Pulitzera, bo jest taką powieścią awanturniczą właśnie na podstawie dzienników pokładowych i różnych relacji i archiwów na temat podbojów i odkryć kapitana Cooka, bardziej odkryć niż podbojów, chociaż czasem to było mieszane i strasznie mnie Ligo zaczęło kręcić właśnie, dlatego powiedziałam też o tych rajdach, że się nie znam, ale zaczęły mnie strasznie kręcić takie opowieści o ludziach, których życiem nigdy nie będę żyć.
1: Znaczy wiesz, no, nikt ci nie zabroni zostać się piratem.
2: Nikt mi nie zabroni. Myślisz, że mogę być piratką?
1: Znaczy, prawo zabrania być takim, no właśnie, w definicji, ale to wiesz.
2: Tak, ale.
1: Wciąż istnieją.
2: Natomiast bardziej problematyczne jest to, że ja już żadnej wyspy nie odkryję.
1: No to jest. Tak, no tutaj szukam. Nie chcę podcinać skrzydeł.
2: Ale może być problem.
1: Może być trudno to
2: zrobić. No właśnie, właśnie o to chodzi. No dobra, w każdym razie, jeżeli macie polecajki tego typu książek, Adama Bieleckiego też Bez śladu teraz czytałam, też świetna książka. Też mi ktoś polecił ze słuchaczy, więc bardzo zacna. Dobra, przeczytam jeszcze polecajkę Szymona. Druga wojna światowa na morzu Jerzego Lipińskiego. Gruba, nudna książka. Przeczytałam 3 razy, nie ogarniam dlaczego. Super. Szymon, przykro mi, ale jak to mówili, go nie sprzedałeś mi tego długopisu. Dobra. Wyspy nie odkryjesz, ale możesz podbić. No i to jest ładne podejście, widzisz? Tak.
1: Nie, no bo to faktycznie trzeba, bądźmy realistami, że odkryć może być ciężko, ale słuchaj.
2: Na razie będę podbijać Teneryfę. Fajnie by było, jakbym podbiła.
1: Na statku? Masz pirata.
2: Mam pirata. Nie mam statku. I ty musisz też być jakąś rolę pełnić.
1: Na pewno to będzie jakaś wdzięczna rola.
2: Na przykład majtka.
1: Majtka, dokładnie. Ale niezbędna.
2: Wiesz, kim ty byś mógł być ze względu na swój wybitny sokoli wzrok? Mógłbyś być tym gniazdowym, który tam wypatruje i tym sposobem kręcilibyśmy się w kółko.
1: No, i
2: co wymyślimy?
1: To byłaby szybka podróż na pewno.
2: Tak, no trudno, muszę zostać z tym bólem. Chciałam w każdym razie się odnieść, bo to jest ważny element tego poranka. I zaraz sobie będziemy rozmawiać o innych wątkach. Jeżeli chcecie zabrać głos, to tradycyjnie jest to możliwe pod numerem 886-971-971.
1: Bargain Swim. Dance, dance, dance. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Стане що си.
1: Я, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało świże. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem.

mnie do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Kapitan Poranek.
1: Dzimek i Kosma Król, etiuda numer 5. Nowa taka produkcja, mi się to kojarzy. Przed chwilą wybrzmiało na naszej antenie. Tak. Coś jeszcze o książkach chcemy dodać, bo widzę, że wpadł jakiś SMS.
2: Krzysiu polecił.
1: Nie wiem, czy może przefiltrowałaś i...
2: Troszkę przefiltrowałam, ja zawsze tak plewię takim pierwszym rzutem oka. Chwasty od tego drugiego. Mi bardzo się podobała W cieniu kwitnącej wiśni, która jest opowieścią fabularyzowaną z elementami wspomnień babci autorki. Jak to u mnie książka o Japonii. Tutaj obejmująca okres od zaawansowanej epoki Meiji, końcówka XIX wieku, do późnej epoki Showa. Mam nadzieję, że mówię dobrze jako Japonka w poprzednim wcieleniu. Ty byłeś Japończykiem w którymś?
1: Tak, dwa razy.
2: I dobra jest wymowa?
1: Okej.
2: Okay. Czasy po II wojnie światowej. Niektóre zwyczaje prowincjonalne i skrajnie biednej Japonii są szokujące. Nie wiem, Krzysiu, czy to porwie wszystkich, ale ja zrobiłam zdjęcie. Ligo może potwierdzić.
1: Tak, ciekawa funkcja.
2: Więc mam,
1: no.
2: Mam twój numer i nazwę książki. Mogę ci napisać później, co się wydarzyło. I ja naprawdę tak robię, że jak coś polecacie, to staram się zapamiętać. Ligo! Czy coś obejrzałeś ostatnio, co chciałbyś ludziom polecić?
1: No, ja już jestem... nie.
2: Naprawdę?
1: Cały czas jestem w świecie gier, więc nic nowego wam nie powiem.
2: Jezu, a możesz ją przejść już, żeby można było z tobą rozmawiać o popkulturze?
1: No, nie za bardzo.
2: Dlaczego?
1: Za bardzo, bo jest
2: nieprzechodzalna?
1: Długa. Cały czas jestem piratem.
2: Poważnie?
1: No, Assassin's Creed jest... Black Flag jest o byciu piratem i asasinem.
2: No to dlaczego ja muszę to z ciebie wyciągać i doić cię z tej informacji, jak ja się interesuję byciem morskim szczurem, ale a ty nim jesteś.
1: Ja trzeci albo czwarty tydzień z rzędu, jak zawsze mamy ten element, że wchodzimy sobie właśnie w ten świat taki książkowo, serialowo, filmowy, to ja czuję, że od kilku tygodni mówię tylko, że mi się lista rośnie, nie obejrzałem czegoś, bo gram w gry. Jak mówi klasyk internetu, więc teraz jestem na etapie grania w gry. Nic się w tym temacie nowego nie pojawiło.
2: No dobrze.
1: Bo nie mam też za dużo czasu, żeby grać, ale jak już go mam, no to gram. A jednak z grą to jest tak, że jak, nie wiem, film trwa 2 godziny, serial, sezon, ile może trwać, załóżmy 10 godzin.
2: Na przykład.
1: No to jak grasz w grę, to tak, czy raczej potrzebujesz tych godzin, tak żeby ją faktycznie... przejść potem wszystkim side questy, to 3 godzin potrzebuje z 40.
2: No właśnie to jest tak, że kiedyś, uwaga, stara Claudia mode. Kiedyś było tak, że jak grałeś w grę, to grałeś od A do Z, albo od A do B bardziej, że miałeś tam kilka misji i przeszedłeś grę i koniec. I faktycznie jak były jakieś takie starsze gry, to można je było dość szybko przejść, powiedzmy w pół dnia albo w dzień, a teraz musisz żyć w tej grze. W sensie to jest twoje alternatywne życie.
1: No to jest, można tak powiedzieć, tak.
2: Nawet
1: tak.
2: Nie można tak powiedzieć, tylko z tobą nie ma kontaktu od tych 3-4 miesięcy, tygodni. Ja się pytam, Ligoca, czy coś oglądałeś, czy coś przeżyłeś? Nie.
1: No, przeżywam gry. Tak.
2: Dobrze, ale chciałabym, jeżeli już jesteś szczurem morskim, żebyś czasem do mnie pisał, że na przykład miałeś taką szczurzą przygodę.
1: Wiesz, ja do ciebie dużo piszę i ty mnie wtedy ghostujesz.
2: O Jezu, zaczyna się wywlekanie
1: brudów. Roszczeniowy.
2: Ja cię ghostuję?
1: No a tak, jestem do tego trochę przyzwyczajony. Obcujemy razem ze sobą już od kilku lat.
2: Więc... Zapytaj się mojej rodziny, kiedy ostatnio mnie
1: widzieli. Ale inni mnie nie interesują.
2: Ty nie jesteś wszyscy.
1: Dokładnie.
2: Dobra, ja skończyłem cykl Hyperion. 100 godzin słuchania, polećcie coś nowego, please. No to poleciliśmy, nie? 40 godzin to ledwie tydzień w pracy, ktoś napisał. No i proszę. Jedziemy.

0: Titan Poranek.
1: No i dotrwaliśmy do 9:00, Boże.
2: Nie. Czy?
1: Kaszel.
2: Od przyszłego tygodnia będę sama na porankach, będę szukać kogoś, kto mi pomoże, bo właśnie tracimy Ligota.
1: No, byłem tak, bliski, ale jednak jest okej.
2: Okay. Ligo się po prostu zestresował wejściem na antenę. To jest, paczek SMS. To jest dopiero rozrywka w radiu. Wzloty i upadki przyjaźni, wywlekanie brudów na wierzch, ghostowanie, dramy, a nie jakieś pogaduchy o pogodzie. Kiedyś, jak włączyłem radio w poniedziałek, to przyznam, że mnie denerwowaliście, ale od kiedy odpuściłem, to jak mi się przypomni przed wejściem do auta w poniedziałek, że będę was słuchał, to jest mi miło i przyjemnie. I aż jestem zawiedziony, jak jedno z was jest nieobecne. Jesteście idealnym początkiem tego tygodnia, kropka, pozdro. Dziękujemy, to bardzo miłe. Cieszymy się też, że kiedyś cię denerwowaliśmy.
1: Syndrom sztokholmski.
2: Syndrom sztokholmski się pojawił, natomiast wiemy doskonale, że nie jesteśmy taką standardową zupką, która smakuje każdemu, tylko gdzieś tam czasem jakiś kawałek imbiru się na winie.
1: Liść laurowy.
2: Liść laurowy, ziele angielskie.
1: Ziele angielskie, właśnie. Te kulki.
2: Ale czasem trzeba rozgryźć ziele angielskie, żeby przebrnąć przez fantastyczne danie.
1: Żurek.
2: Nie wiem, czy dotyczy to nas. Żurek? No, żurek jest czadowy. Żurek to jest...
1: Ale zawiera wszystkie te elementy.
2: Ale wiesz, co ci muszę powiedzieć? Tak. I co?
1: Jest liść laurowy, jest ziele angielskie.
2: Imbiru nie ma.
1: No imbiru nie ma. Nie.
2: Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo być może nie wszyscy o tym wiecie. Ligo kiedyś gotował żurek na wodzie po gotowaniu jajek, bo uznał, że to jest okej. Okay. Kontynuuj.
1: Nie wiem, czy coś mocniejszego się to już wydaje. Wydaje mi się, że to już na antenie kiedyś padło.
2: Słuchajcie, żurek to jest to. Zupa pomidorowa. To są tacy moje... I ogórkowa.
1: Naprawdę to zrobiłem, nie wiedziałem, no ale salmonella się wygotowuje powyżej jakiejś temperatury.
2: Tak.
1: No.
2: Zatem o zupach.
1: I częstowałem jeszcze znajomych.
2: Częstował znajomych. Naprawdę tak było.
1: Było. I wszyscy zachwalali, a potem powiedziałem nieświadomie, jak to powstało.
2: Ale wiesz, co ci powiem?
1: I wiele inwektyw wpadło w moim kierunku i nie do wierzenia.
2: Sądzę, że za na przykład 10 lat w jakiejś restauracji z gwiazdką Michelin to będzie jedno z dań w ogóle takich, wiesz, że moment z salmonellą, że taki kubeczek wody właśnie po gotowaniu jajek. I
1: nie,
2: do tego taka łyżka żurku.
1: Nie wchodźmy w to.
2: Dobra, przestań, Ligo, świetnie. Ja się bawię doskonale, Jezu, tak kocham zupy. Ramen też bardzo lubię.
1: Ramen super.
2: Ramen super, ale jednak żur to żur. Żurek to jest polski ramen, ja dopiero teraz na to wpadłam.
1: Było, były takie rzeczy, to nie wpadło na to sama. Były takie memy w internecie, ale żurek to jest moja topka dań.
2: Zgadzam się. Jedzonko to jest to. Papa Lenkiewicz napisał, że on nie lubi żurku. Czekaj, jak się blokuje? Ludzi tu?
1: Usuń, zapomnij.
2: Dobra, zapomnę
1: wiadomości.
2: Go. Papa Lenkiewicz, adios. Nie, żartuję, ale bardzo duża rysa na naszej relacji. Już tak sobie nie schlebiaj żurek, co najwyżej pyzy? Wy czasem piszecie takie strumienie świadomości, że my z Ligocem siadamy, próbujemy pojąć te wasze SMS-y i nie da się. Więc proszę nie cwaniakować.
1: Jeden z nich.
2: Moglibyśmy zrobić kiedyś coś takiego, że wiesz, że jak nas nie ma, to żeby słuchacze przyszli poprowadzić i zobaczyć, jak to jest nasz chleb jeść. 886 971 971 99. Kto się was myśli?

0: 20 minut po godzinie 9. Storm Queen, a nie przyciszyłem, już ciszę.
1: Nieważne, nie gra im muzyka. Pomidorowa for life i wasze duo w poranku for life. Dobrego tygodnia, dobrego podboju Teneryfy, Klaudia. Napisała to Patty. Pozdrawiamy
0: cię,
1: Patty.
0: Ale nie jesteśmy jak pomidorowa.
1: Ale ona powiedziała, że pomidorową lubi i nasze duo ja lubi. Ja ci tłumaczę z angielskiego.
0: Dobra.
1: Przecież Patty wie, że jesteśmy żurkiem bardziej.
0: Żurek wzbudza więcej kontrowersji.
1: Ale wiesz co, mi się wydaje, że my jesteśmy bardziej jednak ramenem.
0: Jak patrzę na swoje życie, to ja jestem zupką amino.
1: No jesteś, to fakt, ja potwierdzam.
0: Ale każdy lubi.
1: Więc tak, słuchajcie, no dzisiaj daliśmy z siebie wszystko, rozmawialiśmy o zupach, serialach, książkach i...
0: Lubi, chociaż wie, że to niezdrowe i nie powinno się jeść tego zbyt często.
1: Ja nie lubię.
0: To też by się kleiło.
1: Tak, to fakt. Natomiast chciałabym też powiedzieć, że o wyścigach i o rajdach rozmawialiśmy 3 lata temu, a wy o godzinie 9:15 nadal piszecie SMS-y, jak odróżnić wyścig od rajdu. I chciałam zapytać, co jest z wami nie tak i co wam rano dziś nie wyszło, że się nadal tym zajmujecie. Uspokójcie się. Już ustaliliśmy, że się na tym mało znamy. Udało mi się rozróżnić wyścig od rajdu i zamknęliśmy ten temat. Więc jak napiszecie o 9:15, to my nie wrócimy do tego 15 raz. Musiałam to podnieść, przepraszam cię, Ligo.
0: Tak, tak. Wszystko wyszło z mojego zamotania. Skrótu myślowego. No ale poszliśmy co dalej. Dobra, mamy wyjaśnione, to już wiemy. Teraz jesteśmy na etapie rozmowy o zupach. 9:22, Radio Campus, poniedziałek.
1: Tak, ale bardzo ubolewam, bo ludzie nie dali znać, jakie lubią zupy. Patty dała znać, że lubi pomidorową. Papa Lenkiewicz, że nie lubi żurku.
0: Rosu.
1: A, Kuba się zapytał, ile jajek trzeba ugotować przed w tej wodzie, żeby żurek był okej.
0: Okay. Kurczę, to nie pamiętam tak dokładnie.
1: Ale dużo ugotowałeś moim zdaniem.
0: 4-5. Jakoś tak. Bo to nie był duży garnek.
1: Czyli taka leciuteńka salmonelka.
0: Taka tyci-tyci. Taka nawet nie do wyłapania.
1: Słuchajcie, niewiarygodne jest to, że ty naprawdę... Ale
0: to już
1: historia,
0: było lata temu.
1: Wiem, Ligo, ale wciąż świadczy nie najlepiej.
0: Zdecydowanie. Dlatego cieszę się, że to podniosłaś.
1: Dobrze, przepraszam cię. Patryc już napisał, że lubi ogórkową i jestem usatysfakcjonowana tą sytuacją. Chciałam wam powiedzieć, że Mandalorian jest na Amazon Prime.
0: A to
1: w sensie ten film, który był w kinie dopiero co.
0: On był tak dosyć krytykowany.
1: Mandalorian?
0: No.
1: Jak można Grogu krytykować? O co?
0: Ten film, tak mi się coś kojarzy.
1: Głupota.
0: Aczkolwiek na to wiecie.
1: Głupota, nie widziałam.
0: Ja jestem do tyłu. Mimo wszystko zdarzyło mi się odpalić właśnie na Prime, jak powiedziałaś, Spider-Man Noir. I tyle, co obejrzałem, to bardzo mi się podoba. Nicolas Cage gra Spider-Mana. I takie mam taki wykład, że już... powiedzmy starszy aktor, memiczny w jakimś sensie, a bardzo fajna rola i godne polecenia.
1: Słuchaj, jest taki film teraz. Jezu, nie znajdę go.
0: Ale skaczemy po tematach.
1: Hail Mary i bardzo dużo znajomych mi powiedziało, że jest wybitny.
0: To nie wiem, nie widziałam. To na podstawie książki. Hail Mary.
1: Tak.
0: Tak, z Ryan Goslingiem.
1: Tak. Mm. Nie można pić. Chłodniki to nie jest zupa. Ligo, chłodnik.
0: Skok przez płot z tematami.
1: Ligusiu, są wakacje, robimy taki keks radiowy. To jest właśnie ramen, są różne
0: blender,
1: składniki.
0: To jest blender, no.
1: Chłodnik, hot or not.
0: W tym momencie to robimy blender, w którym rzucamy pomidory i czekoladę.
1: Powinieneś
0: to jest coś
1: powiedzieć
0: takiego.
1: Chłodnik, not.
0: No, zdecydowanie, not.
1: No bo jest chłodny. Take time, rude boy. You know when I get caught up in my rhyme, rude boy. I feel like a pint, rude boy. What's that, Stella, mate? Now wine, rude boy. I'm surrounded by crime, rude boy. Better call 999, rude boy. When you see me outside in a ride on a passenger side with 9 rude boys. Boys, boys. 999, rude boys. Boys, boys. Passenger side with 9 rude boys. I take time, this when I vibes and with the baseline. This when I make you wait and take time. This when I make you shake your waistline. And I take time, this when I vibes and with the baseline. This when I make you wait and take time. This when I make you shake your waistline. And I take

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Jest 9.30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Michał Pogód.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Skutki rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Pożary na zachodzie Francji. Pirlo jednak bez stanowiska w kadrze.
4: Wiadomości.
5: Zdaniem Polaków niedawny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości może zdecydowanie utrudnić ugrupowaniu powrót do władzy. Blisko 2 na 3 Polaków twierdzi, że wspomniana partia nie powróci do władzy bez udziału w niej Mateusza Morawieckiego. Zdaniem profesora Kazimierza Kika, jeśli nowe ugrupowanie byłego premiera zdobędzie między 5 a 8%, to PiS spadnie poniżej 20% poparcia, co znacznie utrudni powołanie rządu. Przypomnijmy, że do najbliższych wyborów, a jednocześnie tych parlamentarnych, pozostał rok i około 2 miesiące. Niemiecki Bild informuje, że mężczyzna podejrzany o przeprowadzenie niedawnego zamachu w Berlinie, kiedy to zbił jedną, a poważnie ranił 29 innych osób, został zabity. Oddział specjalny policji ze stolicy Niemiec przekazał, że zastrzelenia dokonano na terenie ogrodów działkowych w dzielnicy Spandau jako odpowiedź na atak podejrzanego ostrym narzędziem. Wcześniej tak mówił burmistrz Berlina Kai Wegner po akcji ratunkowej w sobotę późnym wieczorem.
6: Jestem bardzo wdzięczny ratownikom z berlińskiej policji i straży pożarnej, którzy przybyli tu bardzo szybko. Zareagowali błyskawicznie, udzielając pomocy rannym. Natychmiast rozpoczęli również śledztwo.
5: Mężczyzna znany był wcześniej służbom, ponieważ do maja tego roku przebywał w areszcie w związku z podejrzeniem przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Dodatkowo podejrzewa się, że nie działał samodzielnie. To już 5. noc z rzędu gaszenia pożarów we francuskiej Żyrondzie. Do tej pory żywioł pochłonął 42 tysiące hektarów terenu, a dodatkowo wczorajszy ostatni etap Tour de France został skrócony o 1/3 ze względu właśnie na priorytety służb. Specyfika radzenia sobie z ogniem przedstawił jeden ze strażaków na antenie France 24. Kiedy ogień dociera do tej bariery, to właśnie spowalnia. W połączeniu z pracą na ziemi jesteśmy w pełni zdolni do zatrzymania ognia. Mówił Jean-Frédéric Biscay, szef powietrznej dywizji taktycznej francuskiej straży pożarnej. Łączna liczba ewakuowanych to około 220 tysięcy osób.
4: Sportowy kampus.
5: Paolo Maldini już miał zatrudniać Andrea Pirlo jako nowego selekcjonera piłkarskiej kadry Włoch, jednak na ten moment jest to zablokowane. Powodem takiej decyzji jest współpraca byłego pomocnika z jednym z rosyjskich bukmacherów oraz pracy w jednym z klubów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którego właścicielem jest także Rosjanin. Włoski związek przychodzi w tym roku przez poważną burzę, ponieważ po braku awansu na kolejny mundial z rzędu do dymisji podał się Gennaro Gattuso, selekcjoner, Gabriele Gravina, prezes federacji i Gianluigi Buffon, szef całej delegacji. Najbliższy mecz Azzurri rozegrają pod koniec września, kiedy to rozpoczną zmagania w Lidze Narodów. Ich rywalami będą Belgowie 25 września i Turcy 3 dni później.
4: Pogoda.
3: Jeżeli chodzi o pogodę, to mam nadzieję, że poniedziałkową już macie dobrze zapamiętaną, że dziś taki przeplatany dzień, że niedługo deszcz, później słońce, później przez noc znowu deszcz. Jeżeli chodzi o wtorek, natomiast to 21 stopni, zachmurzenie umiarkowane i będzie się ogrzewać aura w ciągu tygodnia, bo już w środę 25 stopni i zachmurzenie umiarkowane. Czwartek, prawie bezchmurne niebo i już stopni 30. I proszę, kolejny przeskok w piątek, 35 stopni, zachmurzenie małe. Sobota 34, niedziela 29, więc czeka nas znowu bardzo gorący okres. A w kolejnym tygodniu będzie jeszcze cieplej, ale o kolejnym tygodniu to już się dowiecie. Wiecie kiedy? W kolejnym tygodniu.
4: Radio Campus. 97,1 FM.
7: Ilu z nas ma ten polski sen? Ilu z nas ma ten polski sen?

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu.
2: A w nim?
1: Internet.
2: Muszę przyznać, że słabo dość stoję.
1: Słabo dość stoję
2: z internetem, bo miałam taki tydzień, że wiesz, byłam na szkoleniu i się uczyłam, więc nie miałam kiedy za bardzo zaglądać do internetu, ale odpaliłam sobie wczoraj bardzo ciekawy podcast Dwie lewe ręce i Jakub Żulczyk, Po co komu pisarze, taki jest tytuł, bardzo fajna rozmowa, przyjemnie się płynie z panami poprzez różne meandry i już w kolejce czeka Kamil Janicki. Najwięksi zbrodniarze w historii Polski odwiedził Kubę Jankowskiego w Balansie. To są takie moje plany na najbliższy czas. I tyle z internetu.
1: A ja czytałem w internecie, że jak dodajecie sobie post na Instagramie, to wchodzi teraz funkcja, że możecie już do opublikowanego posta można zmienić piosenkę, utwór.
2: Ale to powiem ci coś. Bo M83, rozmawialiśmy o tym, że stali się naszymi wrogami, bo dali bana, nie wiem czy Polsce, czy Europie, na te ich takie znane kawałki podniosłe i z kilku relacji mi ich pousuwało i wtedy jak byli usunięci, to wtedy dopiero mogłam dodać piosenkę, a teraz rozumiem, że to będzie dowolność.
1: Tak, czytałem, że będzie można już zarówno w wrzuconym poście, jak i na karuzeli, jak będziesz coś miała dodane, to będziesz miała opcję edytuj utwór.
2: Cudownie.
1: Żeby, jak przeczytałem ładnie, żeby dopasować stare posty do aktualnych trendów.
2: Dobrze. Podoba mi się to. To tyle z przeglądu internetu.

0: To tyle.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy wam najserdeczniej za obecność, za to, że byliście dzisiaj z nami i byliście aktywni.
1: Życzymy udanego poniedziałku. Słyszymy się kiedyś tam.
0: Kiedyś tam się słyszymy, bo teraz będzie troszeczkę zaburzeń. Ja się żegnam z wami na dłużej, ponieważ wyjeżdżam na długie wakacje. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie, to musicie mnie wyszukać na Instagramie, bo na pewno będę się uzewnętrzniać. Uzewnętrzniać to jest ładniejsze słowo. Ale będę tęsknić na pewno. Życzę wszystkim, przed którymi jeszcze wakacje, bardzo udanych wakacji. Życzę wam fantastycznego czasu z Ligosem, co do tego jestem pewna. I słyszymy się we wrześniu, moi drodzy, a jak chcecie gdzieś tam się słyszeć, to łapy są grane przez całe wakacje w sobotę. Co prawda są to powtórki, ale odcinków jest tyle, że na pewno się jakoś tam nasycicie. Nasycicie! Nie mogę się pożegnać, Ligo, więc musimy to zrobić agresywnie.
1: Tak, mnie też będzie trochę mniej, ale jednak więcej niż Klaudii.
0: Mateusz Ligocki, to właśnie on.
1: I Klaudia Szkaradek, papa.
0: Do usłyszenia.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama. Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.
3: 10.30, Michał Pogód.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Ciąg dalszy działalności Dawida Kacprzyka. Międzynarodowe siły stabilizacyjne w Gazie. Z KSW prosto do UFC.
4: Wiadomości.
3: Część dalsza afery w związku z prowadzoną działalnością Dawida Kacprzyka, lekarza i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus. Na światło dzienne wyszła informacja, że 14 maja tego roku jedna z pacjentek szpitala Brudnowskiego zmarła po tym, jak wspomniany Kacprzyk nie rozpoznał u niej zawału serca i określił jej stan jako stabilny, mimo przekroczenia norm testu kilku, a potem kilkunastokrotnie. Przemysław Czarnek zapowiedział działanie w tej sprawie.
5: Żądamy natychmiastowego przesłuchania pana Kacprzyka i ruszenia z tą sprawą do przodu, ale przede wszystkim żądamy komisji zaufania publicznego, bo tylko ta w naszym przekonaniu jest w stanie tę sprawę wyjaśnić do samego spodu.
3: Podczas sekcji zwłok stwierdzono, że od zawału serca do śmierci zakończonej pęknięciem organu minęło 7 godzin. Fundacja Nie Zapomnij o Nas poinformowała o śmierci Józefy Marciniak, pseudonim Kropka, jednej z uczestniczek Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu w stolicy była sanitariuszką oraz łączniczką na obszarze Śródmieścia Północnego. Po wojnie zajmowała się spisywaniem relacji poświęconym innym Polakom z ziemi wołyńskiej. W październiku zeszłego roku pani Marciniak skończyła 104 lata. Przypomnijmy, że już w piątek obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, której kulminacyjnym punktem będzie godzina W. Jak zawsze o 17. Times of Israel przekazuje, że tamtejsze władze zaakceptowały kluczowe warunki dotyczące rozmieszczenia międzynarodowych sił stabilizacyjnych w strefie Gazy. Gabinet Bezpieczeństwa nadal twierdzi, że nie cofnie swoich wojsk dalej niż żółta linia ustanowiona w październiku ubiegłego roku, dopóki nie nastąpi całkowite rozbrojenie Hamasu i pełna demilitaryzacja strefy Gazy. Izraelscy urzędnicy dodają, że to oni określą, które państwa będą mogły wejść w skład wspomnianych sił stabilizacyjnych. Na ten moment wiemy o Ugandzie czy Maroku. Cały ten proces stanowi jeden z 20 punktów planu pokojowego, który kilka miesięcy temu przedstawił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
4: Sportowy kampus.
3: Jedna z byłych gwiazd KSW otrzymała swój pierwszy pojedynek w UFC. Saladin Parnas, bo o nim mowa, występował w Polskiej Federacji od 2017 roku i spośród 25 walk tylko dwa razy wychodził z klatki pokonany. Teraz wiemy, że Francuza czeka debiut w największej federacji sztuki walk na świecie, co tak skomentowano podczas niedawnej gali. Parnas to szalony wojownik. Słyszałem wiele historii o nim z sali treningowej i w starciach już z zawodnikami z UFC, pełnymi talentu i sukcesów. Widzieliśmy go w ostatniej walce i pokazał tam pełną dominację. Ale otrzymanie walki wieczoru przeciwko Danowi Hookerowi mówi o tym, kim Parnas jest. Nie dostaje się walki wieczoru w debiucie, o ile nie jest się serio wyjątkowym. Francuza niewątpliwie doceniono, ponieważ jego debiut nastąpi 6 września podczas UFC w Paryżu.

0: Kampus Główny.
1: Dzisiaj wychodzi kolejny odcinek Rodu Smoka, intrygi, walki o władzę i kłótnie o to, czy kobiety mogą rządzić. Te same tematy poruszymy w rozmowie o cesarzowych wdowach z dynastii Han. Ze mną Dominika Wojewódzka, absolwentka sinologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczniemy może od zarysu historycznego. Rozmawiamy o dynastii Han, czyli o jakim czasie?
2: Rozmawiamy o czasie 200 lat przed naszą erą. Dynastia trwała 400 lat. Dynastia Han jest o tyle ważna dla Chińczyków, że do tej pory ci Chińczycy etnicznie nazywają się właśnie Hanami.
1: A jak były postrzegane kobiety w konfucjanizmie, czy mogły być u władzy?
2: Nie, właśnie dlatego jest to tak ciekawy temat, dlatego że w całej historii Chin była tylko jedna kobieta, cesarz, U Zetian, a w dynastii Han nie mówi się w ogóle o kobiecie cesarz, bo takiej nie było. Było tylko parę kobiet, które były regentkami, co było wtedy jeszcze taką dość nieznaną pozycją, którą można było właśnie się tak wepchnąć, bo nie było to do końca opisane, jak to powinno wyglądać ta regencja.
1: I ty się skupiasz na dwóch cesarzowych wdowach, jak one dostały się do władzy?
2: Ja skupiam się na cesarzowej wdowie Liu, czyli pierwszej cesarzowej dynastii Han, żonie Liu Banga, czyli założyciela dynastii. Ona dostała się do władzy dlatego, że jako że to był początek dynastii, gdzie był jeszcze całkiem spory chaos, jej ród był dość potężnym rodem. Liu Bang bardzo jej ufał. W czasie swoich rządów to ona też pomagała mu z politycznymi intrygami. Ministrowie też się jej całkiem bali. Była osobą decyzyjną. Jak mówiłam, Liu Bang bardzo jej ufał. Po jego śmierci ona kontynuowała swoje rządy właśnie dlatego, że miała dość wysoką pozycję na dworze i urodziła też Liu Bangowi syna i była też cesarzową właśnie, a nie zwykłą konkubiną.
1: I następnie ten jej syn został władcą.
2: Jej syn został władcą, ale w jednej z księg nie jest do końca wpisany jako on, jest wpisana ona za to, jako właśnie jego regentka, gdyż cesarz zrezygnował z pełnienia władzy, a przynajmniej tak mówi nam kronika, gdyż przyszedł do swojej matki, mówiąc, że nie zamierza on już więcej pełnić funkcji władcy, po tym jak miała ona porachunki z swoją rywalką, konkubiną, szanowną damą Qi, było to dla niego zbyt ciężkie do przeżycia.
1: Czyli to było coś bardzo brutalnego.
2: Było to prawdopodobnie coś brutalnego, ale patrząc na to, jak ówcześni kronikarze niezbyt przychylnie patrzyli na kobiety, nie możemy mieć 100% pewności, że było to aż tak brutalne, jak w jednej z tych kronik jest zilustrowane.
1: Ale to nie jest właśnie jedyna cesarzowa wdowa, na której się skupiasz, bo jest jeszcze jedna i ona za to miała trochę inną historię dojścia do władzy i w ogóle dotarcia na dwór.
2: Tak, Deng Sui jest wręcz książkowym przykładem takiej przeciwności Liu, dlatego że Deng Sui jest opisywana jako idealna cesarzowa. Tak jak Liu mówimy właśnie o takiej wręcz uzurpacji, ona została jej pośmiertnie zniesiony został jej tytuł cesarzowej na rzecz innej kobiety. Deng Sui była taką kobietą idealną. Ona była bardzo wierną konfucjanistką. Ona była dużo niżej urodzona niż cesarzowa, dlatego że ona była drugą cesarzową swojego męża. Ona była bardzo pozytywnie postrzegana przez ludzi, bo ona nigdy nie parła tak do przodu jak Li. Ona też się bardzo ukrywała, ona była taka skromna, ona nigdy nie chce przyjąć władzy. Jak Li była krytykowana za to, że przyniosła swoją rodzinę do władzy, ona bardzo była znana z tego, że rozdawała tytuły swojej rodzinie, to Deng Sui odmówiła cesarzowi rozdania tytułów swojej rodzinie, bo uznała ich za niegodnych, więc można powiedzieć, że była taka przeciwna nepotyzmowi. Dopiero została skrytykowana w momencie, w którym wybrała jako drugiego swojego cesarza, na którym miała pełnić władzę jako regentka, za młodszego dziedzica. Było to uznawane, że nie chce oddać władzy, więc wybiera sobie najmłodsze dziecko, żeby móc dłużej ją trzymać w swoich rękach.
1: A jaka była relacja Deng Sui z pierwszą cesarzową?
2: One były kuzynkami. Deng Sui się jakby trochę mniej udało, bo jakby jak były tak blisko rodzinnie, to były dość też blisko wpływami politycznymi. Cesarzowa została zsunięta od władzy przez podejrzenie, że podtruwała inne kobiety na dworze. A podtruwanie innych kobiet na dworze było równoznaczne tak naprawdę z zamachem na rodzinę cesarską. Dlatego, że mogły potencjalnie osoby w haremie nosić kolejnego cesarza w sobie, więc to były już dzieci cesarskie, tak? Nie możemy takiej sprawy zamieść pod dywan. Dlatego została ona skazana na śmierć. I Deng Sui jako jedna ze swoich wspaniałych czynów opisanych chwalebnie przychodziła do cesarza i błagała go wręcz, żeby nie zabijał jej kuzynki. One chyba nie były w dość takich bliskich relacjach, ale ona zawsze się uniżała przed cesarzową. To był taki właśnie znak rozpoznawczy, że ona nigdy nie parła tak w oczywisty sposób do przodu, bo nie możemy oczywiście znać jej intencji, ale zawsze się tak uniżała. Miała ona nawet zmieniać kolory sukienki, jeśli pewnego dnia nosiła ten sam kolor co cesarzowa.
1: Wiemy już, jak władze przyjęły omawiane cesarzowe wdowy, a o tym, jak ją sprawowały i jaki był ich koniec, zapytam Dominikę Wojewódzką już za chwilę.

0: Tu Campus.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

0: News Główny.
1: Rozmawiam z Dominiką Wojewódzką o cesarzowych wdowach z dynastii Han, które władze sprawowały zakulisowo albo jako regentki. I będąc taką regentką, teoretycznie powinny do pewnego wieku tego cesarza być regentką i potem odstąpić, ale tutaj w obu historiach potoczyło się to trochę inaczej.
2: Tak, potoczyło się trochę inaczej. Cesarzowa Li przyjęła władzę jako regentka cesarza Hui, ale dlatego, że on zrezygnował z tej władzy, mimo że miał już 16 lat, a 16 lat to wydawało się w Chinach już taka pełnoletność w sumie na tronie. Po jego śmierci przyjęła ona władzę nad cesarzem Liu Gongiem, potem Liu Hongiem, którzy nie zostali uwzględnieni, gdyż władza była w rękach Liu tak bardzo, że po prostu wykreślono ich ze spisu władców.
1: A to ciekawe, skąd oni się w ogóle wzięli.
2: Tak, historia z nimi też jest bardzo ciekawa, gdyż Liu ze swojego syna wydała swoją wnuczkę, ponieważ Liu miała tylko dwójkę dzieci. Miała syna, który został właśnie cesarzem Huejem i miała swoją ukochaną córkę, która również miała córkę i tą córkę, która się nazywała Zhang Yan, wydała właśnie swojego syna, czyli mamy połączenie tej wnuczki i syna. Cesarz Hui zmarł bezdzietnie. Jest taka legenda, nie do końca wiadomo, co się wtedy stało, ale mówi się, że Zhang Yan nie była w ciąży, kiedy on zmarł. Cesarzowa Li, cesarzowa wdowa już wtedy, miała posunąć jej pomysł udawania ciąży. Miały podebrać jakieś dziecko z haremu, które było dzieckiem cesarskim i tym dzieckiem był właśnie Liu Gong.
1: Czyli ten jakby drugi cesarz pod
2: jej regencją, tak. Z tym też wiąże się kolejna historia, dlatego że Liu Gong miał odkryć plotki, bo gdyż był on małym dzieckiem, kiedy został adoptowany, miał usłyszeć gdzieś na dworze, że został usynowiony przez inną kobietę i nie zdał sobie z tego sprawy i postanowił coś z tym zrobić. Miał powiedzieć, parafrazując, że zamierza wzmocnić swoją władzę i jak będzie już silny, jako silny władca i dorosły, zemścić się. Nie do końca wiadomo, czy chodziło o cesarzową wdowę Li, czy o domniemaną matkę Zhang Yan. Cesarzowa wdowa nie zamierzała jednak rozstrzygać tego, kto będzie silniejszy w przyszłości, więc miała wysłać go z takim, na czym muszę powiedzieć, takie L4, bo powiedziała, że już jest on ciężko chory i nie może sprawować władzy. Wysłała go do Wiecznej Alei, które było więźniem dla kobiet. Więc pytanie, czy to była taka obelga w jego stronę, kobiet pałacowych oczywiście, czy chodziło o to, że tam go nikt po prostu nie znajdzie i miał on tam umrzeć. Nie znamy przyczyn dalszych. Potem został adoptowany Liu Hong, ale on...
1: A co się stało z jego matką?
2: Nie wiadomo, kto był jego matką. No, ciężko powiedzieć, co się wtedy stało. Jest szansa, że to na przykład było dziecko faktycznie Zhang Yan, ale dość mała prawdopodobnie. Ale adopcja w tamtych czasach, jakby jeśli chodzi o dzieci cesarzy właśnie będące na tronie, nie była niczym dziwnym, dlatego że jeśli kobieta chciała trzymać władzę w swoich rękach, to musiała to dziecko blisko siebie trzymać, prawda? I tak się działo z Deng Sui. Ona nie miała dzieci z cesarzem He. I wiemy, że wtedy na dworze był dość duży problem, dlatego że większość jego dzieci było albo chora, albo zmarła bardzo szybko. Był kandydat, najstarszy syn, ale był on uznawany za chorego. Dlatego ona adoptowała niemowlaka tak naprawdę, gdyż miał on około 3 miesięcy, kiedy został cesarzem oficjalnie, dlatego regencja była bardzo wtedy potrzebna. Ale chodziło o utrzymanie władzy w jednym miejscu, a tych dzieci innych nie było za bardzo, no bo nie wiadomo, co się stało do końca, ale nie było wielu dziedziców wtedy, więc żeby nie brać tego chorego, wzięło się dziecko. To dziecko jednak nie wytrzymało zbyt długo. Wydaje mi się, że zmarł on przed osiągnięciem 1 roku i możliwe, że właśnie był związany tym, jak jego bracia prawdopodobnie zmarli, że no po prostu, nie wiem, coś genetycznie, może jakaś choroba była rozprzestrzeniana w pałacu. Adoptowała, i tutaj bierzemy krytykę pierwszą, Deng Sui, mogła ona adoptować pierwszego syna, tego najstarszego, gdyż w okresie, w którym zmarł właśnie ten syn adopcyjny, czyli cesarz Shang, mówiło się, że nie jest on tak bardzo chory, jak się wydawało, że jednak trzeba go stawić na tronie. Ona wstawiła młodszego syna, cesarza Ana. On nie był synem cesarskim. On był synem jakby z linii cesarskiej, ale trochę dalszej. I ona wstawiła wtedy 12-letniego chłopca cesarza Ana. I
1: adoptowanego.
2: Adoptowanego, tak. On, i on był, to już było w pełni wiadome, bo ona nie miała swoich dzieci. To jakby cały dwór o tym wiedział. On był właśnie, jego matka cesarza Ana zmarła jakoś tak blisko jego narodzin. Więc była taka duża krytyka, że dlaczego wzięła młodszego, czyżby chciała trzymać dużej władzę. I kiedy cesarz An był już starszy, dlatego że cesarzowa Deng Sui sobie zmarła, kiedy cesarz An miał 28 lat i ona dalej prowadziła regencję. To już trochę długo. Ona była bardzo krytykowana z tego powodu, mimo że właśnie była tą uwielbianą cesarzową. Ale mogło być związane to z tym, że wiek, jak właśnie zmarła, to cesarz An już nie radził sobie zbyt dobrze. Mówi się o tym, że część pałacu, która nie była związana z Deng Sui, czyli eunuchowie, służba pałacowa, bardzo źle miała doradzać cesarzowi i miał on zwolnić bądź zabić wielu członków rodziny albo osób związanych z rodziną, w sensie, że Deng im uchwała, tak, że to było była jakoś taka sieć podęgsła jeszcze zostawiona. I pałac miał sobie dość słabo radzić w tamtym okresie po jej śmierci. Ona była taką cesarzową, która trafiła na bardzo złe czasy. Trafiła na suszę, na jakieś klęski żywiołowe i ona z nich wyszła. Jakby cesarstwo za czasów Dengsuei z nich wyszło. Ona też słynęła z tego, że kiedy jej poddani nie mieli co jeść, to ona też głodowała. Znaczy, może nie głodowała, ale na pewno jadła dużo mniej. Ona też zmieniła ofiary dla bóstw, gdyż wcześniej właśnie stosowało się jakieś mięso, jakieś takie rzeczy. Ona je zmniejszyła i bardzo dużo ucięła funduszy, które były na sam pałac cesarski jakby przeznaczone, żeby móc nieść pomoc swoim ludziom. Więc jest szansa na to, że nie było to złośliwe ze strony Dengsuei, tylko, że chciała przyjąć władzę, że ma taką ambicję. Jest szansa, że po prostu wiedziała, że cesarz An sobie sam nie poradzi i nie chciała mu oddawać swojego ukochanego cesarstwa. Cesarowa Dengsuei też nigdy z tych ambicji właśnie nie słynęła wcześniej, dlatego że po śmierci cesarzowej Yin, czyli pierwszej cesarzowej cesarza He, ona odmówiła chyba 2 albo 3 razy zostania cesarzową. Mimo, że cesarz sam do niej przyszedł z tą propozycją, ona nie czuła się godna tego stanowiska. No, to było dość smutne, dlatego że nie czuła się godna, a została tą cesarzową i bardzo szybko cesarz He zmarł, więc została tą regentką, żeby utrzymać władzę właśnie. No, ona się nadawała tą taką dobrą kandydatką, żeby ta władza została w jednym miejscu, a nie się rozproszyła.
1: Za chwilę porozmawiamy także o tym, w jaki sposób zakończyła się władza Liu, a także jak historycy osądzili cesarzowe wdowy. Rozmawiam z Dominiką Wojewódzką i to już za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Wiemy już, że cesarzowa wdowa Deng Xuei była regentką za dwóch cesarzy i nie została obalona, tylko zmarła. Natomiast Liu była regentką za trzech cesarzy i jak ona skończyła swoją władzę?
2: Ona skończyła bardzo, powiedziałabym, poetycki sposób, dlatego że przed swoją śmiercią miała ona zobaczyć czarnego psa. Przyszła dowiedzieć się, co to może oznaczać, jaki to jest symbol. Powiedziano jej, że może to być demon z przeszłości. Przeszłości, jaką była jej przeciwniczka, czyli szanowana dama Qi, którą doprowadziła do grobowej deski. I mógł być to jej syn, który również nie skończył zbyt dobrze, Liu Rui, i że mógł ją prześladować jako właśnie taki zwiastun jej bliskiego końca. Bardziej przyziemnie jest teoria, że po prostu ten metaforyczny pies mógł być po prostu prawdziwym psem ze wścieklizną, gdyż Li zmarła naprawdę niedługo po tej sytuacji i prawdopodobnie było to właśnie jakaś rana po prostu po wściekliźnie, której wtedy nie do końca znano i dlatego zmarła. Gorzej na tej sytuacji wyszedł na pewno, bo ona już zmarła bliżej swojej starości, cesarz Liu Hong, do którego była właśnie regentką, gdyż został on obalony. Został on obalony dlatego, że przed swoją śmiercią Li chciała przekazać trochę władzy swojej rodzinie i jej bracia, którzy byli odpowiedzialni za wojsko, postanowili podbić cesarstwo w jakimś stopniu. Chcieli trochę siłą to zrobić, jako że chcieli, a nie zrobili, to nie do końca im się udało. Ród cały Li został dość mocno ukarany po tej sytuacji. Powiązany z nimi Liu Hong, który był cesarzem, jakby takim symbolem ich władzy, również źle z nimi skończył. Więc można powiedzieć, że mówi się tak dużo o tym, że Liu zrobiła wszystko dzięki swojej rodzinie, a po jej śmierci to jej rodzina padła w ruiny, więc pytanie jest, kto więcej zyskał dzięki komu.
1: A jak ministrowie reagowali na działania Liu?
2: Ministrowie bali się Liu. To można bardzo wywnioskować po źródłach, które mamy, ponieważ na bardzo wiele jej pozwalali. To, że ona zmieniła Wangów. Wangowie to jest taki tytuł, który obecnie tłumaczy się na króli, ale bardziej to byli tacy władcy feudalni. I jak Liu Wang, czyli jej mąż, pierwszy cesarz Hanów, zawierał swoje sojusze, to był taki sojusz białego konia. Według niego wszyscy właśnie ci Wangowie mieli być z jego rodziny. Chodziło o to właśnie, żeby utrzymać tę władzę w rękach. Bo to byli tacy wysłannicy cesarscy, którzy po prostu sprawowali władzę nad tym terenem, który był dalej od stolicy. Ona zaczęła tak powoli przesuwać, żeby jej rodzina tam była. I no wiecie, no dopiero co ustaliliśmy dynastię, dopiero co był ten sojusz. I z tym sojuszu chodziło o to, że jak ci władcy się zmienią, nie będą już Liu, a ona chciała sprawić, żeby byli Li, to państwa takie suwerenne do tego cesarstwa miały się zbuntować i pomóc odzyskać temu rodowi Liu jego władzę. Właśnie. Ministrowie pozwolili jej na to. Nie wszyscy. Były sprzeciwy, ale ministrowie mężczyzna jej pozwolili. Tak samo jeszcze za życia cesarza Liu Banga, konkubina Qi, chciała swojego syna wprowadzić jako kolejnego cesarza i podsuwała ten pomysł Liu Bangowi. Ministrowie się zbuntowali. Ministrowie czuli potęgę rodu Liu i nie pozwolili na to. Cesarz już naprawdę był na dobrej drodze, żeby to się stało, ale błąd był właśnie od ministrów. Czy oni byli zadowoleni z jej władzy, to trudno powiedzieć. W pewnym momencie władzy Liu mamy zjawisko zaćmienia słońca. I jak wszyscy wiemy, kiedyś ludzie nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co to jest. Często uznawano to za straszak ludności i było tak podobnie trochę w Chinach, dlatego że Liu, według legendy, widząc zaćmienie słońca, miała powiedzieć: to przeze mnie. Albo to dla mnie, ale nie ma to zbyt dużej różnicy, dlatego że było to negatywne. Dlatego, że jeśli ministrowie się trochę jej bali, nie po drodze im było z tym, żeby ona rządziła mimo wszystko, mimo tego, że byli bierni, nikt jej nie obalił do końca jej życia, to miał być taki symbol od niebios, taki dramatyczny, że niebiosa nie zgadzają się z jej władzą. I przyznam szczerze, że trochę nie wierzyłam w ten symbol. Sprawdziłam osobiście i faktycznie w tamtych czasach według NASA było takie zaćmienie. Trochę myślałam, że było to podkoloryzowanie przez historyków, żeby pokazać nam, że nawet niebiosa się nie zgadzały z jej władzą.
1: A czy były jakieś przepowiednie dotyczące Deng Xuei albo jakieś legendy?
2: Była przepowiednia dotycząca Deng Xuei za jej dzieciństwa. Deng Xuei pochodziła z takiego dość dobrego rodu, dlatego że no, jej kuzynka była cesarzową, więc jeszcze nie wtedy, ale byli dość blisko władzy. Rodzice Deng Xuei byli dość ważni, a bardziej linia męska. I ojciec miał wybudować most. I to był taki most, który uratował bardzo wielu ludzi. Miała ją zobaczyć taka osoba, coś w stylu takiego wróżbiarstwa. I w jej twarzy mieli zobaczyć jednego z starych władców, który był taki owiany legendą. I mówiono właśnie, że to, że jej ojciec uratował tak wielu ludzi tym mostem, to niebiosa sprezentowały mu właśnie taką córkę, która wiele osiągnie. Dlatego została ona posłana do pałacu. No i jak wiemy, została cesarzową, a potem cesarzową wdową regentką, więc faktycznie wiele osiągnęła.
1: A skąd cesarzowe wdowy w ogóle wiedziały, wiedziały, co robić, skąd miały jakieś kompetencje, czy była jakaś edukacja, która im pozwoliła nabyć tę umiejętność?
2: U Liu to prawdopodobnie wychodziło z tego silnego rodu po prostu. Ona miała też bardzo wpływowego ojca. Poza tym była dość zaradną osobą, jak wiemy, że Liu Bangqi ufał. Natomiast jeśli chodzi o Deng Sui, to Deng Sui miała takie właśnie też takie przypowieści o niej, że ona chciała się uczyć. Konfucjanizm, ona była też wierną konfucjanistką, nie do końca na to pozwalał, no bo kobiety to mimo wszystko nie do nauki, ale miały swoje inne obowiązki. Ona przychodziła do ojca i prosiła go o naukę i jej matka miała się na to nie zgadzać. Doszli do kompromisu, miała pełnić wszystkie obowiązki jako właśnie młoda kobieta, a potem mogła się z braćmi uczyć. Co więcej, ona nigdy nie zakończyła swojej nauki. W momencie, w którym stawała się cesarzową, przyszły mąż chciał bardzo ją też doedukować, on też zapewniał jej naukę. To on wychodził z propozycją, żeby ona dalej się kształciła. On widział w niej duży potencjał najwidoczniej. I po jego śmierci ona otworzyła szkołę, w której uczyła, nie do końca wiem, czy uczyła sama, ale na pewno pomagała z przepisywaniem ksiąg, co jest takim dość zajęciem, którym nie kojarzy nam się władca tak naprawdę. Ona też miała bliskie stosunki z rodziną Ban, która zapisywała później kroniki. Miała bliskie stosunki, bo w tej szkole uczyła się właśnie siostra jednego z kronikarzy, która dokończyła po nim dzieło, jakie znamy jako Hanshu, którym też się opierałam w historii Liu, więc to naprawdę ścieżka naukowa, można powiedzieć, z jej strony.
1: A skąd właściwie wiemy te rzeczy o cesarzowych wdowach? Jak ocenili ją historycy i skąd w ogóle są te źródła, których możemy czerpać teraz?
2: W głównej mierze jest to Shiji, czyli zapiski historyka, które są uważane za jedną z najbardziej wybitnych ksiąg w literaturze Chin, szczególnie historycznej. No i Hanshu, czyli właśnie kronika Hanshu, jak słychać po nazwie. Problem z źródłami starożytnymi jest zawsze taki sam. Jest ich mało. Mało kto pisał. Są jakieś takie pojedyncze. Co zabawne, w historii Chin ważne były te też księgi pieśni. Spisywało się różne pieśni, albo pojedynczych osób, albo takie ludowe. To zależy od czasów, zależy od miejsca. Ja się też opierałam na pieśniach. Jedną z pieśni, na którą się powoływałam w swojej pracy, była pieśń Szanowanej Damy Qi, Wanga Zhao. I one też nam przekazują kawałki historii, których nie do końca mamy w kronikach. Wracając do kronik, to problem jest taki, że Shiji powstało dużo wcześniej niż Hanshu. I jako, że ono też już było po wielu rządach. Shiji kojarzy nam się z jednym autorem, Hanshu już większą ilością, ale no, on nie mógł przeżyć tych wszystkich. To nie były wiadomości z pierwszej ręki. To były takie rzeczy, które często trochę leżały, szczególnie Liu. Więc to, jak one były odbierane, to jest perspektywa tego, jak czas je zapamiętał trochę. Bo może z Deng Sui było trochę łatwiej, no bo tam później właśnie ona się tam przyjaźniła z tymi ludźmi też. Ale wiemy na pewno, że niektóre fragmenty z Hanshu są przepisane z Shiji. Może tak niedosłownie, mieli tylko jedno źródło wcześniej. No, że pewnie było to trochę więcej, ale też nie jakoś dużo. To już nie dotrwało dużo do naszych czasów, wiadomo. Nie dość, że właśnie mamy jakąś opinię, którą mógł mieć po prostu pierwszy kronikarz i ona przyszła na kolejnego kronikarza, bo on myśli, że to są fakty. Więc mamy tą opinię pierwszą kronikarza, a potem mamy opinię czasów, jak zapamiętana jest ta osoba.
1: Historie kobiet u władzy w Chinach są fascynujące, a czy pojawiły się też w popkulturze? Czy możemy sobie coś przeczytać, obejrzeć, zagrać, żeby poznać takie realia?
2: Tak. Historia kobiet w Chinach jest coraz bardziej adoptowana przez popkulturę. Jest wiele dram, czyli chińskich seriali, które opisują właśnie kobiety. Te historie są fascynujące. Naprawdę to, co działo się w haremach, to nie śniło się po prostu ludziom, naprawdę. Więc wiele dram jest tutaj do polecenia. Już nie będę leciała tytułami, bo to byłoby zbyt wiele. Osobiście uważam, że w ostatnim czasie bardzo ważną pozycją będzie gra Road to Empress. Jest to świeżynka. Opowiada historię ani Liu, ani Deng Sui, tylko Wu Zetian, czyli jednej kobiety cesarz, która została tym cesarzem, czyli udało się w końcu po wielu latach, co prawda, ale udało się. I możemy się wcielić właśnie w Wu Zetian i przejść z nią całą drogę po szczyt.
1: Warto sprawdzić, a rozmawiałam z Dominiką Wojewódzką, absolwentką sinologii na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Tu Radio Campus. Yo, Rico, you ready for the show tonight? So that.
4: Yeah, I'm ready, bro.
3: I what's that big tune playing?

0: Kampus Główny.
1: Wrocław już padł przed chwilą w numerze ADHD, a teraz będzie dużo Wrocławia i odkryć naukowych. Szukanie współlokatorów może być skomplikowane. O co pytać i gdzie szukać? Tym problemem zajęli się właśnie studenci z Politechniki Wrocławskiej z Wydziału Zarządzania i stworzyli aplikację Rent Friends. Jest to aplikacja mobilna oparta na mechanice Swipe, czyli to jest taki trochę Tinder, w którym możemy wybierać sobie współlokatorów albo też oferty wolnych pokoi i mieszkań. I użytkownicy wypełniają najpierw ankietę dotyczącą stylu życia. Pytania, na które trzeba odpowiedzieć, na przykład preferowany poziom czystości, albo to, czy jest się rannym ptaszkiem, albo to, czy organizuje się spotkania towarzyskie w miejscu zamieszkania. I rozwiązanie używa trochę sztucznej inteligencji na razie do tego, żeby analizować dane z ofert mieszkań, ale też ma w przyszłości wyliczać wskaźnik kompatybilności między przyszłymi współlokatorami. I aplikacja ma także zawierać narzędzia związane z poziomem obowiązków, żeby zostać ze współlokatorami.

współlokatorami tak, że kiedy już razem zamieszkają. Aplikacja jest bezpłatna, ale dochody ma generować opłata za umieszczanie ogłoszeń o mieszkaniach, a także może być opłata za jakieś dodatkowe filtry. I więcej informacji możecie znaleźć na stronie Politechniki Wrocławskiej, a we Wrocławiu zostając, to na Uniwersytecie Medycznym przeprowadzono badania dotyczące jetlagu. No i oczywiście jetlag jest ogólnie zjawiskiem, które utrudnia nam życie, natomiast może też zaburzać funkcjonowanie dobowe mikroorganizmów, które żyją w nas. I zbadano tutaj sportowców, opisali zjawisko gut jetlag, czyli właśnie problemy, które dotykają bakterii mieszkających w jelitach. No i one wolno się przestawiają i przez jakiś czas wciąż funkcjonują zgodnie z rozkładem miejsca naszego wylotu. Może to być przejściowe i może wpłynąć na skład mikrobiomu, a także na ograniczenie wytwarzania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Ważne jest więc, żeby przed podróżą spróbować już poprzesuwać trochę te posiłki tak, jak będzie w tej strefie czasowej, do której podróżujemy, a także żeby pamiętać, żeby się nawadniać. I więcej informacji znajdziecie na naukawpolsce.pl.

0: Kampus Główny.
1: Usłyszeliśmy Channel Trez z Black Techno Guy, a przed nami jak co dwa tygodnie po 12 odcinek Przekuć w Sukces.
2: Przekuć w Sukces, czyli Przemek Krawczyk i Kamil Kuć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Witam cię, Przemku.
3: Witam was wszystkich i zawsze mam ten problem, bo tak dzień dobry, tak porankowo, czy dzień dobry już po południu.
2: To też nie wiadomo, dlatego że potem jeszcze masz podcast i w tym podcaście i tego podcastu też nie wiadomo, kiedy ktoś słucha, więc
3: tak jest.
2: Technicznie, jak powiesz dzień dobry, to jest bardzo uniwersalne. Dzień jest ogólnie w całości, więc nie ma z tym żadnego problemu. Ale moi drodzy, tutaj rozgadujemy się już na samym starcie, więc to zapowiada, że jesteśmy w całkiem dobrych formach. Niech tak pozostanie, dlatego że razem z nami jest Joanna Bęcz, founder Longevity Center i Longevity Sport Lab oraz International Institute of Longevity. Słowo longevity pojawiło się dużo razy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No więc chyba trzeba to wytłumaczyć, tak? Dlaczego to longevity się pojawia i de facto, no, o czym my dzisiaj chcemy z tobą porozmawiać, to właśnie teraz nam Joasia lekko temat podprowadzi.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i bardzo dziękuję za zaproszenie. Longevity to jest temat w tej chwili bardzo mocno na czasie, a z drugiej strony też oceniany, że może tego jest już nawet za dużo. Mhm. Longevity, tłumacząc dokładnie po polsku, to długowieczność, ale to w sobie mieści bardzo wiele różnych tematów, więc z jednej strony, patrząc od strony medycznej, takiej biologicznej, chodzi o to, jak długo żyjemy i o różne aspekty tego, co wpływa na to, że żyjemy dłużej, ale ten sektor wchodzi w tej chwili w bardzo wiele różnych innych sektorów, jak na przykład wellness, hotele, produkty różnego rodzaju, technologie. Pomaga też, zaczynają tam wchodzić tematy, które wcześniej były w tej tematyce bardziej biohackingu. Mhm. Ale ogólnie dzisiaj myślę, że skupimy się na tym, jak żyć długo, zdrowo i jak tym dobrze zarządzić.
2: Jak żyć długo i szczęśliwie.
4: A to, mam nadzieję, też wyjdzie u nas, bo nie da się, przede wszystkim nie chodzi nawet o długo, tylko o jakościowo, z dużą energią i jak tym dobrze zarządzić.
2: To ja muszę zapytać już na samym starcie, co mamy na myśli, mówiąc długo.
4: Długo to znaczy wiele, to też jest definicja, która może znaczyć różne, jakby, różne rzeczy dla różnych osób. Mhm. Teoretycznie najdłużej żyjąca osoba na świecie do dzisiaj żyła 123 lata, czyli teoretycznie to jest taki deadline, który jeszcze nie został do tej pory przekroczony. To była pani, która mieszka we Francji i zmarła stosunkowo niedawno.
2: Co jednocześnie sugeruje, że chyba ten pułap cały czas rośnie, skoro to ten rekord był niedawno przebity, to może będziemy mieli niedługo kolejny.
4: Teoretycznie. No i tu jest znowu tyle różnych wątków, ponieważ teoretycznie żyjemy dłużej na świecie, średnio, ale w ostatnich latach nam się w niektórych krajach ta długość życia skróciła. O. Natomiast też żyjemy znowu, statystycznie dłużej, ale też właśnie w tym sektorze longevity prowadzimy badania, że w wielu krajach żyjemy dłużej w chorobie. Mm-hmm. Czyli wydłużamy sobie tą część taką, gdzie jesteśmy w miarę też zależni od innych. Mamy co najmniej jedną chorobę związaną z procesami starzenia się. I właśnie to dla mnie było najbardziej takim przyciągającym mnie do tego sektora elementem, żeby zrozumieć, co wpływa na to, że niektórzy żyją dłużej, a niektórzy chorują już w wieku 50 czy nawet 40 lat.
2: Mam nadzieję, że na to pytanie będziemy mogli chociaż częściowo jakkolwiek odpowiedzieć, zajawić i jakąś odpowiedź słuchaczom dać już za chwilę. Więc zostańcie z nami, zaraz do was wracamy.

0: dalej, ale melas.
1: Kampus Główny.
2: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć. Rozmawiamy dzisiaj o długowieczności. Razem z nami Joanna Bęcz, founder Longevity Center i Longevity Sport Lab. Powiedzieliśmy, że co to wszystko sprawia, dlaczego niektórzy chorują. No i bardzo bym chciał, żebyśmy nie zostawiali naszych słuchaczy w takiej totalnej niepewności, że ojejku, no wiemy jak w tych clickbaitach i artykułach, które są, że co sprawia, że ludzie chorują, a niektórzy nie chorują.
3: I w nawiasie kwadratowym, zobacz jak.
2: I tutaj w 1900 wielka historia, więc może faktycznie odpowiemy na to pytanie, co zadaliśmy je wcześniej w poprzednim wejściu.
4: To jest też fajne pytanie na konferencję, bo jak pytamy, czy ludzie chcą, wyobrażają sobie, że chcą żyć ponad 100 lat, to mało kto podnosi ręce, ale jeżeli pytamy, czy chcecie, wyobraźcie sobie siebie dzisiaj i z tą samą siłą, energią i też możliwościami będziecie żyć do 120, no to wtedy ten las rąk zaczyna się pojawiać. I właśnie o to chodzi w tym kontekście i znowu podzielimy longevity na kilka wątków, bo ja specjalizuję się w tematyce, która się skupia na longevity medicine, czyli na tym, dlaczego medycznie i biologicznie możemy dzisiaj dać rekomendacje klientom i pomóc im żyć dłużej, zaplanować sobie też to wydłużenie zdrowia i energii na dłużej, ale to tak samo jak z samochodami, tak? Jeżeli to właśnie często moi koledzy z tego sektora dają przykład, że na dzisiaj my bardziej się zajmujemy właśnie też tym, żeby nasz samochód był odpowiednio serwisowany, a nie dbamy często o siebie. Żeby zrozumieć, jak żyć dłużej, musimy zrozumieć, co nam to życie skraca. I tutaj zaczynamy od jednego badania, które jest przełomowe w tym sektorze, które już prawie ponad 10 lat temu zostało opublikowane w Nature. Hallmarks of Aging, czyli to jest zestaw czynników, które wpływają na to, że się starzejemy, na procesy starzenia się. Czyli tam są i telomery, czyli końcówki chromosomów. Tam mówimy o komórkach macierzystych, o epigenetyce, o zmianach różnego rodzaju na różnym poziomie, komórkowym i nie tylko komórkowym, bo w ostatnim roku też dodano do tego temat i stresu, i czynników zapalnych. I znowu, jeżeli to już jest za bardzo medyczno-biologiczne, to też przepraszam, ale myślę, że dla tych, którzy się fascynują tematyką, to jest jedno z najlepszych badań, które pokazuje nam, jak my funkcjonujemy jako ludzie i co wpływa na to, że mamy więcej energii albo mniej, albo że z czasem zaczynamy po prostu kumulować pewnego rodzaju zmiany, bo te zmiany w organizmie też zachodzą w różnym tempie. My się w ogóle bardzo ciekawie starzejemy. Kobiety starzeją się trochę inaczej niż mężczyźni, ponieważ mamy inne układy, też nasz układ hormonalny inaczej działa niż męski, ale też organy w ciele i różne systemy działające w naszym organizmie starzeją się w różnym tempie. I widzimy to na przykład po skórze, która się szybciej regeneruje niż inne części ciała, które albo się w ogóle nie regenerują w tak szybkim tempie, albo właśnie dużo wolniej. Więc na przykład nasza wątroba regeneruje się co 20 parę dni.
3: Niestety.
4: To samo widzimy, jak się, nie wiem, nawet coś się wydarzy, nie wiem, natniemy się czy coś nożem, to też widzimy, że się szybko regenerujemy. Więc skóra nam się dosyć szybko regeneruje, natomiast im jesteśmy starsi, tym to się też zaczyna zmieniać. Ale tu wchodzimy za bardzo w tą część medyczną, bo ten temat jest tak obszerny, że też nie chciałabym być tylko jakby skupiać się na tych czynnikach ryzyka, no bo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co nam spowalnia, jakby przyspiesza procesy starzenia, albo co wpływa na to, że na przykład my genetycznie nawet mając pewnego rodzaju predyspozycje, czy rodzinne, czy właśnie genetyczne, zapadamy na pewnego rodzaju choroby,
0: Nie. Już się kilka razy spotkałem z takim stwierdzeniem i ekspertów, ale też gdzieś po prostu w różnych artykułach prasowych, że 10% to jest genetyka, 90% tego, jak długo, w jakiej jakości życia, tak, jesteśmy.
4: Dokładnie.
0: To jest, są czynniki środowiskowe, czyli gdzie mieszkamy, co jemy, jak śpimy i tak dalej, i tak dalej. Czy ty się zgadzasz z tym, że to jest kluczowe tak naprawdę?
4: Ja się zgadzam i nasi doradcy, czyli na przykład dr Erik Werling, który jest w naszej Radzie Programowej, szef Buck Institute w Kalifornii, absolutnie, i on nawet mówi tam 7%, ale to w kontekście, w porównaniu z tym, o czym byliśmy przekonani jeszcze niedawno, że to jest, nie wiem, 50%, albo że geny definiują wszystko, co się dzieje
0: ale
4: w naszym życiu.
0: Ale ty pięknie wyglądasz. Och, geny, wiesz, bo to moja babcia, mama.
4: No to nie? Jest, że tak powiem, też taka nasza sztuczna skromność. To jest inna rzecz.
2: Fałszywa pokora, to się tak ładnie nazywa.
4: To też jest bardzo ciekawy temat, bo dużym tematem w ogóle, dlatego nie chciałam tylko być w tej części przyczyn, bo to jest fascynujące i tu jest bardzo dużo czynników ciekawych i można rozłożyć to na te właśnie 12 hallmarks of aging i każdemu się osobno przyjrzeć. Natomiast to, co my obserwujemy w klinice, też spotykając się z innymi klinikami na świecie, które też zajmują się tymi przyczynami procesów starzenia się, ale też prowadzą klientów pod kątem różnych planów longevity, czyli jak poprawić im kondycję, poprawić im jakość zdrowia, to widzimy, że tak naprawdę te wszystkie czynniki, czy odżywianie, geny i tak dalej, to jest wszystko bardzo ważne, ale bardzo dużym czynnikiem, a pomijanym często, jest mindset i ta część psychologiczna, emocjonalna, to jak reagujemy na stres. Bardzo dużo badań też się pojawiło i to ostatni rok, w jaki sposób trauma i w ogóle nasza rezyliencja, bo nie ma dobrego słowa na rezyliencja, nasza odporność na stres,
0: no chyba najbliżej,
4: wpływa na to, że na przykład zaczynamy bardziej chorować, albo zaczynają się różnego rodzaju choroby, które są często kojarzone z procesami starzenia się, czy chociażby nowotwory, czy cukrzyca.
0: A to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i ja bym chciał, żebyśmy do niego jeszcze wrócili. Czy na antenie kampusowej, czy już podcastowej, bo teraz czeka nas krótka przerwa, ale ja to zapamiętam i jeszcze to wyciągniemy.

0: Sukces główny.
1: I cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, przekuć w sukces. Rozmawiamy dzisiaj o długowieczności z Joasią, która jest razem z nami, Joanna Bęż, founder Longevity Center i Longevity Sport Lab, z którą rozmawiamy właśnie o tym, co tak naprawdę zrobić, żeby żyło się lepiej, fajniej, dłużej w ogóle.
2: Kamilu, ja chciałbym coś przeczytać, bo jak dowiedziałem się, że będziemy z Joasią rozmawiać, to od razu z tyłu głowy mi się coś zapaliło, bo w zeszłym roku, we wrześniu, przeczytałem, no bardzo ciekawą informację, że prezydenci dwóch światowych mocarstw, czyli prezydent Chin Xi i prezydent Rosji Władimir Władimirowicz, spotkali się w Pekinie tam z okazji jakiejś parady wojskowej i mikrofony uchwyciły fragment ich rozmowy, który no przypadkowo się wydostał, bo te mikrofony miały być wyłączone i uwaga, czytam. To jest po prostu tak ten scenogram. Tak? No i tłumacz prezydenta Rosji powiedział: biotechnologia nieustannie się rozwija, ludzkie organy mogą być nieustannie przeszczepiane, im dłużej żyjesz, tym młodszy się stajesz i nawet możesz osiągnąć nieśmiertelność. Na co Xi po chińsku odpowiedział: no niektórzy przewidują, że w tym stuleciu człowiek może dożyć 150 lat. No i to jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że no mówią to jedni z najpotężniejszych ludzi na świecie, którzy mają prawdopodobnie dostęp do, nie wiem, jakichś wyników badań, może do jakichś technologii, o których my nie wiemy. Na ile to, co przed chwilą ja przeczytałem, a wy wszyscy usłyszeliście, na ile to jest dzisiaj jakaś taka pieśń przyszłości i science fiction, a na ile rzeczywiście jakieś badania dzisiaj na przykład nad longevity dają nam taką perspektywę, że urodził się już człowiek, który dożyje tych 150 lat, na przykład.
3: Znaczy badania na pewno, ale jak wiecie, zresztą dr David Sinclair i też wielu innych naukowców też przekonuje nas, zresztą wcześniej Aubrey de Grey mówił nawet, że dożyjemy właśnie chociażby nieśmiertelności. Natomiast rzeczywiście prowadzone są badania, one jeszcze dopiero w tym roku weszły, to są pierwsze badania prowadzone na ludziach, jeżeli chodzi o epigenetyczne reprogramowanie, ale one dotyczą na razie tylko oka. Jeżeli to badanie będzie efektywne i ono jest prowadzone as we speak, dokładnie teraz na badania na Uniwersytecie w Harvardzie. To rzeczywiście to będzie przełom niesamowity.
1: A co to jest za badanie epigenetyczne? Co to znaczy?
3: To jest reprogramowanie epigenetyczne, czyli jesteśmy w stanie reprogramować nasze ustawienia genetyczne, żeby wyłączyć na przykład niektóre zmiany związane z chorobami, czy z tymi elementami, które
1: brzmi
3: skracają nam życie.
1: Brzmi abstrakcyjnie trudno i oko nie brzmi jak najprostszy element organizmu, żeby się akurat oka
3: nie
1: zająć.
3: Ale było najłatwiej, no bo jeżeli to ma być na ludziach, to musi być approved by FDA i to musi być choroba, która jest, też będzie mogła być, będzie to
1: można
3: mogło
1: to
3: być prowadzone i wykorzystane i będzie... Dlatego łatwiej było jednak na oku, zwłaszcza, że to dr David Sinclair nad tym pracuje już od wielu lat i pierwsze badania były nieefektywne, a teraz robią kolejne już po zmianach i wygląda na to, że to rzeczywiście może być sukces. Natomiast zanim to wejdzie w mainstream, czyli to i też na razie to jest na oku. Znaczy tak, na pewno wiele badań na zwierzętach pokazuje, że przy różnego rodzaju interwencjach jesteśmy w stanie wydłużyć ich długość życia. Do końca nie wiemy, jak to wpłynie na wszystkie inne aspekty, czyli jakość naszego życia, bo jeżeli nawet wspominany bardzo często też taki przykład parabiozy, czyli połączenia myszy otyłej czy myszy starszej z myszą młodą i połączenie krwioobiegu, to rzeczywiście badania pokazują, że ta starsza mysz zaczyna mieć lepszą sylwetkę, zaczyna chudnąć, no i też wydłuża się jej życie przez właśnie ten, ale wiemy już na przykładzie badań na ludziach, że te badania nie do końca są przekładane jeden do jednego, dlatego tu zanim niektóre z tych badań, które są naprawdę już w tej chwili bardzo przełomowe te na zwierzętach, to będą wprowadzone na człowieka, gdzie my jesteśmy no troszkę bardziej skomplikowanym jednak systemem i będzie to jeszcze approved przez FDA, no to trochę czasu minie. Więc myślę, że może ten człowiek się już urodził. Na pewno w Chinach niektóre z tych badań, właśnie chociażby jak parabioza, były też prowadzone przez niektóre kliniki. I też w niektórych krajach niektóre z tych badań są prowadzone gdzieś poza oficjalnymi klinikami. Natomiast no, jednak funkcjonując w takich miejscach na świecie, jak właśnie Polska, Szwajcaria czy Stany, gdzie my jednak to ma być pod kontrolą medyczną,
2: myślę,
3: że jeszcze chwilę. Natomiast to, co dla mnie jest jeszcze bardziej ciekawe w tym wszystkim, bo my możemy, no i super, że to zacytowałeś, bo interesują się tym ludzie naprawdę na różnych poziomach i finansowych, i politycznych. Większość najbogatszych ludzi na świecie albo inwestuje w ten sektor, tak, na przykład Jeff Bezos, Altos Labs, czy
1: no, powiedzmy
3: czy
1: sobie szczerze,
3: przykłady.
1: Już nic więcej im nie zostało do inwestowania niż w to, żeby żyć jak najdłużej.
3: I żeby lepiej zrozumieć właśnie, bo to nawet nie chodzi o życie dłużej, tak jak na przykład Elon Musk. On zajmuje się i brain, i każdym w ogóle poziomem zdrowia człowieka i tego, żeby być bardziej efektywnym, mhm. nie? Czyli już nawet nie chodzi o sylwetkę, ale w jego przypadku, no to chodzi o ten brain power, tak? I on też ma firmę, która się specjalizuje rzeczywiście w tym zdrowiu, no, niesamowitą. Więc jakby ten sektor jest mega pojemny, bo jak sobie pomyślicie na przykład, no generalnie to, co wpływa na długość życia, to jest zaczynając naprawdę od najprostszych i najbardziej przebadanych i najbardziej sprawdzonych dzisiaj, to jest sen. Mhm. I tu nie chciałabym przechodzić z epigenetyki do snu, bo sen też wpływa na epigenetykę, ale bardzo często te najprostsze rozwiązania, my je pomijamy, czekając na tabletkę, która nam wyrobi mięśnie, nas odchudzi i nas, że tak powiem, nie wiem, pomoże nam, żebyśmy w ogóle nie tracili czasu w nocy, bo spanie jest faux pas, czy tam passé. Teraz rzeczywiście wszystkie badania, zresztą też ten sukces firm, tak jak Aura, czy Whoop, czy nowe kolejne, które zaczynają wchodzić na rynek, które pomagają nam w zarządzaniu jakością snu, no tak. Pokazuje, że rzeczywiście coraz więcej ludzi się też zaczyna tym fascynować. I to jest jedno. Dwa, ruch. Bezwzględnie ruch, ale znowu nie za dużo ruchu. W sensie nie widzimy za dużo...
2: Bo się mówi,
3: dużo...
2: że sport to zdrowie, ale podobno tak, tylko do takiegoś momentu.
3: Tak. To jest dokładnie. No zobaczcie, no nie ma zbyt wielu olimpijczyków, którzy żyją do setki, no bo oni jednak... To jest już takie przepracowanie
2: To jest niszczenie organizmu.
3: Więc też wszystko w balansie, czyli... Na pewno ruch, na pewno budowanie, też odpowiedni rodzaj ruchu, czyli i budowanie masy mięśniowej, co jest mega ważne teraz w kontekście tego całego szału na odchudzanie i na te wszystkie właśnie leki odchudzające, które na pewno też w jakimś sensie też są kojarzone z tym sektorem longevity w tej chwili, bo tak. Dzięki tym lekom niektóre osoby zaczynają rzeczywiście wychodzić z różnego rodzaju problemów z cukrzycą czy innych, no przede wszystkim problemy z otyłością. Mhm. Natomiast zapominamy o tym, że jeżeli bierzemy, no to bierzemy tego typu lek, to też musimy jednak dbać o to, żeby się ruszać, żeby budować masę mięśniową.
2: Okay.
3: Więc ruch, sen, no i odpowiedni rodzaj odżywiania, czyli i dieta, i znowu, nie dieta po to, żeby nie jeść, tylko dieta, żeby się odżywiać, czyli żeby mieć odpowiedni rodzaj czynników składowych naszej diety.
2: Tak, to angielskie nutrition, tak? Dokładnie. Czyli nie jeść jako eat, tylko żeby się odżywić swoje...
3: My uwielbiamy suplementy
2: swoje
3: w Polsce,
2: ciało.
3: Nie? Jesteśmy krajem chyba oprócz Francji, gdzie się najwięcej suplementów spożywa.
1: Ale to straszne są te suplementy. Widziałem wielokrotnie, jak te małe fabryczki w naszym kraju działają i przewracają te wszystkie tabletki łopatami w wannach. W strasznie brudnych pomieszczeniach, a potem to wszystko jest po prostu płukane i wrzucane. Tak,
3: przepięknie
1: opakowane. Tak,
3: wydłuży życie i to jest inna rzecz.
1: To jest inna.
2: Słuchajcie, ale tak, dziękuję ci, Asiu, za to, że mnie trochę uspokoiłaś, bo jak sobie we wrześniu zeszłego roku poczytałem o tej rozmowie tych dwóch panów i sobie wyobraziłem, że mieliby żyć jeszcze drugie tyle, to troszkę mnie to
1: zmartwiło. Moi drodzy, kończymy radiowo, ale jeśli byście chcieli posłuchać dalszego ciągu tej rozmowy, możecie absolutnie to zrobić. Zachęcamy was do tego. samego Przekuć Sukces na Spotify czy na innych mediach społecznościowych, streamingowych. Zachęcamy was do tego bardzo serdecznie. A my radiowo dziękujemy Joasi. Joanna Bęcz była razem z nami, w founder Longevity Center i Longevity Sport Lab oraz International Institute of Longevity. Była razem z nami. Dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim pięknego dnia.
2: Tak jest. My stawiamy przecinek i słyszymy się w podcaście. Dobrego dnia.

kończymy dzisiejszy kampus główny. Rozmawialiśmy o cesarzowych wdowach w Chinach za dynastii Han. Władały jako regentki, nie zostały obalone i osądzili je kronikarze. Dziękujemy za dzisiaj. Patrycja Fruba, realizował Karol Sawicki.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Campus.

otoczeń, trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubię orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach.

Your face, Kay, you're gorgeous. Gorgeous. Your face.

co Bemochodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

po godzinie 15. Witamy się w normalnie o tej porze. Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I dzisiaj w programie będzie bardzo dużo wątków muzycznych. Będzie coś z przeszłości, coś aktualnego. No i same sztosy będą nam towarzyszyć. Taki jest plan na najbliższe 2 godziny.

Here we go.

0: cambiar ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, a cambiar.
1: Normalnie o tej porze kilka zapowiedzi koncertowych z taką myślą, że warto sobie zaplanować, bo dzieje się, drogie drodzy, bardzo dużo fajnych rzeczy muzycznie. Oprócz tego, że festiwale oczywiście się toczą, to mam dla was kilka propozycji na koncerty. No i 4 sierpnia w Warszawie zagra Moby. To letnia scena progresji. Mobiego chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba. Znakomity producent, także taki działacz społeczny, bo on od lat podkreśla to, jak zwierzęta są ważne. Jest oczywiście weganem, do czego też często nawiązuje. Jest też jednym z artystów, którzy otwarcie krytykują Donalda Trumpa. Moby z swoją muzyką, z bardzo dobrymi numerami, 4 sierpnia w progresji. Warto zajrzeć na Instagram artysty. Moby jakiś czas temu poprosił odbiorców, żeby niejako zweryfikowali jego listę koncertową. I piękne było to, że on potem nagrał wideo, rolkę i powiedział, że kochani, macie rację, zapomniałem o wielu moich własnych numerach. Warto zajrzeć do Moby'ego na Instagram, no i może do progresji. Letnia scena progresji Moby to 4 dzień sierpnia.

0: Mamy 15.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Nowe informacje w sprawie ataku w Berlinie, utrudnienia w warszawskiej komunikacji oraz o ostatniej prostej Tour de France.
1: Wiadomości.
0: Burmistrz Berlina Kai Wegner poinformował, że kobieta, która zginęła w sobotę w wyniku ataku na uczestników Parady Równości w stolicy państwa, to obywatelka Polski. Przypomnijmy, w sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tegen, nieopodal którego odbywa się Parada Równości. W wyniku tego zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Podejrzanego o atak mężczyznę zastrzelono w niedzielę podczas policyjnej operacji. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział podczas konferencji prasowej polityczne konsekwencje po sobotnim ataku. Podkreślają również, że był to atak na społeczność queerową, na wolność i na liberalne wartości państwa. Przed bramą branderburską trwa aktualnie uroczystość upamiętniająca zmarłą kobietę. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w najbliższych dniach. W niedzielę ruch tramwajowy w ulicy Stawki był wstrzymany w jednym kierunku od strony Alei Jana Pawła II do Andersa. Ruch tramwajowy w Stawkach jest wstrzymany w obydwu kierunkach od dzisiaj do zakończenia napraw, które planowo mają potrwać około 2 dni. Z powodu awarii torowiska także została zmieniona trasa tramwajów linii 76. To już koniec 113. edycji Tour de France. Tadej Pogacar został zwycięzcą Wielkiej Pętli. Słoweniec piąty raz okazał się najlepszy w klasyfikacji generalnej tego wyścigu, wyrównując rekord wszechczasów. Tak o emocjach po swojej wygranej wypowiada się Pogacar. To niesamowity dzień, niesamowita atmosfera. Jestem szczęśliwy, że to koniec i że wygraliśmy po raz piąty. 7 wyścigów i 7 razy na podium i 5 wygranych. To coś, czego nie mógłbyś napisać nawet w książce. To niewiarygodne nawet dla mnie. Jednak to nie on triumfował na podium po ostatnim etapie wyścigu. Jak więc zakończył się 20. etap Tour de France? Pierwotnie kolarze mieli startować w Thoiry. Organizatorzy postanowili jednak skrócić trasę o ponad 40 km, w wyniku czego zawodnicy ruszyli do rywalizacji w Paryżu i tam też zakończyli swoje zmagania. Jako pierwszy linię mety przekroczył Holender Mathieu van der Poel, a tuż za nim na podium stanęli Belg Jasper Philipsen oraz Duńczyk Mats Petersen.
1: Radio Campus. This call is gonna get

0: Przed chwilą było o Mowim i o koncercie, o tym wydarzeniu, które się całkiem niedługo rozegra. W tym momencie jeszcze raz sięgamy do Mobiego, ale w tym przypadku w trochę innym wydaniu. To jest fragment sampli coverów Bajerów o Mobim właśnie.
1: Normalnie o tej porze.
0: Natural Blues Mobiego to piąty singiel z albumu Play. Klip do tego numeru z gościnnym udziałem Christine Ricci, między innymi Christine Ricci, został zwycięzcą MTV Europe Music Awards for Best Video w roku 2000. Posłuchajmy fragmentu Moby Natural Blues.

Moby, Natural Blues, nasz dzisiejszy bohater. Proszę się nie martwić, jeszcze wybrzmi w całości. Ja tutaj puściłam we fragmencie, żeby pokazać Wam nausznie skąd, jak i gdzie. Natural Blues to, można powiedzieć, generalnie numer zbudowany wokół wokalu.

to Vera Hall, numer pod tytułem Trouble So Hard. Jak pewnie już zdążyliście się zorientować, wzięty wokal niemalże jeden do jednego i użyty przez Mobiego na nowo. Vera Hall to artystka, która urodziła się w 1902 roku, zmarła pod koniec stycznia 1964 roku. Ten fragment i ten numer Trouble So Hard najpierw był wykonywany w 1937 roku, potem wypuszczony i nagrany w latach 60. Ta piosenka Trouble So Hard to jedna z najbardziej znanych piosenek właśnie w wykonaniu Very Hall. Ona jest uznawana za piosenkarkę folkową. Urodziła się i mieszkała w Alabamie. Oprócz tego, że Moby oczywiście używa wokalu Very Hall, to jeszcze dorzucę, że ten numer, ta linia melodyczna, ten głos został inspiracją dla zespołu The Black Keys. Oni w 2004 roku wypuścili numer pod tytułem Stack Shot Billy.

to The Black Keys, Stuck Shot Billy, tylko we fragmencie. 2004 rok. Tutaj chciałam, żebyście zauważyli tę, no, bardzo jasną inspirację, która sięga 1937 roku, bo wtedy właśnie Vera Hall wykonała swój numer Trouble So Hard. Wróćmy do naszego bohatera w samplach, coverach i bajerach, czyli do Natural Blues Moby'ego, 1999 rok. Innym samplem, który został użyty w tym numerze, jest zaczerpnięty ze starszego utworu, fragment perkusyjny.

Miał numer pod tytułem I Wouldn't Change a Thing w wykonaniu Coke Escovedo, 1976 rok. Mamy więc połączenie dwóch sampli, czyli wokalu Very Hall i sampla perkusyjnego. Otrzymujemy przez dodanie, pomnożenie Natural Blues Moby'ego. Oczywiście to w ramach żartu i uśmiechu mówię, no bo jak słyszycie, to coś więcej niż połączenie dwóch sampli i jakieś tam poprzestawianie. Na koniec ciekawostka z życia sampla niejako. Moby zaczerpnął sampel z numeru z 1937 roku, a Jeezy w roku 2020 zaczerpnął sample od Moby'ego, no i znowu powstał całkiem nowy numer. Numer nazywa się Oh Lord i jak wspominałam, ukazał się w 2020 roku. Jeezy to raper całkiem znany, także znany z działalności pozamuzycznej w dystrybucji narkotyków, że tak się wyrażę. Zagrajmy w samplach, coverach, bajerach, w takim porządku chronologicznym to, co się wydarzyło dzisiaj. Najpierw Vera Hall, Trouble So Hard, 1937 rok, potem 1999, Moby, Natural Blues, a potem 2020, Jeezy, Oh Lord.

0: Boże.
1: To samo miejsce dwa dni później. Primus w letniej scenie progresji zagra. Jeżeli Primusa nie znacie, nie kojarzycie, no to naprawdę trzeba nadrobić. Od razu kojarzy się bas, ale może kojarzy wam się czołówka do South Parku. Primus jest tym zespołem, który tę czołówkę nagrał i uwaga, taka ciekawostka z sampli coverów Bayerów jest taka, że twórcy South Parku nie mieli pieniędzy na tę czołówkę. Zaproponowali Primusowi kwotę wtedy $74. Oni nagrali 40 sekund no grania, tak, jako czołówka do animacji South Park. Oni byli zachwyceni generalnie South Parkiem, cały czas South Park jest genialną produkcją, no ale okazało się, że po pierwsze jest za długie, no i trochę za wolne jak na czołówkę. Zespół Primus był wtedy w trasie, no i na pytanie, prośbę, czy możecie zmienić, przyspieszyć i w ogóle skrócić, żeby to było 20 sekund, oni powiedzieli, ej, weźcie to sobie, twórcy South Parka, przyspieszcie. I stąd mamy czołówkę South Parka. Primus na letniej scenie progresji 6 sierpnia. Zagrajmy więc.

0: Normalnie o tej porze.
1: Festiwalowe zaproszenie to jest 13-15 sierpnia. Bittersweet Festival w Poznaniu, Cytadela. No i tutaj mamy do czynienia z potężnym headlinerem. Gorillaz zagrają w Polsce, właśnie Bittersweet Festival ich pozyskał. Szczerze mówiąc, na początku roku myślałam, że to będzie inny festiwal, byłam wręcz tego pewna, ale no dobra, trzymam kciuki. Bittersweet Festival Gorillaz. Oprócz Gorillazów, na przykład 21 Pilots i Robbie Williams. Troszkę mnie to ogłoszenie zdziwiło, ale słuchajcie, Robbie Williams to jest człowiek, który oczywiście popową muzykę teraz robi. Wcześniej w Boys Bandzie był, ale to, co mnie ujmuje zawsze, jeżeli chodzi o niego, wydaje mi się, że jest bardzo miłym człowiekiem. Można oczywiście pogłębić tę moją wypowiedź, oglądając czy film, który sam wypuścił o sobie jako małpie, ale też dokument. O nim jest naprawdę bardzo interesujący to, co się działo z nim w latach 90., jak był

0: Normalnie o tej porze.
1: I jeszcze chwilę przy koncertach pozostaniemy, ale już sprawdzam to, co będzie działo się we wrześniu i mam kilka poleceń. Na pewno warto zainteresować się tym, co 13 i 14 września w Łodzi się będzie działo. ASAP Rocky, drogie drodzy, tam zagra, to oczywiście Atlas Arena. Ceny biletów w dużej palecie, ale widzę, że jeszcze do złapania są. Jamie Woon na dwóch koncertach w Polsce, w Krakowie 7, a w Warszawie 8 września w Palladium ten artysta zagra. Warto też sobie może czas zarezerwować, bo to bardzo piękne rzeczy, które od Jamie'ego Woona wychodzą. I na koniec jeszcze dorzucę młodego artystę. Myślę, że warto obserwować i wiedzieć, chociażby przy rozmowie z trochę młodszymi odbiorcami muzyki. Osama Son zagra w Stodole 26 września. Błyskawicznie bilety się rozeszły i jeżeli nie uda wam się dotrzeć do Stodoły na koncert Osama Sona, warto zapoznać się z muzyką tego artysty, żeby mieć otwartą głowę, poszerzać horyzonty.

0: Mamy 16.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Komentarz Donalda Tuska o rozłamie w Partii Prawa i Sprawiedliwości, o konkursie na projekt wystawy w Pawilonie Polskim oraz trochę o ostatnim wyścigu Formuły 1 przed letnią przerwą.
1: Wiadomości.
0: Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie rozłamu w Partii Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji w Głuchołazach.
2: Ja nie będę płakał po PiSie, jak się państwo domyślacie, ale z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć, jak widzimy, co się dzieje z najważniejszą, największą partią opozycyjną, no bo wszyscy wolelibyśmy, żeby polityka wyglądała trochę inaczej.
0: Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Groźbą było wykluczenie z partii. Jarosław Kaczyński poinformował w krótkim oświadczeniu, iż ponad 30 posłów formacji zrezygnowało z członkostwa. W tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, podczas którego oficjalnie zostaną przyjęte rezygnacje. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki ogłosiły konkurs na projekt wystawy, która będzie eksponowana w przyszłym roku podczas 20. Międzynarodowej Wystawy Architektury Biennale w Wenecji. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Zachętę i zaprezentowany w Pawilonie Polskim, który mieści się w Giardini della Biennale, czyli ogrodach stanowiących Centrum Wydarzeń Artystycznych Biennale Sztuki. Tytuł przyszłorocznej imprezy to Do Architektury for the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality. Jak napisano w komunikacie prasowym Zachęty, temat zachęca do refleksji nad architekturą jako praktyką zakorzenioną w rzeczywistości, poszukującą możliwości współistnienia natury i technologii, pamięci innowacji, lokalności i globalnych wyzwań. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 sierpnia tego roku, a pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu do pobrania na stronie Pawilonu Polskiego. A teraz przenosimy się do świata Formuły 1. Za nami ostatnie weekendowe zmagania kierowców przed miesięczną przerwą. Tym razem 22 kierowców ścigało się na Grand Prix Węgier. A oto jak zakończył się wyścig na torze Hungaroring. Na pierwszym miejscu po raz pierwszy w tym burzliwym sezonie stanął zeszłoroczny mistrz świata Brytyjczyk Lando Norris z zespołu McLaren. Tuż za nim stanął kierowca Red Bull Racing Max Verstappen, natomiast na trzecim miejscu znalazł się aktualny lider klasyfikacji generalnej i kierowca zespołu Mercedes Andrea Kimi Antonelli. Następne potyczki między zespołami będziemy musieli poczekać do drugiej połowy sierpnia, gdzie kierowcy spotkają się ponownie, tym razem na Grand Prix Holandii.
1: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: dokładnie o tej porze.
1: Pod koniec maja swój album pod tytułem Melange wydała Gest Julka. Album naprawdę znakomity. Myślę wciąż, że jeden z lepszych, jeżeli chodzi o rok 2026. Ja wiem, że on jeszcze się nie skończył, nie ma co podsumowywać, ale Gest Julka jest artystką, którą w kampusie gramy i którą mam nadzieję, że znacie od przynajmniej kilku lat. Fajnie jest obserwować, jak ona i jej muzyka się zmieniają. Mam wrażenie, że z takiej delikatnie śpiewanej, można nawet gospelowej nuty przychodzi do rasowej raperki. I to na melanżu świetnie słychać, świetnie też widać na koncertach. To fragment mojej rozmowy z Gest Julką. Po całość odsyłam do podcastu Magazynu Muzycznego. Fakty są takie, że jest to długo grająca płyta pod tytułem Melange i jak już wypominałam, że znamy się trochę z Julką, starałam się przypomnieć sobie epki, albumy. Trochę tego jest. Mam wrażenie, że to by tak na 10 lat innego artysty wystarczyło, to co ty zrobiłaś w kilka.
2: Nie, no na 10 to chyba nie.
1: No wiesz, niektórzy artyści co 7 lat wydają, nie?
2: No tak, ale no w sumie tak wydawałam chyba, mi się wydaje, że co roku zawsze coś było. Albo nawet więcej niż jedna rzecz, więc no na pewno jest jedna epka Vanilla App, później był chyba zbiór drugi, później była moja epka 16x4, Bar, no i teraz Melange. No to w sumie jakby piąte jakieś takie wydanie.
1: A po drodze też z Igorillą pamiętam
2: numer. No tak, jakieś
1: numer.
2: Single różne, no tak, tak, jakieś różne
3: koncertowe
2: projekty.
3: Koncertowe dwa.
2: Koncertowe, tak, no tak.
1: Tak,
2: no
1: z trochę, Elektry tak. Jest, tak. Pamiętam.
2: Tak.
1: No to i bardzo dużo jest tego.
2: No trochę jest, trochę jest.
1: Dobra, pierwsze pytanie moje odhaczone, mam rację. Teraz przejdźmy do waszych. Album Melange otwiera numer Imprezka. Powiedzcie proszę, jak wy w ogóle myśleliście o melanżu? Bo wyobrażam sobie, że to jakiś proces czasowy, ale też takiej pracy intelektualno-artystycznej. Jak teraz Melange wyszedł, jak wy myślicie o melanżu od początku do końca? Czy można powiedzieć, że do końca? Czy to już jest gdzieś granica jakaś?
2: No, to był na pewno proces naszego dotarcia się ze sobą z Radkiem, bo jakby coś w sumie wszystko wyszło od tego, że ja zaproponowałam chłopakom z zespołu, czyli Radkowi, jeszcze Arkowi, Wiktorowi, żebyśmy zrobili razem album, więc z założenia on miał być robiony przez jakby grany na instrumentach i gdzieś tam bardziej taki instrumentalny, niżeli produkcyjny. No, ale no, ten pomysł umarł gdzieś tam po drodze. No i zaczęliśmy robić produkcje, które w sumie Radek zaczął robić. No, ale długi proces był a propos właśnie tego naszego dotarcia się, jakie to mają być bity, w jakim to ma iść kierunku, gdzieś tam wszyscy mniej więcej słuchamy, lubimy tą samą muzykę, ale jednak każdy gdzieś tam ciągnie w innym kierunku, więc to było trudne. No i to mi się wydaje, że to jest właśnie ten melanż, że jakby zlepek tych właśnie naszych wszystkich cech i tego, co razem gdzieś tam doświadczyliśmy przez właśnie sam ten proces.
3: Tak.
1: W tekście z Imprezki jest fragment Płyta z kolegami jest trudniejsza.
2: Mm-hmm. No tak. I to jest właśnie Imprezka, czyli to był chyba drugi kawałek, który ja w ogóle napisałam.
3: Tak, to w ogóle chyba jeszcze jest wers, który odnosi się właśnie do tego, że mieliśmy to robić wszyscy razem.
2: Tak, tak.
3: I mieliśmy
2: tak.
3: Właśnie te playlisty tak. Z inspiracjami i tak dalej. I to się gdzieś tam działo obok, bo ten beat też był już zmieniany. To tak, było na początku tak, coś innego, tak. Więc jakby no tutaj...
2: To miał być w ogóle zaczątek. Też do zrobienia jakby instrumentalnie tego tak, całego tak. Utworu. No więc no, to było trudne, bo zawsze wyglądało to tak, że gdzieś tam pracowałam z jednym producentem, z którym gdzieś tam nakreślaliśmy sobie kierunek, on mi coś proponował i albo mi to siadało, albo nie. A tutaj musieliśmy po prostu w cztery osoby się jakoś dogadać. A jak nie w cztery, to później też z Radkiem, który jakby jest w sumie debiutującym producentem, więc też jakby on nie miał jeszcze na początku tej takiej pewności siebie, że to jest na pewno dobre, a ja też jestem jakaś taka, że bardzo emocjonalnie każdy kawałek odbieram, więc ciężko mi jest określić, używać jakichś takich słów a propos konkretnego gatunku, tylko raczej emocje, kolory, takie rzeczy, no. Więc to było trudne, no.
3: Ale wyszło.
2: Ale wyszło.
1: Album Melange jest. W tym samym numerze jest jeszcze fragment Czasem o tym myślę i mam już wywalone, ja tak to określę.
2: Tak.
1: Znaczy zmienię to słowo tylko.
2: Tak. No, to się odnosi do tego, że No wiadomo, każdy gdzieś tam próbuje sobie dojść do jakichś swoich goli życiowych, no i pojawia się dużo zawsze jakichś przeszkód i rozmyśleń na jakiś tam konkretny temat, no i to jest generalnie frustrujące też dążenie do czegoś tam, więc no dlatego sobie tak też czasem myślę, że w sumie no to wywalone.
1: Wydaje mi się tak po rapersku.
2: No tak, bo tak, tak ma być właśnie, rapersko.
3: Było takie powiedzenie też, nie będę, jest, go, nie będę go przytaczał. Mm-hmm.
1: To Guest Julka, cała nasza rozmowa w podcastach Magazynu Muzycznego. Na stronie Radia Campus je znajdziecie, albo na przykład we wszystkich streamingach. Zagrajmy Guest Julka w tym momencie.

0: To było normalnie o tej porze. Kolejne od poniedziałku do piątku między 15 a 17. Jeżeli jesteście zainteresowani, co w tym programie się dzieje, polecam podcasty właśnie z normalnie o tej porze. Pod takim szyldem znajdziecie je na stronie Radia Campus i na wszystkich streamingach. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Normalnie o tej porze.

Hallo. Hallo. Niby ktoś jest, ale go nie ma. Brooklyn Baller, G-Twam, dwójka. Alternator. To jest Alternator. Przez kolejne dwie godziny to wy wybieracie, co będę grać dla was na antenie Radia Campus w całości. Ja będę proponował dwa fragmenty. Wy wybieracie ten, który bardziej przypada wam do gustu. Ten, który zgarnie więcej głosów, leci w całości. Tu sprawa jest dosyć prosta i klarowna. Ja nazywam się Kamil Michałowski. Będę waszym przewodnikiem po dzisiejszym Alternatorze aż do godziny 19 lub kilku minut przed godziną 19. Czekam również na wasze propozycje wszelakie, tak na dobrą sprawę. Halo, halo! Uchu. Też tu Kacper dzwoni, a... No właśnie, cóż tu... Czy ja tu mam wszystko dobrze? Wygląda, że mam wszystko dobrze. Czy to coś u Kacpera, no. Kacper, spróbuj jeszcze raz. Może do trzech razy sztuka, może się uda. A jak ci się nie uda, to ja tu wszystko zresetuję, sformatuję i wtedy powinno się udać. Ale na razie obstawiam, że to być może coś u ciebie. Chociaż może ja już to po prostu zrobię. Tak, drodzy państwo, co by nie czekać. W takim razie 886-971-971. Możecie wysyłać tam SMS-y, a na 886-971-971 możecie też słać wiadomości za pomocą, będzie słowo, którego już się chyba nie używa, komunikatora WhatsApp, więc wiecie, co z tym dalej zrobić. Mam taką nadzieję. Widziałem w propozycjach na dobry początek, żeby Paul Kalkbrenner się pojawił. Bardzo proszę.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Yo, ciągle biorę live pełną gębą. To poponę przekazuję bębną. Każdy trip mi nadaje tempo. GDA, LDN, wrócę tu na pewno.
2: 15 po 17.
1: Pełną gębą. To poponę przekazuję bębną.
2: Miła, TZ, Oyster.

są nasi. Dwójka zupełnie inna, ale to głównie po to, żeby wyczuć wasz dzisiejszy klimat. Bo jeśli wygra Miła TZ, to wszystko będzie jasne, lecimy do góry energetycznie, ale ten dzisiejszy dzień taki jest, że być może bardziej w stronę Huberta i Kobayashiego. Decyzję pozostawiam wam.

228772205 na końcu. Można dzwonić, można też SMS-ować 886-971-971. Obydwie drogi słuszne. Jeśli macie też ochotę na wiadomości na WhatsAppie, to ten numer, który do dzwonienia, prawie nie, ten 886-971-971. Ten jest również WhatsAppowy. A 228277205 na końcu to ten, po którym należy wcisnąć zieloną słuchawkę. Pojawiło się zapytanie, czy będzie dzisiaj konkurs. Będzie. Skoro ja jestem, będzie dziś konkurs. Jest już przygotowany, jest już prawie ustawiony, ale myślę, że zostawimy sobie go na po godzinie 18, żeby... no tak nie wszystko naraz. Zaraz wiadomości za 13 minut nam dojadą. Także cóż, dobra, widzę, że ktoś próbuje tędy się dobić, tylko tak i teraz, proszę bardzo, powinno się udać. Halo? No rozłączył się. Czemu się rozłączył? Kolega się nie roz... Halo? Też nie, coś... No ja nie wiem, drodzy Państwo, coś tu... Płata mi tu fidle. Ale mi się wydaje, że ja tu mam wszystko. Padamku! Nie no, wszystko jest gitara przecież, no. Chociaż może stoję w korku. No dobra, drodzy Państwo, trzeba to sprawdzić. W takim razie, no ja... Tylko co ja mam tu teraz? Czy to dobrze wszystko jest? Halko? Czy się szyszymy? Nie szyszymy się. Nie. On dzwoni, ja odbieram, nic się nie dzieje. Może tak? Tak. No nie. No dobrze, drodzy Państwo. Ja tu coś spróbuję pokombinować. Zostawiam Was ze zwycięzcą pary poprzedniej, bo jest takowy. Nie jest tak, że go nie ma. Brooklyn Baller, czyli G-Twam, a ja walczę.

No dobrze, drodzy Państwo, sytuacja opanowana, w pełni pod kontrolą, wszystko powinno działać. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Campus. Zostawia Was jeszcze na chwilę z Belmondziakiem i Alternator wraca po godzinie 17.30. Wszystko my tu posprawdzali, pospinali. Będzie dobrze, proszę nie denerwować.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Mamy 17.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Zamknięcie popularnego kąpieliska w Warszawie, o uroczystości rocznicy Powstania Warszawskiego oraz trochę o sytuacji polskich tenisistek po Wimbledonie.
4: Wiadomości.
3: Ważna informacja dla szukających ochłody nad wodą w Warszawie na najbliższe ciepłe dni. Jeśli planowaliście wybrać się nad Jeziorko Czerniakowskie, lepiej zmieńcie plany. Warszawski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał ocenę jakości wody dla kąpieliska, gdzie wykazano, że woda nie spełnia wymagań określonych w przepisach i nie jest przydatna do kąpieli z powodu przekroczenia poziomu bakterii enterokoków. Korzystanie z kąpieliska może wiązać się z ryzykiem problemów żołądkowo-jelitowych, a także infekcji skóry, oczy czy uszu. Jak podaje Urząd Dzielnicy Mokotów, decyzja została podjęta w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz wszystkich osób korzystających z kąpieliska. O ponownym otwarciu obiektu urząd poinformuje po ukazaniu wyników badań potwierdzających poprawę jakości wody. Zbliża się 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a w stolicy trwają właśnie przygotowania do jej corocznych obchodów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zachęca do wzięcia udziału w uroczystościach.
5: Drodzy Państwo, przed nami 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Spotkałem się z powstańcami, podpisaliśmy apel o uroczyste uczczenie godziny W. 17. 1 sierpnia, moment wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku apelujemy do wszystkich w Warszawie, ale również w całej Polsce, żeby ciszą uczcili pamięć Powstania Warszawskiego. Te wszystkie wartości, które dla nas są tak bardzo ważne, jak odwaga, patriotyzm, zdolność do poświęceń, ale również solidarność i koleżeństwo.
3: Trzaskowski przypomina również, że 31 lipca na Placu Krasińskich odbędzie się apel pamięci, bardzo ważny dla wszystkich powstańców. Dostępny jest informator, w którym znajdziecie, jak dostać się do poszczególnych wydarzeń oraz jakie mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne. Dzisiaj niestety otrzymaliśmy również informację o odejściu uczestniczki powstania Józefy Marciniak, pseudonim Kropka. Sanitariuszka i łączniczka zmarła w wieku 104 lat. A teraz przenosimy się do świata tenisa. Jak wygląda sytuacja tenisistek po potyczkach na trawiastych kortach Wimbledonu? Dwie polskie tenisistki zmierzą się na kortach Washington Open turnieju WTA 500. W tym momencie na korcie swój mecz rozgrywa Magda Linette z Kanadyjką Lailą Fernandez. Natomiast jutro będziemy mogli obejrzeć starcie Magdaleny Frank z Amerykanką Ann Lee. Natomiast dla tych, którzy nie zadowolą się jednym meczem, po męskiej stronie na Washington Open stanie jutro Kamil Majchrzak z Amerykaninem Tomim Polem.

0: 05. facebook.com/radiocampus.
1: Jak powiedział, tak zrobił. Drodzy Państwo, 22 minuty do godziny 18, druga ćwiartka alternatora. Spróbujemy na pełnej. SMS-owo i WhatsAppowo pojawiały się głosy, że nie, może ten Hubert nie bardzo. Więc idziemy w tany. Anderson .Paak, Schoolboy Q, Am I

0: Detonator.
1: 886-971-971. Jeśli ktoś z Was preferuje drogę tekstowo, SMS-owo, WhatsAppową, to na ten numer należy się kierować. Była prośba, żeby wolniej ten telefoniczny. 228277205 na końcu. Jest Śmiałek. Halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, siemoneczko.
1: Mamy
2: Kacper
1: go.
2: Z tej strony.
1: Cześć, Kacper.
2: Udało się w końcu. Już tam wcześniej też próbowałem, ale jakoś nie szło,
1: no,
2: ale
1: widziałem,
2: teraz
1: widziałem.
2: Udało się połączyć elegancko.
1: No i fajniutko.
2: To co, głosik bym poleciał na jedyneczkę. I co tam u ciebie?
1: Dobrze.
2: Dzisiaj samemu?
1: Dzisiaj samemu, tak, wszystko się zgadza, dlatego muszę się tu chwilę skupić, żeby zanotować twój głos, bo się do tego nie przygotowałem.
2: Dobrze.
1: Ale już jestem cały twój. Słuchaj, wszystko git, jestem sam. Powiedz mi, jak po weekendzie i po pierwszej kolejce Ekstraklasy w Trójmieście?
2: A bardzo przyjemnie, jakby pacjentów było troszkę więcej niż zazwyczaj, ale jakby nic nowego, nie?
1: Rozumiem.
2: Gdzieś tam jakaś maczeta, gdzieś tam jakiś ten, jakiś baseball, na spokojnie, że tak
1: powiem. Z Krakowa przyjechali, rozumiem.
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Nihilnowi.
1: No dobrze, a jak się w ogóle, czy odczuwacie mocno na wybrzeżu, że to są wakacje?
2: Tak, zdecydowanie. Jakby rejestracji jest naprawdę sporo. Dzisiaj jeszcze mam takiego fenomenalnego kierowcę, więc jak widzimy, sporo jest też, wiadomo, dzieciaków na wakacjach z rodzicami. To wszystkie dzieciaki pozdrawiamy gestem 6-7. Czujemy się jak te takie, wiesz, bujki, które starają się być młodzieżowi. I jest to fenomenalne uczucie.
1: No dobrze, a oni kumają, tak, że wy jesteście...
2: Młodzi za każdym razem najpierw mają ten etap szoku, co się dzieje, później się cieszą i odpowiadają nam również z tym samym młodzieżą gestem.
1: Okej, no dobrze.
2: Więc jest śmieszne.
1: No, ja muszę przyznać, że ja... No nie wiem, miałem za małe dziecko, żeby to kumało, także jeszcze przede mną wszystkie takie rzeczy.
2: No pewnie, że tak. No. Najpierw będziesz nadrabiał, później już nie będziesz czaił.
1: Trochę już chyba się z tym pogodziłem, szczerze mówiąc.
2: Zrozumiałe, absolutnie.
1: No dobrze.
2: Zanim jeszcze się rozłączymy, mam do ciebie jedną prośbę.
1: No dalej.
2: Jeżeli może później sobie polecą takie moje lokalne w sumie Wydmy, to by było całkiem przyjemnie.
1: Wydmy. To może gdzieś do pary dorzucę, czemu by nie?
2: Może gdzieś dorzucimy.
1: Dobra.
2: To będę głosował.
1: Dzięki, hejo.
2: Dzięki wielkie, pozdro, siemanko.
1: Gdyńskie Wydmy. Czy w Gdyni są Wydmy? Pewno gdzieś są. 886-971-971, numer do SMS-ów, 228277205 na końcu, numer do dzwonienia i dodzwaniania się, jak słychać. Halo!
3: Halo, dzień dobry, Grzegorz po tej stronie.
1: Dzień dobry, witam, panie Grzegorzu.
3: Witam serdecznie. Dwójeczkę może, żebyśmy mieli kurtuazję z głowy.
1: Dwójeczkę, dobra, niech tak będzie.
3: I taki mi przyszedł pomysł do głowy.
1: Proszę.
3: Może niech to brzmi na eterze, może się to nada. Bo spadło mi w oczy dzisiaj informacja, że państwo Jungle przyjeżdża do nas w listopadzie.
1: Przyjeżdża do Łodzi.
3: Tak. A może zrobić jakąś wycieczkę wspólną kampusowych świrów, że tak powiem, słuchających Jungle. Wrzucić, że tak powiem, jakąś akcję marketingową pod tytułem patrzy busy 9-osobowe.
1: Panie Grzegorzu, czuję, że chce pan się tym zająć.
3: Mogę być kierowcą.
1: Proszę na grupie tam ogłosić, że jest pomysł. Myślę, że ktoś się może podłapać. No.
3: To mi nazad.
1: Żeby tak pojechać, posłuchać i wrócić?
3: No ale...
1: Kurde, ludzie to mają zdrowie, muszę przyznać. No,
3: no i ile to? 1,5 godziny?
1: No, słuchaj, to po nocy...
3: Tym bardziej wypada dobrze, bo to 10 listopada, 11... Chyba, że ktoś chce świętować w Łodzi, no. Ale to chyba nie ma lepszego marszu w Warszawie.
1: Najlepiej
3: lepiej w Warszawie wrócić później.
1: A, bieg jest ważny. To ja, no, to tak, no. To 10 listopada jest? Kurczę.
3: 10 listopada, tak. No taki trochę wtorek.
1: No właśnie, 11 listopada najważniejsza impreza biegowa kończąca sezon, drugi panie biegowy, także by trzeba... Wiesz, no, to są poważne sprawy. Ja niestety mam to zaplanowane w kalendarzu biegowym, choć nie ukrywam, że Jungle na żywo już mi się tak marzy zobaczyć od lat. Szczerze mówiąc, no było kilka okazji, z żadnej nie skorzystałem, więc może to jednak to teraz trzeba.
3: Też mi przeszło koło nosa, więc dlatego rzucam hasło, pomyśleć, może ktoś się odezwie. A w kupie raźniej, no.
1: No dobrze, dobrze.
3: Ludzie przecież w miarę normalni po tej drugiej stronie tego mikrofonu chyba, nie?
1: No my to tak, a za innych to nie biorę. To, znaczy, to zależy jak patrzeć, wiesz, czegoś jak jest. No. Jak mówił kapelusznik z Alicji z Krainy Czarów, tylko wariaci są coś warci.
3: Dokładnie tak, trzeba ufać ludziom.
1: No dobrze.
3: Dobra, zawracam anteny. Porzucam temat, może gdzieś ktoś podłapie. No. Kontakcie. Dobrego poniedziałku.
1: Dzięki, hejo. Oyster, Miła TZ przed nami. Za chwilę rozstrzygnięcia pary Anderson Paak, Kajdranada.

Nie mam zielonego pojęcia, czy to się może udać. JAZZ, czyli projekt Urbanator, na wokalu OSTR i Mikał.

0: Detonator. 228 27 72 05. Halo, halo.
1: Dzień dobry, Jacek z Wenu się kłania, Rodowice Gdynianin, tak jak chyba któryś z poprzednich słuchaczy też był z Gdyni, serdecznie go pozdrawiam.
0: Tak jest.
1: Dobry wieczór, dzień dobry kochani.
0: Dobry wieczór.
1: Ja oczywiście chciałbym na Głódka i na Paktofonikę. Chciałem się pochwalić, że byłem na koncercie Paktofoniki Venlo. Przyjechali do nas, świetny koncert. Bardzo chciałem, żeby powtórzyli taki występ, także super było.
0: No dobra. Udało się zagłosować w takim razie. A jak tam temperatury tak. W Niderlandach?
1: No właśnie czekam na falę upału, bo już od jutra ma tam przysmażyć tam po 32 stopnie.
0: No okej. Okay. No także u nas parę dni ochłodzenia, ale też dochodzi ciepło.
1: No generalnie to od nas przychodzi do was, także czekajcie cierpliwie, a też tą falę dostaniecie.
0: Chyba że w drugą stronę wieje, to wtedy wy od nas, czy nie?
1: No, raczej generalnie chyba u nas są wiatry zachodu, także tak mi się wydaje.
0: Co ja tam wiem o wiatrach? Niewiele, szczerze mówiąc.
1: Ja w Gdyni mieszkam, to coś tam nie wiem.
0: Aha, widzisz, no.
1: Już dobra, mieszkałem, mieszkam teraz we mną, jest Rodowity Gdyniani.
0: No dobra.
1: Pozdrawiam was serdecznie, moje hasło, rozświetlajcie ciemność. Dziękuję wam bardzo za usłyszenia.
0: Dzięki, hejo. Halo, halo.
2: Witam też Martin z tej strony.
0: Cześć.
2: A co tam jest versus Buczek?
0: Jest to OSTR i Mika Urbaniak w projekcie Urbanator JAZZ.
2: Dobra, to głos na ostrego.
0: To proszę, o zaskoczył.
2: Dzień dobry.
0: Niech będzie, dobrze. No nie.
2: Pozdrawiam.
0: No dzięki, hejo. 228 27 72 05 na końcu, Paktofonika z Gutkiem, ja to jedynka, JAZZ, czyli Urbanator, OSTR i Mika Urbaniak to numero due. To wszystko, co jeszcze przez kilka minut na tapecie, jeśli chodzi o to głosowanie. Przyszedł chłop, przyszedł, drodzy państwo, chłop. Jest to chłop, który będzie... Poczekaj, tu musisz.
3: Dzień dobry.
0: Myślałem, że będę robił niespodziankę, że oni... Że rozumiesz. Że wiesz, rozumiesz.
3: A ja zepsułem od razu.
0: Że zapowiem cię, że wielki pisarz, publicysta...
3: A tam po takiej zapowiedzi powinien przyjść ktoś inny.
0: Dziennikarz. Co tam? Piłkarz.
3: Niespełniony.
0: Niespełniony. A nie, no, ale jakieś tam... Ten tak? Nie, no ty tam grałeś w jakiś...
3: Na Orlikach.
0: Gdzie ty tam grałeś?
3: Grałem. Coś grałeś, GKS, nie? Pogoń, Grodzisk, Mazowiecki.
0: No to pierwsza liga.
3: No
0: teraz,
3: to teraz, jak ja grałem, to wiesz, my tam się z kartoflami kopiłem.
0: No, co nie zmienia faktu, że w protokoły byłeś wpisywany.
3: No, byłem, owszem.
0: Czyli można powiedzieć, że...
3: Że zawodnik Pogoni Grodzisk.
0: Jest taki kanał na YouTubie, który ma quizy o piłce nożnej.
3: Aha.
0: Nie, kojarzysz pewno. Może kojarzysz. Lepiej, tak?
3: To, teraz jest super, okay? Tak.
0: I ja bardzo lubię te quizy oglądać, takie archiwalne. I tam czasem są pytania o piłkarzy.
3: Aha.
0: I że wymień tam coś tam. I na przykład jakby mógłbym cię wymienić. Jakbym był w takim quizie i było pytanie o piłkarza o inicjałach MO i powiedziałbym Marcin Osiadacz, to by się zaliczało, bo skoro byłeś w protokołach meczowych, to...
3: Tak,
0: to
3: tak,
0: przecież by mi zaliczyli.
3: Albo jedyną bramkę w karierze strzelił z Błonianką Błonie z powtórzonego karnego, bo za pierwszym razem nie trafił.
0: Jaki to był rocznik?
3: Rocznik w sensie, w jakim grałem roczniku?
0: Nie, w sensie, w którym roku ta bramka padła.
3: Ojeju, nie pamiętam. No ale z 15 lat temu, myślę spokojnie. Z 15 lat temu, nie, no coś takiego.
0: To był rok, no. Ja w roku 98 byłem na jednym, jedynym treningu piłkarskim. Aha. W mojej, chciałem powiedzieć, mojej alma mater.
3: Chyba się rozpędziłeś, tak. No.
0: W moim macierzystym klubie, w którym to nawet nie dano mi złożyć papierów, ale jest tu ciekawostka, ponieważ na bramce podczas tego treningu stał pewien bardzo znany piłkarz.
3: Aha.
0: Który potem święcił triumfy w Legii Warszawa, Arsenalu Londyn, Juventusie oraz reprezentacji Polski.
3: A Barcelona?
0: Też. No to do tej pory w sumie.
3: No
0: tak,
3: właśnie.
0: Bo to jeszcze gra, nie?
3: No tak.
0: No można powiedzieć, że prawie koledzy.
3: No, liznąłeś wielkiego świata piłkarskiego tak naprawdę.
0: Był to przeuroczy jeden trening. Nigdy nie zapomnę pana trenera. który po treningu, bo tam każdy mógł przyjść na taki trening, one były otwarte i w ogóle i na takim boisku na Agricoli, to nie na tym głównym, tylko na takim piochu. Chłop, jaki tam był pioch.
3: No, i to tym, ja też pamiętam i takie rzeczy.
0: I po tym treningu pan trener, nie zapomnę tego do końca życia. Chciałbym, żeby ktoś tak też, w ogóle chciałbym, żeby tak życie działało.
3: Że on jak granie na piachu?
0: Nie, że on mnie wziął i powiedział tak, fajnie, jest inicjatywa, to chyba nie dla ciebie.
3: Wiesz co, ja bym chciał, żeby ktoś mi wcześniej tak powiedział. Ja się starałem, tam biegałem, wiesz, kopałem się po czole. Jak ktoś podszedł do mnie i powiedział, słuchaj, synu, fajnie, no, ale to nie to. To wtedy bym wcześniej odpuścił, a tak to...
0: Myślę, że w ogóle fajnie, jakby tak życie działało, nie? Że jak ktoś widzi od razu, że coś nie jest... Żeby ci po prostu powiedzieć. I to ja uważam, że to była jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie doświadczyłem w wieku 8 lat. Że,
3: mój drogi, pamiętaj ty...
0: Że po prostu, że to było za późno, nie? Że jakbym ja tam przyszedł pewno 4 lata wcześniej, czy 3 lata wcześniej, to i może coś by z tego było. A już w wieku 8 lat, jak przyszedłem, no to... No koordynacja była niezła, tam biegał, pluca.
3: Tylko wiesz co, biorąc pod uwagę w piłce odsetek ludzi z prawdziwym talentem, no oczywiście jest ich mnóstwo, ale tak biorąc pod uwagę, ile osób w ogóle gra zawodowo w piłkę, to jednak to powiedzenie, że amator od profesjonalisty różni to, że profesjonalista to jest amator, który nie przestał próbować, no to w piłce też tak jest, bo jest mnóstwo gości, którzy nie mieli jakichś wielkich predyspozycji, no ale wybiegali swoje i grają, więc to może. Chociaż powiem ci jedną rzecz szybko. Granie na piachu, pamiętam, że... Na piochu, jak my graliśmy, mieliśmy na pogoni boczne boisko z takim piochem właśnie i kamieniami, to ono uczyło techniki, dlatego, że normalnie, wiesz, chciałeś odebrać piłkę, no to w ślizg lecisz, tam sanki, wiesz, gościa nie ma, piłki nie ma, wiesz, cała rodzina płacze. Ale jak był pioch, no to trzeba było umieć tę piłkę odebrać, bo jak zrobiłeś w ślizg, to razem z tymi kamieniami leciałeś i od razu do szpitala leciałeś na szycie. Więc to jednak uczyło troszeczkę techniki.
0: No to, co ja kiedyś opowiadałem historię z tym, że ja uczyłem, jak mnie uczono jeździć konno, to kazano mi przez pierwsze lata, znaczy na takich obozach konnych, przez pierwsze jakieś tam kilka dni wszyscy jeździli na oklep.
3: Okay.
0: Nie było jazdy w siodle, zapomnij. Że jak się nauczysz jeździć na oklep, to już cię nic nie ruszy wtedy.
3: Ale to sugeruje, że w piłce też...
0: Może właśnie jak już się nauczyłeś na piochu, to potem jak wybiegłeś na trawkę, to doceniłeś.
3: No to prawda.
0: I faktycznie
3: tak,
0: było tak, że po takich 4 dniach jazdy na oklep, tylko na kocyku, jak wsiadłeś w siodło, no to chłopie, to było przeżycie. Dobrze, Anderson Paak przed nami, za chwilę godzina 18, drodzy państwo. Marcin Osiadacz.
3: Tak, dzień dobry.
0: Przez kawałek, bo kawałek, ale coś tu sobie popeplamy z państwem.

0: Chciałem zaznaczyć, że jedynka jest tylko pretekstem.
1: Jedynka jest tylko pretekstem?
0: Jest tylko pretekstem, tak. Do ciekawostki.
1: Podpucha.
0: Jest to podpucha, ale lubię ten numer. Niegasnącą miłością pałam również do zespołu The Black Keys.

0: jest to.
1: Ha! Nie!
0: Nie?
1: Przeczytaj jeszcze raz. Ale mindfuck, co? Siedziałem ostatnio...
0: Co się stało?
1: Siedziałem ostatnio z winylem i tak sobie lubię tak przeglądać te winylki i tam lecą, leci ten numer. I patrzę na tracklistę.
0: No. Ale to błąd na playliście kampusowej.
1: Nie. Ten numer nie nazywa się Brainstorm, drodzy państwo. I teraz powiem wam, jak mój ojciec, jak byłem młodszy. Sprawdźcie sobie, to wam na dłużej zostanę.
0: A to poczekaj, okej, okay, to powiedzmy osobom niestajemniczonym, to jest Arctic Monkeys oczywiście.
1: Tak, to jest Arctic Monkeys. I wszyscy zawsze myśleli, że tytuł tego numeru to Brainstorm.
2: Alternator.
3: A, nic bardziej mylnego, jakby powiedział.
0: Czyli mówimy, że numer X, tak? Numer kawałek X.
1: Ja nawet nie wiem, jak to przeczytać.
0: A to jakoś inaczej trzeba przeczytać?
1: No ja właśnie nie wiem.
0: Ale Brainstorm jest napisane Brainstorm.
1: No tak.
0: I mamy to jakoś inaczej przeczytać?
1: A to jest B-R-I-A-N Storm. Subtelna różnica, kochany.
0: No to prawda, to no. prawda. Widzisz, to nie zrzucę tego na dysleksję.
1: Ja bym mógł, bo przez lata...
0: Nie, ja owszem, ale nie będę tego robił, bo nie ma co, wiesz, wybierać skrótów.
1: No to tak, i to przez... I wszyscy zawsze, jak słyszałem o Brainstorm, to mówili Brainstorm, a tu... To nawet nie, może jest jakiś anglista.
0: A może to jest taka specjalna podpucha? Podpucha, która została wpisana na płytę.
1: Trzeba było Aleksa zapytać, szczerze mówiąc, ale...
0: O, tu już mamy jakiś... Brainstorm.
1: Brainstorm. Tak. No to może tak być, no, że to jest Brainstorm, no.
0: Jakieś głosy już na dwójkę lecą.
1: No ja się
0: na
1: nie dziwię, no, tak jak, że...
0: Ale wiesz co, to Weight of Love, bo to jest, to nie jest, no. Bo oni teraz wydali płytę, prawda?
1: The Black Keys, tak.
0: Ja a to jest z poprzedniej.
1: Bo nie, kochani.
0: Weight of Love nie jest z poprzedniej, czy nie. Jeszcze dwie wcześniej?
1: Jak nie trzy.
0: To jest z tej płyty, co było Fever?
1: Tak, to jest z tej płyty, z której było Fever, ale...
0: I na okładce był taki kręciołek.
1: No był kręcioł, debla... Mi się wydaje, że to ze cztery płyty minęły już od tamtej pory.
0: Nie, no nie aż tyle, no.
1: Mhm. Może nie. Być. No, słuchaj, kochany, to żebyś się nie zdziwił. Przepraszam, to było z płyty Turn Blue.
0: Tak.
1: Tak się nazywała płyta i na płycie Turn Blue był...
0: Między innymi.
1: Był Fever i był Weight of Love. Później... Rok 19, płyta Let's Rock. Rok 22, Dropout Boogie. Rok 24, Ohio Player. Rok 25, No Rain, No Flowers. I rok 26, Peaches.
0: Skubani.
1: Więc to było pięć płyt temu, Marcin.
0: Bardzo dużo rzeczy mnie ominęło w takim razie.
1: To w ogóle jest bardzo ciekawe. Ja zauważyłem taką prawidłowość, jeśli chodzi o The Black Keys, że oni wydają jedną płytę nastawioną na, no źle to może zabrzmi, ale taką płytę komercyjną, gdzie są jakieś takie fajne numery właśnie do radyjka, do koncertów, że na jakimś festiwalu to pograć, i następną płytę wydają taką dla siebie, z takim mocnym korzeniem ich pierwotnym, czyli bluesowym, i właśnie Peaches jest taką płytą, która znowu powraca do
0: bluesa,
1: do korzeni, no takiego rogu bluesa bardziej, bo tam bluesa to nie za wiele, ale no dokładnie to samo było z Delta Cream, po której też wszyscy mówili, że to już nie to samo Black Keys, a ja mówię, a to przecież to jest to właśnie to Black Keys, nie? Bo no, bardzo dużo takich bluesowych numerów. No a później te, chociaż no ten Ohio Player, no to takie mieszane te płyty, no ale no to jest kolejny powrót do takich nieco bardziej heavy funky blues, ten nurt się chyba nazywa.
0: Heavy funky blues?
1: Tak, no tak, tak, no właśnie, że taki...
0: Nie doszukiwałem się tam funku, ale okej.
1: No właśnie, to nie jest funk, tylko to jest heavy funky blues.
0: A, że on jest funky blues, okej.
1: No,
0: okay.
1: Że jest taki właśnie, ma bardziej taką rockową gitarę. No, detektyw.
0: Czyli heavy funky blues, czyli taki ciężko luźny blues.
1: Ciężki luźny, a no taki, no coś
0: bardzo
1: takiego.
0: Luźny, no. Znaczy nie wiem, ja tego nie tłumaczę oczywiście na luźny, funky na luźny, tylko taki pełen luzu, to co innego.
1: Taki, że luźna rączka chodzi po gryfie, no. Dobrze, drodzy państwo, 7 minut po godzinie 18, JAZZ przed nami, bo jak się okazało, Paktofonika potrafi przegrać. Za chwilę do was wracamy z obiecanym konkursem.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim.
2: No cóż, drodzy państwo, w piątek wróciła.
3: Wróciła Królowa League.
2: Więc ten numer nieprzypadkowo się tu pojawia, ponieważ w niedzielę o godzinie 14.45, no chwilę przed, będzie można usłyszeć Sen o Warszawie przy E3.
4: To miejsce, gdzie nie potrzeba kart tarota, by przewidzieć przyszłość. Patrz ludziom po oczach, warszawski syf, którego nie ma w wiadomościach.
3: Będziesz?
4: Warszawski raj.
2: Jeszcze ja.
4: Na dworcach, ja
2: zakupiłem bilety dla siebie i dla syna. Dzisiaj byłem w klubowym sklepie po koszulkę, bo wyszła...
3: A widziałem, no ładnie, no ładny mają, ładny.
2: No, ten drugi komplet z klasycznym logotypem sponsora.
3: Mówisz o tym zielonym drugim?
2: Sika Lafon. Alternator. No tak, trzeba dodać, że stołeczny klub został wybrany i dołączył do grona klubów, którym sponsor zezwala na umieszczenie klasycznego logotypu na koszulce. To nie jest takie proste.
3: Okej, to nie wiedziałem.
2: Trochę się dowiadywałem w tym temacie. Ta klasyczna koniczynka jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla klubów o jakimś tam najwyższym stopniu rozpoznawalności
3: sponsorskiej.
2: Tak. Raz mentalizm, super mem w miksie od Joruby, to numer dwa, gdybyście nie chcieli jednak śpiewać snu w Warszawie z Niemenem, Sokołem i Taco Hemingwayem. A twoja drużyna jak wystartowała?
3: Moja drużyna? A którą pytasz?
2: No, czy to jest tajemnica, jakiej drużynie kibicujesz?
3: Nie. Moja drużyna, to ja generalnie kibicuję Liverpoolowi, więc nie wystartował. Mieli jakieś pierwsze przeciorki. No, wiesz co, to jest zagadka z tym Liverpoolem, dlatego, że pewnie kilku kibiców teraz... A, nie o ten klub, okej. Okay. No dobrze, to nie.
2: Czy ja z Niczu Pruszków nie rozmawiam?
3: A ja nie. Jaki jest Niczu Pruszków? Jakim jest Niczu Pruszków?
2: Pogoni Grodzic.
3: No, w zwycięstwo.
2: Nie byle kim. No. Z Patkowiczem z Ekstraklasy, trzeba powiedzieć.
3: Nie, no.
2: Radi Majecki.
3: Słuchaj.
2: No trzeba przyznać, ale bramkę sieknął. No. Z nogami. Aha! Proszę państwa, bo my tu o piłce gadamy, a konkurs miał być.
3: Okej. Okay.
2: Tak. Drodzy państwo, konkurs poszukiwana. I dziś jest edycja specjalna. Ja w ogóle, układając dzisiejszy poszukiwana, pomyślałem sobie, że wystarczy jeden numer. Powiem ci, Marcin, na czym konkurs polega,
3: dobrze,
2: bo możesz nie wiedzieć.
3: Tak.
2: Puszczamy dwa kawałki, których tytuły mają cię nakierować na to, o kim mowa. Jest to postać znana, rozpoznawalna, taka stopu topów. Mhm. I ja chciałem w ogóle dzisiaj puścić tylko jeden numer. I w ogóle myślę, że tak nie zrobi, wiesz?
3: No.
2: Że to będzie tylko, że jeden numer jest w stanie zdefiniować osobę. Ale dałem dwa, żeby nie było za trudno.
3: Dobrze, spróbujmy.
2: Co myślisz?
3: Ja też chętnie wezmę udział, tylko
2: poczekaj, bo to są dwa numery, widzisz? To są ty, tylko nie czytaj.
3: Nie powiem.
2: I jakbym tylko ten dał, to by państwo się... Bo ty po tych dwóch to wiesz, nie? O kogo chodzi?
3: Okay.
2: A jakbym sam ten dał, to też by się domyślili, czy nie?
3: Myślę, że nie.
2: Nie. Dobrze. Drodzy państwo, lecą dwa fragmenty, których tytuły mają państwa nakierować na pewną personę. Według mnie very easy. 228277205 na końcu do zgarnięcia pakiet kampusowych gadżetów. Yes.

0: Alternator.
1: No wiem, że banalne, no.
2: Ale to chyba mówimy tytuły, czy nie?
1: Nie.
2: Nie, nie aż tak?
1: Nie, nie,
2: okej.
1: Nie,
2: nie. I teraz trzeba odgadnąć, o którą personę tak chodzi, i to może być postać istniejąca, nieistniejąca, jakakolwiek.
1: Nie, nie, no to jakby, znaczy, są to Polacy.
2: Są to Polacy, okej, okay, tak. Zawężamy się do Polaków.
1: W pierwszej edycji był to, to był Andrzej Gołota.
2: Uwolniony z miasta Włocławka.
1: Dokładnie. Później, nie pamiętam kto, i ostatnio był Robert Kubica.
2: Jaki utwór leciał u Kubicy?
1: Mistrz.
2: Okej.
1: No, dobre pytanie. Już nie pamiętam. Musiałbym... Ale to do sprawdzenia, wiesz?
2: Jakiś pewnie problem o podkradaniu aut.
1: Oj, nie. Może się uśmiejesz. Przy Robercie Kubicy leciał Alt J, Left Hand Free. I coś
2: ojeju,
1: było.
2: To bardzo... To dobrze, że...
1: Taki...
2: Ojeju, no dobrze. No, taki... doceniam. Okej. Okay.
1: Tak.
2: Okej.
1: Tak. No dobra, dzwoni ktoś. Dawaj, odbieraj go. Niech ma.
2: Dzwoni.
1: Na jedynkę kliknij, no tu.
2: A, tu mam kliknąć?
1: Tu, jedynkę. Tu? No, daj go.
2: Dobrze.
1: Halo!
2: Halo!
3: Welcome to Andy Nater Show, jak 15 lat temu, Marcin Osiadacz, Kamil Michałowski i Andy tak na mikrofonach.
2: Tak było, tak było. Tak było w nosiu.
1: No, 15 może nie, ale dycha mogła
2: no,
1: być.
2: Dycha mogła być,
1: Andy,
2: tak.
1: co to za człowiek? Co to za człowiek?
2: O kogo
3: Kamil,
2: chodzi?
3: To ty wymyślałeś ten konkurs?
1: Ja, no.
3: No to szacun, ja nie wiem.
1: Nie
3: mega
1: wiesz?
3: Hard, level hard.
1: No dobra, no.
3: Niesamowicie trudno.
1: Podamy wam...
3: Tylko powiem, bo słyszałem, że gadaliście o byłych swoich klubach, to ja jestem byłym piłkarzem ręcznym Warszawianki, a później broniłem na bramce w piłeczkę w Żyraniu Warszawa. Kto pamięta taki klub, no to w latach 90. był. I pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski, ograliśmy Agricole, Legię w swojej
2: Żerań Warszawa, to przynajmniej wiadomo, czym jechaliście na mecz. No.
1: Wiadomo.
3: Było grubo, było pięknie, wspominam bardzo fajnie na Mistrzostwach Polski, jakiś Rakowy, Częstochowa, Górniki, Zabrze, fajnie się grało, mając 17 years old. Ja ze względu na to, że nie znam odpowiedzi, oddaję antenę, ale dobra, muszę zamówić łonę i numer Bailando, a także DJ Sarnula, Polka Dziadek, może słyszeliście, albo coś
1: dobra
3: w temacie. Tylko powiem
1: dobra,
3: jeszcze,
1: bo
3: że
1: dzwonią ludzie,
3: na kampie, Andy,
2: bo dzwonią ludzie, którzy chcą
3: ale tylko
2: to rozwiązać.
3: Powiem, że na kampie mundialu, słuchaj, na kanwie mundialu jest wprowadzone w techno kawałki koleś, który mówi number 10, decision is red card.
1: Znamy,
3: to był Andy Life. Znajdźcie sobie Bailando, ona zamówiony. Pozdro, Bailando.
1: Czerwony. Gość, który od tego numeru orientowałem się, znaczy nie orientowałem się, tak naprawdę oglądam taki program piłkarski. Już mówiłem o tym kilka razy, bardzo polecam, jak chcecie być na bieżąco z piłeczką, ale tak niezbyt na poważnie, to polecam kanał Tetrycy. Świetna rozrywka dla całej rodziny. Bardzo luźno, bardzo miło, jak macie.
2: Również polecam.
1: Jak macie wolne 4 godziny w piątek, żeby sobie obejrzeć o Ekstraklasie.
2: Jeżeli chcecie zrozumieć lepiej polską piłkę, to po prostu.
1: Tak. Oni tam mówili o tym, że to jest gość, który najwięcej lajków zdobył na mundialu, nawet więcej niż Wozinia.
2: Naprawdę?
1: Tak. No, że ten gość od tego remiksu właśnie Decision Red Card remix jest
2: To było to paradne bardzo.
1: Drodzy Państwo, padła prawidłowa odpowiedź SMS-owa, ale chcielibyśmy też usłyszeć dobrą odpowiedź telefoniczną, nie będziemy ukrywać, no bo Jarek z Kato tutaj doszedł do tego, co to jest. Nie byli to bracia Golcowie, bo takie odpowiedzi padały. Nie był to Karol Wojtyła. Nie wiem, skąd ten pomysł, że... No nawet byśmy...
2: A utwory to było Nad Wisłą?
1: Nad Wisłą.
2: I Karczmareczka.
1: I Karczmareczka, dokładnie, które miały was naprowadzić na to, cóż to za persona.
2: Karczmareczka automatycznie wyklucza Karola Wojtyłę, więc...
1: No nie do końca w sumie, no. Chodził tam po tych górach, więc do karczmy też kiedyś zaszedł, no. Pewnie ale nie w takim stylu,
2: do Karczmareczki
1: ale...
2: nie.
1: Ale tak.
2: Bracia Golec też odpadają... Ponieważ ich jest dwóch, a my o jednej osobie mówiliśmy.
1: Jednej, dokładnie, więc... nie mowa o... Nie, no nawet nie wiem, ja to... A wiesz, jak bracia Golec mają na imię?
2: No oczywiście,
1: Rafał
2: że
1: Rafał i Marcin,
2: no,
1: jak weź, Mroczkowie?
2: Nie. Weź, przestań, nie, nie, odp- wiesz, co, ja nie o, wiesz, czym ci odpowiem? Sprawdź, co to zapamiętasz.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Drodzy Państwo, mamy dosłownie 10 sekund na to, żeby powiedzieć Wam, jaka jest propozycja do głosowania SMS-owego.
2: Kupuję coś, więc ja kupuję i po raz ostatni na plakaty zerkam i tu się pojawia mała rozterka.
3: To jest oczywiście Łona i Weber.
1: Doklej plakat, jedynka.
2: W technice zamocować i jeśli tak macie alternator.
1: Undziarze na dwójce, nic na siłę. Gdybyście chcieli poczuć

0: Amanda Nasea. Jeśli chodzi o konkurs,
1: to szybkie rozwiązanie, chodzi o
0: mistrza z Wisły, orła z Wisły, Adama Małysza oczywiście. Jarek Skato, napisz do mnie maila i my ci wyślemy te kubki przecież. kamil.michalowski@radiocampus.fm. Alternator.
2: Warszawa. Położona na 52 stopniu szerokości geograficznej północnej i 21 stopniu długości geograficznej wschodniej. Zapis kartograficzny, od wieków niezmienny, nic jednak nie mówi o dziejach miasta i jego mieszkańców.
3: Muzyka Denis Hubert.
4: Prezenty rozdawał na każdym kroku. Dosłownie. W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
5: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
4: W urzędach były koniaki.
5: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
4: Kobietom rozdawał kwiaty.
5: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by skupić swoje ubiory. To miasto

to miejsce, gdzie nie potrzeba kart tarota, by przewidzieć przyszłość. Patrz ludziom po oczach, warszawski syf, którego nie ma w wiadomościach. Warszawski raj dla przyjezdnych na dworcach. Ja jestem stąd, ty uciekaj lub zostań. Jest

poławiacze promieni. Na dole przyjezdni nie doszli biznesmeni. Walą fetę, santanę i konia pod wiagrę. Stres jest pod kołdrą, na ich prześcieradle. Stres jest w mieście, które z martwych wstało. Kontroluj chłopino, nerwy, co by się nie działo. Wchodź na dach, łap promienie słońca. Z tej perspektywy inaczej ziemia wygląda. Ludzie jak mrówki atakują ten Legoland. Bierz życie, mówi ci życia narkoman. Ludzie koncentrują się na swoich kłopotach. Ciężko im wśród nich.

0: Dosłownie. W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: W urzędach były koniaki.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
0: Kobietom rozdawał kwiaty.
1: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by zgubić swoje ubiory. To miasto pachnie jak mięso smażone w piekle. 40-letni przechodni wciąż węszą i patrzą wściekle. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki tankują wódę, by kupić swoje ubiory. Pani władza, ja tu tylko tańczę. Pani władza, to są tylko tańce.

0: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl. Reklama.
1: Mamy 18.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Pożary w Hiszpanii, nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz o nowych specjalnych kioskach na lotnisku Chopina.
2: Wiadomości.
1: Dramatyczna sytuacja w Hiszpanii. Państwo zmaga się z gwałtownymi pożarami spowodowanymi wysokimi temperaturami, brakiem opadów, silnymi wiatrami oraz suchym podłożem. Pożary szaleją szczególnie w lasach położonych około stolicy państwa, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo. Sytuacja wymusiła ewakuację lub nakaz pozostania w domach prawie 200 tysięcy osób. W weekend z mieszkańcami regionu Madrytu, przesiedlonymi i przebywającymi obecnie w ośrodku sportowym w Las Rosas, spotkał się m.in. selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente, który przed tygodniem ze swoimi podobiecznymi zdobył Mistrzostwo Świata. Trener piłkarski podkreśla, że obowiązkiem każdego jest pomoc i dodawanie otuchy w tych trudnych chwilach. Natomiast na pomoc hiszpańskiej ludności będą ruszały polskie służby.
3: Wylot jest zaplanowany 1 sierpnia z lotniska w Krakowie w Balicach. Tutaj wesprą nas siły zbrojne, które pomogą przetransportować strażaków i część sprzętu właśnie do Hiszpanii, abyśmy tam mogli działać. To prepozycjonowanie w ramach mechanizmu unijnego ochrony ludności. Zgłosiliśmy swój akces, Hiszpania przyjęła naszą propozycję, więc to będziemy działać. Miejmy nadzieję, że te działania będą owocne.
1: Mówił starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W Dzienniku Ustaw ogłoszono nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Dotyczy ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Zgodnie z ustawową definicją, przez określenie na uwięzi rozumie się wszelkie urządzenia mechaniczne krępujące swobodę ruchów zwierzęcia. Przepisy przewidują wyjątki od zakazu na czas m.in. transportu zwierzęcia, jego udziału w wystawie, konkursie lub tresurze lub podczas przeprowadzania na nim zabiegu lekarsko-weterynaryjnego, profilaktycznego lub pielęgnacyjnego. Przepisy dopuszczają również utrzymywanie psa w kojcu, jednak kojec będzie musiał mieć m.in. powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się oraz trwałą i stabilną konstrukcję zapewniającą przepływ powietrza. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 28 lipca przyszłego roku. Pasażerowie przylatujący na lotnisko Chopina mogą już korzystać z nowego sposobu zamawiania przejazdu do miejsca docelowego. Uber uruchomił kioski Tap to Ride, które pozwalają zamówić i opłacić kurs bez instalowania aplikacji, zakładania konta czy korzystania z lokalnej karty SIM. Rozwiązanie jest skierowane przede wszystkim do podróżnych, którzy po przylocie nie mają jeszcze dostępu do internetu mobilnego lub chcą szybko zamówić transport na miejscu. Warszawskie lotnisko jest pierwszym w Polsce, na którym uruchomiono tego typu kioski. Tap to Ride działają już na wybranych lotniskach na świecie, m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Pradze i Budapeszcie.

No i cóż, drodzy Państwo, słońce zaszło. Znowu zaczęło chyba padać. Cóż nam pozostało, jak nie puścić wam Portishead na jedynce, no.

0: Słuchacz tu ułożył, napisał, że napisał wiersz. To jest bardziej taki limeryk chyba, nie?
1: To jest wiersz, to w sumie nie jest wiersz biały.
0: Taki, to, a haiku to też nie jest.
1: To też nie jest haiku.
0: Rojzin Murphy na dwójce. Rojzin nawet. Overpowered 2.
1: Chociaż biorąc pod uwagę tematykę tego wierszyka, to bym powiedział, że to jest takie hasiku.
0: Hasiku, a to pan ratownik w ogóle taki.
1: Właśnie chciał przestrzec przed pewną praktyką wkładania rzeczy w miejsca, w które nie należy je wkładać, więc...
0: Bo służą do czegoś innego. Ale są to otwory, znajdują też się z przodu ciała.
1: Ale no właśnie, uzupełnijcie sobie, że to był wierszyk o tytule hasiku i dalej już będziecie wiedzieli, o co chodzi.
0: 228277205 to chyba przedostatnia para w dzisiejszym alternatorze. Portishead na jedynce, Rojzin Murphy na dwójce. Głosy SMS-owe na 886971971. Można też propozycje swoje podrzucać tutaj nam, bo jeszcze nam zostanie pewno ze 3-4 minuty, tak jak patrzę na zegar tu w naszym, mądre słowo, systemie emisyjnym. Państwo trochę kuchni radiowej chcieli z nami zaznać.
1: W systemie emisyjnym?
0: Tak, więc jakbyście mieli jakiś numer do podrzucenia. No nam się wyświetla, ale państwu się nie wyświetla. No.
1: Ja wiem, wiem. Dla mnie tylko tak w mojej głowie to jest to, co się tu wyświetla.
0: To, co się tu wyświetla. Tak, ty kiedyś wiedziałeś, co się wyświetla, a teraz już...
1: Nie, coś tam jeszcze pamiętam. No. Coś tam umiem, no.
0: No dobrze, drodzy państwo, no. Chyba to tak zostawimy po prostu, co? Czy nie?
1: Co zostawimy?
0: No to głosowanie, bo tu jak nie ma woli w narodzie do walki, to...
1: No jest tu od Kasi jedyneczka.
0: No i to już to poradzimy z tym, no będziemy z tym dealować w takim wypadku, no.
1: No dobrze, no to... No.
0: Czy coś też o tej ekstraklasie jeszcze porozmawiać? No
1: to... O ekstraklasie?
0: Nie, nie bardzo, nie?
1: Nie, no zostawmy. No. Wszystko niech się rozwiąże na boisku. I tyle.
0: No tak, po pierwszej rundzie to w ogóle, po pierwszej kolejce to nie ma co w ogóle niczego przesądzać.
1: Nie ma na kimkolwiek wieszać psów.
0: Znaczy, no mistrz Polski troszkę tak widziałem, że z zadyszką lekką wystartował, ale, no, ale to wszystko się jeszcze...
1: Ja nie wiem, czy po ostatnich sezonach można mówić o tym, że to jest zadyszka.
0: No... Tak?
1: To powoli staje się formą.
0: Że mistrz Polski... No nie no, dwa razy mistrza zrobili, no z rzędu. To już
1: tak.
0: Niewki dmuchał, no to... Trzeba Poznaniowi oddać to poznańskie.
1: Nie, no pod tym kątem to oni myślę, że w tym roku też. Myślę, że 3 razy no są z rzędu. Tak?
0: No, są stawiani w gronie faworytów, ale no, to liga wyrównana, proszę.
1: Nie, no chyba wiesz co. To...
0: Tak?
1: Myślę.
0: Że nie jednak. No cóż, drodzy państwo, Unda Dasa przed nami, to my jeszcze wam puścimy i coś pomyślimy tu jeszcze. Może jakiegoś bęgierka na koniec wam zapodamy. No, ale to... Coś jeszcze się zmurzdzimy.
1: Nic. Urwało mnie tu, a chciałem powiedzieć nic na siłę.
0: To może jak nic na siłę. No dobra, jeszcze wrócimy.

0: No dobrze, drodzy Państwo, ostatnia para na dziś. Cosmic Girl, Jamiroquai. Myślę, że tu nie ma co... No, czy coś tu trzeba tłumaczyć? Jeśli już za dobrze znacie ten numer, polecam zrobić trochę głośniej i wsłuchać się w linię basu.
1: Myślałem, że to jest pierwsza rzecz, którą słyszysz w tym numerze.
0: Słyszeć może słyszysz, ale czy wychwytujesz? Alternator. Skoro Grzegorz wspominał o Jungle i o wycieczce być może do Łodzi, bo Jungle będzie w Łodzi.
1: Nie miałem pojęcia. Nie. Znaczy, po prostu to nie jest moja bańka.
0: Okej. Beat 54, All Good Now. To dwójka. A i teraz będą dzwonić przez 10 minut, jak my już chcemy iść do domu.
1: Halo.
2: Halo.
1: No dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
0: Co tam?
2: No spoko, wtorkowe poranki 10 lat temu.
1: Dokładnie,
0: może tak być, no.
1: Myślę, że mniej więcej tak.
2: No jedynka.
1: Jedyneczka.
2: Dla redaktora Kamila.
0: Dobra, no może dwójka też nie z gorsza, powiem ci tak, no.
1: Ale to, przepraszam, czy to jest jakiś, to oczywiście jedyneczka dla ciebie, ale czy to jest jakiś taki dyshonor dla mnie, że ja nie Jungle?
0: Nie, dlaczego?
1: Nie, nie wiem, no może to
2: jest... Nie, ale wiem, że redaktor Kamil jest bardzo Jamiroquai.
1: On to tak, on to jest zawsze Jamiroquai, jak może coś wybrać, to...
0: A jak? Słuchaj, a co robisz jutro rano, papa?
2: O, jak bardzo rano?
0: No nie, będziesz słuchał rano? Kampusa?
2: No to nie będę.
0: No dobra. Bo ja będę jutro tu, jakby co.
2: No dobrze.
0: Tu będę, dobrze powiedziałem? Że będę tu jutro? Dobrze.
1: Będziesz tu jutro.
0: Będę, to zrozumiałeś, że jutro.
1: Jutro tu będziesz, będę tu jutro.
0: Tak. I pomyślałem sobie, będę tak jak powiedziałeś tu o tym Jamiroquaiu i o tym takim tym, że może ja bym winyle jutro przyniósł? Czy z winyli muzyki?
2: To przynieś.
1: Kamil po prostu sugeruje, żebyś słuchał. Żebyś słuchał i...
0: Posłuchaliby państwo takiego poranka naprawdę z winyli, a nie jak ci ściemniacze, co mówią, że przynoszą, a tak naprawdę nie przynoszą?
1: I potem z YouTube'a lecą?
0: No. Ja nie będę mówił, o kim mowa. Ale...
2: Ja wiem, o kim mowa.
1: Posłuchał. Ja bym posłuchał, tak.
0: Kurczę, to może ja przyniosę jutro parę winyli, coś sobie posłuchamy. Mam jakieś Jungle.
2: To by tutaj nie poprzeskakiwały.
0: Mam i Jamiroquai, słuchaj.
1: Słuchaj, ja ostatnio co do winyli, przepraszam, że taki szybka wstawka, ale siedzę sobie w mieszkaniu i moja dziewczyna wraca, wyrzucała śmieci akurat i wraca z takim kartonem winyli.
0: Nie, no nie gadaj.
1: Tak, 25 winyli. Wraca z tymi winylami. I pokazuje mi to. Tam wiesz, Dead Can Dance, tego typu
2: było?
1: Rzeczy. No, oprócz właśnie rzeczy w stylu Dead Can Dance, było pięciopłytowe wydanie komedy.
0: No chłopie.
2: Ja to zrozumiałem, jest spoko, ale Dead Can Dance to też, nawet jak ja tego nie słucham, to jest to rzecz sprzedawalna.
1: No jest, w sensie, każda z tych rzeczy była sprzedawalna, oprócz dwóch czy trzech jakichś tam, wiecie, rosyjskich klasyków grających Chopina, to oprócz tego, każda z tych rzeczy była sprzedawalna i ktoś wywalił na śmieci winyle...
2: I to takie są przyzwoicie sprzedawalne, nie za 20 zł.
1: Nie, no jak ja sobie policzyłem, ile za te, znaczy ja ich nie sprzedam, bo chcę ich sobie słuchać, ale jak sobie policzyłem, to ktoś wywalił na śmieci, od tak... ponad 4 koła.
2: No to tak może być.
0: Ludzie robią kariery, widzisz?
1: Nie wiesz, no bo po prostu ja zachęcam, ale... każdy, kto porządkuje mieszkanie po swoim babci, dziadku, po kimkolwiek, popatrzcie na te winyle, zastanówcie się, czy warto je wystawiać i wyrzucać. No bo to naprawdę...
0: jak macie jakieś wolne winyle, to wyślijcie je na adres Radia Campus do mnie.
1: Oczywiście. Ja
0: w dowolnej ilości, naprawdę. Jak macie magazyn z winylami taki... co wam zalega, nie ma problemu, dzwońcie, wuja przyjedzie, zabierze. Każdą ilość.
2: Ale ja też wydigowałem w takim, nie wiem co to, sklep z rupieciami w Żywcu. Aha. Też dwa fajne winyle.
1: A co znalazłeś?
0: Można, trzeba patrzeć.
2: Też no. po 20 zł, nie?
1: No.
0: Trzeba wiedzieć.
1: Ale co znalazłeś?
2: To jakieś kolędy polskie stare, ale takie fajne. I...
0: Anna Maria Jopek.
2: To taka muzyka przez południowej Ameryki.
1: O, okej, okay, okej. Okay. No to takie znaki są zawsze
2: fajne. Paraguayans, jakoś tak to się nazywało. No, fajnie całkiem.
1: Paraguayans.
2: Okay. Na pewno nie za 20 złotych, nie?
1: No tak, tak, tak, tak, to na pewno. Chociaż uważam, że każda osoba, która ma jakąś kolekcję winyli, powinna mieć jakiś jeden winyl z kolędami polskimi. To jest zawsze ten dobry moment, kiedy przychodzą znajomi.
0: A są kolędy Krawczyka?
1: Taki. Nie, no na pewno są. No, przecież na 100% Krzysztof Krawczyk
2: oczywiście,
1: nagrał
2: kolędy. Oczywiście, że są
1: kolędy
2: Krawczyka, moja mama jest wielką fanką ja Krawczyka i wiem, że są
0: kolędy. Znaczy w ogóle nie mam winyla z kolędami, o. Ale wiem, jakiego chciałbym mieć. Ale nie polskiego.
2: No tak, chodzi grudzień i moja żona odpala kolędy, więc...
1: No, dokładnie.
0: Jak to się nazywa? Peanut.
1: Masz kolędy?
0: Taki jest klasyczny ten...
1: Peanut co?
0: Ja nigdy nie wiem, jak to się nazywa.
1: Ale to jest jakiś zespół, wykonawca jeden?
0: Tak, to jest taki klasyczny winyl świąteczny ze Stanów, z jakiejś starej takiej bajki.
1: Ale Sinatra, okej. Myślałem, że jakiś taki Sinatra śpiewa kolędy. To nie, to nie wiem. Z bajki?
2: Ja też nie wiem.
0: Peanuts Christmas się to nazywa. To są te dzieciaki ze Snoopiego, o. Okay. A Charlie okay. Brown Christmas, tak się okay. dokładnie nazywa ten...
1: Mamy jakiś drugi telefon. Serio.
0: Dobra, papa, bo my to dobra, byśmy tak do jutra mogli. Dzięki, trzymaj się, pa.
1: Na razie.
2: Na razie.
1: Halo, Radio
0: Charlie
1: Campus.
0: Brown Christmas. Halko.
3: No, siemanko.
0: Cześć.
1: Siemano, na co głosujesz?
3: Na jedyneczkę poproszę. Wiem, że się spieszycie do domu, ale pierwszy raz udało mi się do was zadzwonić, także się bardzo cieszę.
1: No to, dzień tak dobry, witamy. Ale to my się nie spieszymy, to nie wiem. A ty się gdzie spieszysz?
3: A nie, spoko. No to myślałem spoko. Po prostu, że teraz na Fajrant się wam telefony urywają.
0: No tak, to zazwyczaj bywa.
1: No, no ale to wiesz, na spokojnie, jak dozwoniłeś się pierwszy raz, to wiesz, to na luzie.
0: Jest też taki winyl, jak ktoś go ma, to chętnie odkupię w sensownych pieniądzach. Jest to Cooking Soul, no. się nazywa. Nazywa się Doom Christmas.
1: Doom Christmas to brzmi, jakbyś miał do kogoś rzucać siekierami.
0: Są to edity MF Dooma połączone z kolędami. I można ten winyl kupić za jakieś 7000 zł.
1: A powiedz mi, czy ty jakiś winyl fajny kiedyś znalazłeś na śmietniku albo gdziekolwiek indziej?
3: Jeszcze się nie zdarzyło, ale ostatnio z kolegą rozmawiałem, że poluję na winyle. I no właśnie cholerka, nie pamiętam teraz, gdzie kupuję, ale można w atrakcyjnych cenach gdzieś tam znaleźć, na jakichś targach w Warszawie.
0: A masz jakiś taki, którego szukasz od dawien dawna i próbujesz go znaleźć? Na pewno masz, ale...
3: Winyla może nie, ale płytkę Boren and the Club of Gore jest coś takiego
1: samego. Boren and the Club of Gore.
3: Tak jest.
1: No tak, to jest, jak dobrze pamiętam, była płyta, która się nazywała Patchouli Blue. Chyba tak to się nazywało. I ona była bardzo rzadka, z taką czachą na okładce, zielona płyta.
3: Dokładnie.
1: To jest doskonała dokładnie. Sprawa. Wiesz co, byłem na koncercie w Warszawie i no jeden z lepszych koncertów, na których byłem naprawdę. No, nigdzie wcześniej, nigdzie później nie widziałem i nie słyszałem takiego kontrabasu. Kontrabas grający w taki sposób, że czułeś go w każdej kości swojego ciała. To było coś doskonałego.
3: No niesamowite. Także jak będą na tym razem, to na pewno zapoluję na bilety.
1: Nie no, to koniecznie. W sensie, jeżeli lubisz tę muzykę, bo to jest taki trochę dark jazz, to koniecznie.
3: No super. Także Sunset Mission polecam, bo to też fajna płytka.
1: Okej, okay, zapisane.
3: Super. No dobra, dzięki bardzo, nie zabieram więcej czasu. Także jedyneczka, dzięki bardzo.
1: Trzymaj się, na razie, cześć.
3: No hej.
0: No widzisz, i dobrze, żeśmy o tym rozmawiali, a nie, bo to CD, kto mnie CD.
1: Wiesz, co ja bym bardzo chciał znaleźć? No. Wiem, że to pewnie gdzieś jest dostępne, ale te ceny są bardzo różne. Chciałbym, ja jestem pałam wielką miłością do Johna Frusciantego i jego solowej twórczości i bardzo chciałbym znaleźć płytę Vinyl Curtains. Który gdzieś no, ciężko jest dostępny w starej wersji i chciałbym znaleźć to już myślę, nie zdziwiłbym się jakby się reedycja była Neandra Lades and Usually Just a T-shirt tę jego płytę, którą nagrał, żeby zbierać na dragi, to było
0: no tak, ja mam jednego takiego białego kruka, bo kilka już takich, na które polowałem zgarnąłem, ale od kilku lat szukam płyty Mata Corbiego, to taki mało znany australijski wykonawca, który nagrał fenomenalną płytę Telluric, ona się nazywa, była wydana chyba tylko w Australii, no i jest to coś nie do dostania. Największe za złe, co mam mojemu przyjacielowi, to to, że jak mieszkał w Australii, to mi tej płyty nie załatwi.
1: Dobrze. Przepraszam, jeszcze jedno. Chciałbym mieć ten winyl, To Record Only Water for 10 Days. Jeżeli ktoś gdzieś widział, tak od razu wykorzystam ten forum. Jeżeli ktoś gdzieś widział na sprzedaż tego winyla, to niech po prostu podeślę mi jakieś info. To Record Only Water for 10 Days, Johna Frusciantego.
0: Dobra, bo zaraz Wojtasikowa będzie na nas krzyczeć, żeśmy i w magazyn muzyczny.
1: A to, to przepraszam.
0: Tak, drodzy państwo, Glory Box przed nami, Portishead, za chwilę Jamiroquai i Marcin Osiadacz.
1: Kamil Michałowski.
0: Do usłyszenia jutro o godzinie 7 rano. Trzymajcie się ciepło, pijcie dużo wody. Pa!

Another Life i Alabama Shakes, którzy, zgaduję, mają dosyć intensywne lato, a to dlatego, że pod koniec sierpnia ukazuje się It Must Be Dreaming, kolejna płyta tego zespołu. I wyobrażam sobie ten ostatni odcinek przed premierą jako wypełniony różnego rodzaju zadaniami, innymi niż myślenie o muzyce i jej tworzenie, bo ten etap pewnie dawno już został zamknięty. O to, czy więcej pracy jest przed premierą płyty, czy po jej wydaniu, mogę właściwie zapytać też naszego dzisiejszego gościa, a będzie nim Chęcki, Piotr Chęcki, z którym porozmawiamy o kolejnej solowej płycie. Ta płyta ukazała się niedawno. Słuchaliśmy jej fragmentów w poniedziałkowych magazynach, więc mam nadzieję, że to, co znajdziemy na EYAY, będzie mniej

obce dla regularnych słuchaczy. Kasia Wojtasik, dzień dobry, zapraszam do 20 i zanim Chęcki, to jeszcze jeden zdolny człowiek, pewnie też obłożony obowiązkami przed premierą kolejnej płyty, choć zaplanowanej na wrzesień. Corto Alto. Thank you.

0: Goście w magazynie muzycznym.
1: Dzisiaj w magazynie Piotr Chęcki. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, hej.
1: Człowiek, którego znamy i z Nene Heroin, i z Hino The Tapes, ale też z dwóch już płyt solowych, które tutaj czasami wybrzmiewają. Niedawno ukazała się taka płyta, której tytuł wymawiałam źle, ale okazuje się, że nie byłam jedyna w tej nazwie. To już wiem.
2: Dokładnie,
1: A wielu z nas, myślę tutaj o różnych dziennikarzach, dziennikarkach, zapewne mówiło AI, bo tak jednak korci, zwłaszcza w XXI wieku, żeby ten trop podjąć.
2: No, ja właśnie spodziewałem się tego, że tak będzie to wyglądało, że w zasadzie każdy, kto zobaczy ten tytuł, będzie miał pierwsze, o czym pomyśli, to będzie AI. Natomiast no, nic bardziej mylnego, to jest po prostu tytuł AI. Jest on może trochę prowokacyjny właśnie i taki skłaniający do tego, żeby się pomylić, ale no dosłownie ten tytuł brzmi w całości AI Deluxe Slay Jazz.
1: I ten dopisek wiem, że jest ważny, tak. Bo wcale nie zaawansowane modele językowe, tylko bardziej gry i rozrywki z lat 2000 i technologie
2: tak.
1: Interesują cię nieco bardziej, no to rozwinij od razu tę drugą część tytułu i tą sympatię do pewnej gry, w którą no myślę, że wielu z nas łupało.
2: Tak, no właśnie Deluxe Slay Jazz, czyli w skrócie DSJ, no dosłownie DSJ oznacza taką kultową grę z lat 2000, Deluxe Ski Jump. I wiadomo, no ja kiedyś byłem jej ogromnym fanem, mam ją nawet teraz na telefonie obecnie.
1: Ona dalej tak wygląda jak wtedy?
2: Dokładnie,
1: w sensie taka
2: tak
1: jest
2: samo,
1: pikselowa,
2: dokładnie tak samo
1: prosta.
2: Wygląda. Tak. No i to jest w niej, właśnie to jest ta wyjątkowość tej gry. Natomiast już pomijając samą grę, jak gdyby skoki narciarskie są dla mnie czymś takim w ogóle wyjątkowym w życiu i czymś, co sprawia, że potrafię się poczuć spokojnie i fajnie, więc oglądam skoki, kibicuję skoczkom i gdzieś też podziwiam w ogóle to, widzę taki wspólny idiom w ogóle tego, że w momencie jak wybijasz się z tego progu i lecisz wiele metrów gdzieś tam ponad ziemią, to w zasadzie z jednej strony musisz mieć taką kontrolę, żeby nie wiem, chociażby nie upaść albo nie zrobić sobie krzywdy w trakcie takiego lotu. Natomiast też właśnie to jest ten taki moment, podobnie jak w improwizacji, że czujesz się wolną osobą, że gdyby trochę znikasz na jakąś chwilę. Więc to jest w ogóle coś takiego, co gdzieś w moim mniemaniu łączy muzykę improwizowaną, taką, która się dzieje tu i teraz, właśnie ze skokami narciarskimi.
1: W ogóle takie dobre dwie podstawy, czyli z jednej strony trzeba być dobrym technicznie, ale z drugiej strony jest miejsce na freestyle i myślę, że i
2: tak,
1: w skokach, i w muzyce.
2: Prawda.
1: Chociaż żadnej z tych dyscyplin nie uprawiam.
2: Też mi się tak wydaje. Ja pamiętam doskonale, kiedyś usłyszałem takie zdanie, z którym się w ogóle gdzieś tak na maksa utożsamiam, że najpierw trzeba się w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę, nauczyć jak najwięcej, jak gdyby właśnie zdobyć tę wiedzę, a potem po prostu trzeba o tym zapomnieć. I to jest taki paradoks, który w sumie jest mega ważny przy tym, żeby gdzieś tam nie zgubić swojego własnego flow w trakcie grania, w trakcie tworzenia. No i to jest w ogóle w tym takie niesamowite i wyjątkowe dla mnie.
1: No ładny to jest wątek, ale chciałabym jednak wrócić do tych gier i skoków, bo podejrzewam, że jesteś też człowiekiem, który spędzał niedzielę razem z skokami Adama Małysza.
2: No, kiedyś ze skokami Adama Małysza, wiadomo, że to już było wiele lat temu i na pewno to wspomnienie w ogóle tego takiego sukcesu i tego, że w ogóle właśnie Polak z jakiegoś takiego małego miasteczka po prostu poradził sobie w ogóle w taki wspaniały sposób i gdzieś tam ciągnął za sobą rzesze ludzi i wydaje mi się, że wiele osób na pewno dzięki Adamowi Małyszowi czuło się w ogóle wspaniale i miało takie poczucie dumy w sobie, więc no na pewno wtedy Adam Małysz, no a potem wiadomo, Kamil Stoch, Piotr Żyła, no a teraz Kacper Tomasiak, no.
1: Czyli dalej oglądasz?
2: Tak, jak tylko mam wolny czas, to po prostu siadam no i przeżywam te emocje.
1: A czy w wolnym czasie jeszcze w coś grasz, bo jest też SimCity na płycie?
2: No, SimCity, jak gdyby jest to może gdzieś, może się kojarzyć z grą komputerową, natomiast nigdy nie grałem w Simsy. I generalnie w ogóle mało.
1: To by mi tak nie pasowało, że jednak to się dzieliło. Albo te właśnie sportowe typu DSJ i FIFA, albo te dziewczyny chyba częściej w te Simsy.
2: No, bardzo możliwe. Natomiast no, ja zawsze gdzieś tak korciło mnie i kusiło mnie, żeby sobie grać w gry komputerowe, no ale jakoś tak się moje życie ułożyło, że po prostu nigdy nie miałem albo sposobności na to, albo po prostu czasu. A SimCity dokładnie, dosłownie odnosi się w ogóle do jednego miasteczka, w którym w moim mniemaniu ludzie wyglądają tak samo i w pewnym momencie w ciągu dnia ono pustoszeje. Przez dłuższy czas jest dosłownie wymarłym miasteczkiem, Natomiast potem, jak gdyby, kiedy wszyscy wracają z pracy, odbierają swoje dzieci, no to miasteczko ożywa ponownie, natomiast jest to dla mnie gdzieś taka wygenerowana plansza na żywo.
1: Z rzeczy, które można było grać, jest takie, to się rozwidla, niektórzy wybierają gry, ty wybrałeś muzykę, więc...
2: Dokładnie tak.
1: No to czasownik też zostaje.
2: Też jest pewnego rodzaju gra.
1: Uciekłam od tego tytułu, bo chciałam cię też zapytać, jak już kreślimy tutaj portret prawie że psychologiczny, czy jesteś żartownisiem? Dużo jest takich gier słownych, jakiejś takiej zabawy, że jak da się zrobić jakiegokolwiek psikusa, na przykład w skali swojej płyty, to jednak to robisz.
2: No wiesz co, bardziej chyba, może nawet nie powiedziałbym, nie określiłbym siebie mianem żartownisia, natomiast zawsze próbowałem zrobić jakiś taki przecinek, żeby ktoś, kto na przykład się pochyla nad tym i nie wiem, czyta albo próbuje zrozumieć to, co tam jest na przykład zawarte, jeżeli chodzi o słowa, no będzie miał taką chwilę, żeby się nad tym zastanowić i w ogóle też nawet po swojemu to zinterpretować. Więc nawet jeżeli chodzi o ten tytuł E-E-A-E, więc jak gdyby AI w ogóle mówisz w taki sposób bardzo płynny i to jest w ogóle pierwsza taka myśl, która ci właśnie przychodzi do głowy, kiedy widzisz te zestawione ze sobą dwa człony. Natomiast tutaj musisz się zatrzymać jednak na tym i nawet samo wypowiedzenie e, to jest jak gdyby jest takim trochę spowalniaczem. Więc w sumie trochę w dobie tego, jak teraz życie wygląda, bardzo szybko płynie i często nie mamy po prostu czasu na to, żeby się zatrzymać nad czymś i, nie wiem, wejść w album trochę głębiej, aniżeli tylko z playlisty na Spotify'u. No to jest taki mój delikatny, podskórny manifest, myślę.
1: I jednym z takich myków jest też to, że utwór, który zagramy za moment, nosi tytuł Trzeci, a jest drugi na płycie.
2: No, na przykład.
1: Taki też żarcik. Gramy i za moment wracamy.

0: E-A-Y, o tej płycie dzisiaj rozmawiamy z Chęckim, czyli Piotrkiem Chęckim. To jest też dobry tytuł na ćwiczenie dykcji, jednak samogłoski zawsze rozciągają, tak mówią logopedzi, więc doceniam jako człowiek mikrofonu okazję, żeby takie ćwiczenie zrobić. Ciekawa jest też historia powstania tej płyty, bo poza tym, że tutaj różnego rodzaju zmyłki, spowalniacze, psikusy, żarty słowne, to też jakiś taki wielki zryw twórczy, tak myślę o waszej wspólnej kilkugodzinnej sesji w studiu, której efektem jest ta płyta.
1: To prawda. W zasadzie ja kombinowałem i jak gdyby myślałem nad tym, jak podejść sobie do drugiego albumu. No i w zasadzie wykorzystałem takie okienko życiowe swoje, kiedy serio czułem się w ogóle tak naprawdę dobrze i taki obecny, byłem taki obecny przez, nie wiem, pewien czas tak naprawdę w 100%. I tym razem pomyślałem, że po prostu usiadłem sobie do syntezatora, zacząłem sobie wymyślać właśnie jakieś takie proste loopy, proste melodie, które od razu jak gdyby zacząłem ozdabiać delikatnie w jakiś produkcyjny sposób na komputerze samemu w domu. Po czym po prostu zabrałem ten materiał, zaprosiłem moich wspaniałych przyjaciół, czyli Marcela Balińskiego i Tymka Papiora do studia.
0: A skąd wiedziałeś, że to muszą być oni?
1: Czułem tak po prostu i graliśmy wiele razy w różnych zestawieniach muzycznych, artystycznych z chłopakami i no gdzieś tam zawsze dobrze się rozumieliśmy. Ja słuchałem i słucham muzyki chłopaków i gdzieś tam z góry mogłem określić, nie wiem, chociażby ich wrażliwość, czy jest ona gdzieś tam mi bliska, czy nie. No i wiesz, jeżeli pojawia się właśnie takie zaufanie do innych artystów, to masz takie poczucie bezpieczeństwa i w ogóle w zasadzie nie trzeba im zbyt wiele mówić o tym, narzucać czegokolwiek, tylko właśnie dać im przestrzeń, w której będą mogli się wyrazić. No i nie inaczej było w zasadzie przy tej sesji, bo jedyną rzeczą, którą się podzieliłem, to było chociażby to, z czym mi się kojarzy dany utwór, który jeszcze wtedy nie był nazwany, to były zazwyczaj właśnie jakieś cyfry. I to była właśnie jedyna rzecz, którą mogłem się z chłopakami podzielić, a też jak gdyby chęć uchwycenia jak gdyby czasami nawet takiej niedoskonałości, jak gdyby tego momentu, który się wydarza teraz, no był dla mnie tak kuszący, że w zasadzie no nie robiliśmy żadnych dodatkowych take'ów, nie poprawialiśmy niczego, tylko po prostu założyliśmy słuchawki, odpaliliśmy to, co zrobiłem w domu i po prostu do tego zagraliśmy. I to jest właśnie AI, czyli jak gdyby taki proces, w którym najpierw trochę zaczynasz ustalać od początku do końca, jak gdyby zamykać to w jakichś takich ramach czasowych, powiedzmy, szkic utworu, a potem jak gdyby wpuszczasz do tego taką ludzką, żywą energię, która po prostu może to wywrócić na drugą stronę, więc ja przyznam szczerze, że też dzięki takiemu procesowi miałem okazję się zaskoczyć w ogóle tym, jak mogą brzmieć te utwory, bo prawdopodobnie gdybym robił je od początku do końca sam w domu, to chociażby tak jak w przypadku P, pierwszego albumu, no to w zasadzie miałbym nad tym całkowitą kontrolę i trudniej jest się samemu zaskoczyć często, a w takiej konfiguracji no jest to możliwe.
0: Ale myślę też, jakie to musi być wspaniałe uczucie na koniec, że to było zrobione raz i od razu jest dobrze, że albo nie masz żadnych zastrzeżeń, albo akceptujesz propozycje kolegów.
1: Tak, no w zasadzie jedno i drugie ma dla mnie ogromne znaczenie, bo wydaje mi się, że to też jest taka część w ogóle takiego rozwoju wewnętrznego, jak gdyby takiej samoakceptacji. I ja się w ogóle tego uczyłem też przez lata, jeżeli chodzi w ogóle o moją osobę. Jak siebie akceptować, jak widzieć jakieś takie, nie wiem, pozytywne rzeczy, a nie tylko negatywne, no bo też tak wracając w ogóle do tego AI i jak gdyby czasów obecnych, jest dużo takich rzeczy, że wszyscy pokazujemy siebie tak, jak my byśmy sobie wyobrażali, jak gdyby, że wszystko jest fajnie, że wszystko jest super, że jesteśmy piękni, że jesteśmy w ogóle najzdolniejsi, a wydaje mi się, że rzeczywistość tak nie wygląda i też fajnie jest dostrzegać właśnie w sobie jakieś takie gorsze strony, akceptować i je też pokazywać czasami, bo to jest dla mnie taka autentyczność.
0: Zgadzać się na błędy.
1: No, wydaje mi się, że bez błędów nie ma rozwoju, więc...
0: Jest taka zasada w improwizacji, która brzmi błąd jako prezent, czyli to, co idzie nie po myśli, traktujesz jako tak. Coś, od czego można...
1: Jeżeli to zauważysz, no to serio można to przekuć w coś w ogóle pięknego i coś, czego właśnie nie wymyśliłoby się tak defaultowo po prostu w danym momencie, bo zawsze gdzieś tam każdy z nas będzie dążył do tego, żeby było wszystko super fajnie i perfekcyjnie, a A ta perfekcja jest taka niedosłowna moim zdaniem, więc no ja nie jestem perfekcjonistą, przestałem być.
0: Rzekł Piotr Chęcki. Gramy Jazz Forum Romanum i za chwilę jeszcze wracamy do rozmowy z Piotrem.
2: Magazyn muzyczny.

0: Ey, a, ta płyta nas dzisiaj interesuje w studiu Autor. Cały czas dodaje Piotr, ale Chęcki jest na okładce płyty. Pozbawiłeś się imienia w tym, tak. w tym zabiegu.
1: Tak,
0: zresztą
1: no,
0: w poprzedniej chyba też.
1: Imię, po
0: tak, ale tam przynajmniej było P przy tym poprzednim, więc jednak jakaś strzałeczka. Ale zupełnie nie o tym chciałam. Mówiłeś, że myślenie o płycie zaczęło się od produkcji i zrobiłeś tak, czyli od jakichś klawiszy.
1: Tak.
0: Mało saksofonu jak na saksofonistę, bo tak cię jednak jakoś cały czas postrzegam w głowie i mam też w pamięci brzmienie twojego chyba głównego instrumentu, tak. A tutaj stężenie jakby mniejsze.
1: No właśnie, ja bardzo lubię przemycać trochę niedosłownie ten mój główny instrument i na pewno gdzieś tam szukam jakichś takich innych środków wyrazu do tego, żeby w momencie, kiedy powiedzmy robię swoje autorskie rzeczy tak w pełni, żeby właśnie też nie pokazywać tego w jakiś taki oczywisty sposób, tylko właśnie tak jak chociażby, nie wiem, zaczęliśmy od tych takich gierek słownych, to też dla mnie jest jakiś taki forma wyrazu, że jeżeli on się pojawia przez nawet chwilę dosłownie w środku utworu, no to ma jakieś takie znaczenie, bo wtedy musisz sprawić, że to, co zrobisz na tym saksofonie, będzie, mimo że masz krótki odstęp czasu na to, to w zasadzie musisz sprawić, żeby to było ciekawe, albo żeby się wyrazić w krótkim odstępie czasu, albo żeby po prostu pokazać ten instrument no nie tak, jakby każdy mógł się tego spodziewać, więc to chyba mi na pewno przyświeca, jeżeli chodzi o robienie takich solowych rzeczy, żeby trochę zmienić i brzmienie tego saksofonu czasami i zabawić się formą, na przykład tak jak słuchałem kiedyś muzyki Jamesa Blake'a i słucham jego wokali, które na przykład nagrywa w różny sposób, no to w przypadku utworu Telemark, no na przykład też stosowałem takie zabieg ze swoim saksofonem, że nagrywałem go, potem go na przykład podwyższałem, obniżałem, coś z nim robiłem, także w zasadzie jest to mój głos, natomiast jest on przetworzony i pokazany w różny sposób po prostu. No.
0: Co z tym zrobić na żywo? Myślę, że ta idea tego grania wszystkiego jednym take'iem, kilka godzin w studiu zamknięte na płycie, kiedy będzie powtarzana na różnych scenach, w różnych miejscach, trochę się rozmywa, ale może macie na to jakiś patent.
1: No właśnie nie, ja wpadłem na świetny pomysł, jak gdyby już jesteśmy po pierwszym koncercie premierowym w Hydrozagadce, który był w ogóle super przeżyciem dla mnie i też byłem mile zaskoczony ilością osób, która przyszła na ten koncert, więc no, czułem się w ogóle fantastycznie tego dnia i tego wieczoru. Natomiast wracając do tego pytania, to w zasadzie są tam takie elementy, których na pewno nie chciałbym zmienić, bo one są w zasadzie jak gdyby takim no, czymś charakterystycznym, jeżeli chodzi o każdy utwór osobno. Natomiast wszystko, co się dzieje dookoła tego, daje ogromną swobodę, jak gdyby ogromną wolność, więc w zasadzie, nie wiem, ze spokojnego numeru, który będziecie mogli usłyszeć na płycie, no możemy zrobić zupełnie coś odwrotnego, jak gdyby dodać mu innego charakteru, pomimo na przykład tej głównego loopu, loopa, który leci sobie w tle. Więc z jednej strony jest to poniekąd zamknięta forma, jak gdyby zawsze chcesz pokazać ten utwór, który zrobiło się na płycie. Natomiast no, przez to, że też Marcel i Tymek są w ogóle super otwartymi osobami, to daje nam tą przestrzeń na to, że każdy koncert może brzmieć zupełnie inaczej. I to jest w ogóle fajne w tym wszystkim.
0: Czy w kalendarzach już coś?
1: Tak, no w zasadzie w najbliższy czwartek, 30 lipca, gramy w Poznaniu na rynku Estrada Poznańska. I to jest koncert za darmo, więc jeżeli ktoś z Poznania nas słucha, to zapraszamy bardzo serdecznie. Potem na pewno gramy w Gdańsku w październiku, we wrześniu chyba się pojawimy na Great September, więc na pewno mamy jakieś takie właśnie pojedyncze koncerty na przestrzeni tych najbliższych miesięcy. No a w zasadzie od sierpnia tak będziemy się skupiali na tym, żeby zrobić jakąś taką większą trasę, przygotować ją, a to niestety wymaga dużej ilości pracy i czasu, więc takie główne działania będą przeniesione w zasadzie na przyszły rok.
0: Plus myślę, że zajętych masz też kolegów.
1: To prawda, więc po prostu pozostaje nam się gdzieś tam cieszyć właśnie tymi takimi pojedynczymi koncertami co jakiś czas w różnych miejscach, festiwalach, miastach. No i na pewno będziemy z tego czerpać jak najwięcej, ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas właśnie jest taki plan główny dla mnie, bo chciałbym gdzieś wyjść z tą muzyką poza te granice Polski i No i co? No będziemy sobie o tym marzyć i będziemy pracować, żeby to się udało. No i żeby jak najwięcej koncertów było też za granicą, bo fajnie jest zdarzać po prostu swoją muzykę bez jakiejś takiej łatki, powiedzmy, albo po prostu bez oczekiwań, że wiesz, jedziesz jako taka czysta kartka i no musisz po prostu tych ludzi z sobą zabrać.
0: Myślę, że w Poznaniu już to może być niezła przygoda pod tym kątem.
1: No na pewno.
0: Na rynku, tak, czyli tak, otwarta tak, przestrzeń, tak. Publiczność różna, także dobry sprawdzian.
1: No myślę, że będzie fajnie. No właśnie ta muzyka jest na tyle taka plastyczna, elastyczna i ona się dzieje w zasadzie tu i teraz w jakimś tam stopniu, że no zobaczymy, jaka będzie publiczność i ta publiczność myślę, że gdzieś tam pokieruje nas, w którą stronę zagrać, jak zagrać. Bo...
0: Wskakujemy jeszcze na płytę po utwór tytułowy i wrócimy na ostatnią część rozmowy z Piotrem.
2: Goście w magazynie muzycznym.

0: AEAE. Przed chwilą ten utwór z tak samo zatytułowanej płyty Chęckiego, naszego dzisiejszego gościa. O to, jak układają się utwory, koniecznie chciałabym cię zapytać na płycie, bo są tam dwa remiksy i przyzwyczajona do różnych wersji deluxe, które się pojawiają, gdzie takie smaczki zawsze lądują na końcu i bez żadnej kolejności. Tutaj chyba jest jakiś taki szyk i zamysł.
1: Tak, to prawda. W ogóle słusznie to zauważyłaś. Zaprosiłem Piotra Kalińskiego, aka Hati Wati, do tego, żeby właśnie, żeby się zajął tymi dwoma utworami. Mam tutaj na myśli SimCity i Music for Dolphins. I gdzieś tak, no, świetnie mi się to ułożyło, bo w momencie, kiedy dostałem od Piotrka te remiksy, od razu wiedziałem, jak je ułożyć na płycie. I jak gdyby gdzieś tam zawsze dynamika albumu jest dla mnie ważna. I ja sam osobiście kupuję sobie płyty winylowe i słucham ich po prostu od początku do końca. I wiem, że artyści jak gdyby bardzo często coś chcą powiedzieć przez taką kolejność. Nie bez powodu, powiedzmy, nie wiem, jakiś spokojny utwór jest w takim miejscu, a nie wiem, taki bardziej energetyczny jest zupełnie w innym. Na tej płycie po prostu pomyślałem, że skoro to jest Deluxe Slay Jazz, no to nie będziemy tutaj czekać z tymi remiksami, tylko wrzucimy je po prostu na płytę, żeby to była wersja Deluxe. Chociażby z tego względu, że razem z Sonar Records, z Przemkiem Dremo, który jest moim wydawcą, wypuściliśmy 250 winyli. Każdy jest z nich numerowany, tak żeby każdy mógł poczuć się gdzieś tam, jak gdyby miał swój po prostu numerek na plastronie skoczka narciarskiego, jedyny, wyjątkowy. No i jestem w ogóle mega szczęśliwy, bo te płyty znikają w tempie zawrotnym, więc chyba zostało tam jeszcze, nie wiem, kilkanaście tych egzemplarzy. Więc jak ktoś chce po prostu sobie jeszcze złapać swój numerek, to chyba jest ostatnia okazja do tego, bo na pewno nie będziemy robić dokładnie takiego samego repressa tej płyty. Z tego względu, że właśnie no, na tym polega ta wyjątkowość i niezależność. Będąc takim niezależnym artystą, możemy sobie na to pozwolić po prostu.
0: A czujesz, że z Piotrkiem Kalińskim, czyli Hati Wati, to połączenie muzyczne jest jakieś takie intensywniejsze i bardziej? No już nie jedną świetną płytę wspólnie stworzyliście. Ich In The Tapes, ale też przecież rewelacyjny album Zeit.
1: Tak, no to grasz. Prawda, gdzieś tam gdzieś tworzyliśmy różne rzeczy w różnych konfiguracjach i to była zawsze fajna przygoda. Ja gdzieś tam ceniłem bardzo zawsze Piotrka za jego w ogóle wcześniejsze rzeczy, zanim zaczęliśmy współpracować, więc tym bardziej cieszę się, że to właśnie jego remiksy się znalazły na tym albumie.
0: I chyba też różnie podpisane. Raz jako Piotr Kaliński, raz jako Hati Wati.
1: Tak, bo wydaje mi się, że właśnie, że Piotrek zaczyna też taki nowy etap swój w solowej karierze, jeżeli chodzi o muzykę ambientową, bo jest gdzieś tam z nią bardzo mocno związany, więc stąd jest Piotr Kaliński, a na drugiej stronie jest Hati Wati, więc te remiksy też się różnią, więc jak gdyby to jest takie fajne pokazanie w ogóle dwóch twarzy, nie tylko tych utworów, które zremiksował, ale też w ogóle jego jako artysty.
0: To żeby nie zgubić, Piotrów Chęcki w naszym studiu. O płycie rozmawialiśmy, ale jeszcze zanim się pożegnamy, to powiedz, co tam chciałam powiedzieć, w składach macierzystych, ale nie wiadomo, który jest macierzysty, więc co w Hinodę i co w Nenę?
1: Hinodę w zasadzie będzie wydawało za jakiś czas nową płytę, nie wiem dokładnie kiedy, ale już mamy ją nagraną. A jeżeli chodzi o Nenę Heroin, gramy w zasadzie jutro na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Nagrywaliśmy ostatnią muzykę do filmu, który się pojawi pewnie za kilka miesięcy, reżyserii Macieja Aleksandra Bieruta. Film będzie nosił tytuł Mr. Drums, a główną rolę będzie grał Tomasz Kot, więc w ogóle bardzo się cieszę na to wydarzenie, w ogóle na ten film i sam jestem ciekawy, jaką muzykę nagraliśmy właśnie do tego, bo po prostu już nie pamiętam, a jeszcze nie dostaliśmy tego do posłuchania, więc to na razie wszystko leży u reżysera. No i wydaje mi się, że to jest w ogóle takie fajne połączenie, bo też my chcieliśmy zabrzmieć trochę inaczej i jak gdyby przez to właśnie, że był Maciej, był Karol Łakomiec, który też współprodukował to wszystko, puściliśmy wzajemnie do siebie trochę takiej różnej energii i ją wymieszaliśmy, więc no, na pewno wyjdzie coś ciekawego dla nas i pewnie ciekawego dla słuchaczy, bo to będzie trochę inne Nene. No i jesteśmy w zasadzie, już niebawem ogłaszamy taką dłuższą trasę, która będzie miała swój początek jesienią przez zimę i będzie po prostu kończyć się w przyszłym roku. Także wszystko będziemy wrzucać na nasze social media Nene Heroin I także co, no zachęcam do śledzenia i wpadania na koncerty, bo lubimy się dzielić tą naszą energią taką koncertową z publicznością.
0: Dużo odnośników, zaproszeń, dat, projektów, muzyki nadchodzącej, a kalendarz masz taki papierowy, w którym zapisujesz, czy tylko elektronicznie? Bo myślę, wiesz, że gęsto tych spraw.
1: Miałem papierowy i to nawet nie kalendarz, ale taki notesik. I tylko ja byłem w stanie z niego odczytać w ogóle tam tą treść, która była gdzieś tam zawarta. No i gdyby złapałaś mnie, po prostu przyłapałaś mnie na gorącym uczynku, że no ja jestem po prostu słaby w zapisywaniu tych dat i często mi się...
0: Ale docierasz na własne koncerty, więc tak, to póki prawda, działa, to prawda. Chyba nie można mieć zastrzeżeń. Piotr Chęcki, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Gramy Music for Dolphins. Na koniec w remiksie.
2: Magazyn muzyczny.

Ciekawe, czy delfinom też by się spodobało. Music for Dolphins z płyty Chęckiego w remiksie, którego autorem jest Piotr Kaliński, wspominany w naszej rozmowie, znany wam pewnie pod pseudonimem Hati Vati. Wrócimy na moment do innej płyty, której słuchaliśmy też w wakacje, z tym, że były to wakacje 2024 roku, bo wtedy album Zeit, też przez nas wspominany, się ukazał. Hati Vati jako zespół, w składzie którego nasz dzisiejszy gość Piotr Chęcki. I z tej płyty chyba najbardziej rozpoznawalny fragment nazwany Ueno.

Ten numer, jak zapewniają autorzy, powstał z myślą o lecie i pewnie trudno się nie zgodzić, słuchając tego słonecznego w jakimś sensie brzmienia, ale też tej jasnej, optymistycznej, choć krótkiej treści, którą za sobą niesie. We're gonna be alright, powtórzone wiele razy, może jakoś nastawić głowę, tak sobie myślę. Kończymy dzisiejszy magazyn muzyczny kolejną zapowiedzią zbliżającej się już naprawdę wielkimi krokami sierpniowej płyty Enviego. Kolejny z singli, którego jeszcze nie słuchaliśmy wspólnie w poniedziałek, to Taniec rusałek na zakończenie dzisiejszego magazynu. Kasia Wojtasik, dziękuję. Do usłyszenia.

0: to jest po prostu piękna sprawa. Konrad Markowski, szef kuchni Szoku.
1: Cześć wam wszystkim.
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tej audycji. Mamy do obgadania kilka tematów. Pierwsza rzecz jest taka, wcześniej byłeś i też byłeś w tej audycji jako szef kuchni w Ahanie. Ahan dostał Bib Gourmand i złośliwi mówią, że to ty dostałeś Biba i cię wywalili.
1: Tacy chyba nieświadomi uważają, że to jest po prostu nagroda dla jednej osoby. Ja uważam i każdemu tym głośno trąbię, że to cała ekipa. Tak jak nawet niedawno rozmawiałem z dziewczynami i z ludźmi, którzy pracowali tam ze mną 3 lata temu, to im gratulowałem, bo wiesz, jedna cegiełka, szczebelki. Pewnie. To się nigdy nie robi samo, nie?
0: Pewnie. No a trzeba powiedzieć, że Ahan to jest miejsce, które startowało jako Dark Kitchen pod mostem.
1: Jeszcze wcześniej startowali jako targ śniadaniowy.
0: Jako targ śniadaniowy, potem pod mostem Poniatowskiego, czyli w najgorszym miejscu, jeśli chodzi o gastronomię. Bo no, parę ładnych miesięcy tam spędziłem i wiem, co tam się wyczynia po godzinach. Później rogatki na Placu Unii, teraz lokal na Saskiej Kępie, bardzo piękny.
1: Jeszcze w trakcie był Wiatrak, tam był właśnie kolejny Dark Kitchen.
0: Okej.
1: Okay. Później już Saska na Zwycięzców.
0: Kurczę, to ja nawet tego Wiatraka nie zarejestrowałem, wiesz? To taka latająca historia. No i Ahan Street na postępu. Reopening został tam zrobiony. Ostatnio tam widziałem bardzo ciekawy węgiel, bo ja wiesz, mnie jarają takie rzeczy, jak zrobić wysoką temperaturę na grillu, a nie jakieś tam fiubździubajery. Byłeś tam szefem kuchni, teraz szefem jest Natalnie Czaplicki, chłopak, którego mam zapisanego w telefonie jako ksiądz Natan, drży przed nim nawet szatan, członek korporacji w kuchni, to jest chłopak, który gotował ze mną kilka razy, a potem stwierdził, że on już ma to gdzieś i chce pracować w radiu, więc go uczyliśmy radiowej sztuki i został jednak kucharzem i jadłem u niego też to, co wychodzi od niego i od Bartka i naprawdę jest
1: świetna robota.
0: Jest bardzo dobrze. Poszedłeś do Szoku, do lokalu, który tak jak się tam widzieliśmy, opowiadałem ci, jak byłem tam po raz pierwszy i to był chyba rok 2015. Kiedy przykleiłem tam swoją naklejkę, która wisi do dziś, trochę wypłowiała, ale wisi do dziś. I jest to lokal, który jest na Karolkowej. I na Karolkowej, kiedy był ten biurowiec, w którym ty biurowiec albo blok mieszkalny, nawet nie wiem, biurowiec.
1: Biurowiec,
0: chyba,
1: no.
0: W którym mieści się ta restauracja, to tak naprawdę dookoła nie było nic. A teraz wyrosła tam gigantyczna dzielnica. Ja spojrzałem, bo ty mi powiedziałeś, że tu mieszkają ludzie z całego świata. I wiesz, idzie facet, jest 16 stopni, on idzie bez koszulki, ale prowadzi dziecko w wózku. Nie wygląda na taką, wiesz, małpka, patola, żabka. Łysy na głowie, porośnięty jak orangutan. Mówię, co to jest? Później idzie dziewczyna wystylizowana na wampirzyce. Mówię, o co chodzi? Tutaj ktoś ma hijab, tutaj ktoś ma deskorolkę. Co to się zrobiła za dzielnica tam?
1: No to jest mega zwariowana dzielnica, no. Ale jest bardzo rozbudowana. Dużo tam jest knajpek dookoła.
0: Tak, bardzo.
1: No, ciągle coś się otwiera i zamyka.
0: Jest Szoku i jest Szum i to rozumiem cały czas są ci sami ludzie.
1: Szoku i Szum to są ci sami ludzie. Teraz jest też Szoku Ramen na Konstruktorskiej.
0: Tak, no.
1: Ale nadal jeśli mówimy o Woli, to tam się pootwierało bardzo dużo innych fajnych miejsc, jak ramenownia, Bartka Sposoba, czy teraz właśnie Ato Ramen, który ma mega fajny ramen i pracują tam też ludzie, którzy byli w Szoku. Restauracji Szoku. Nie wiem, czy oni są w Szoku.
0: Ja myślę, że są w Szoku ludzie z sanepidu, którzy wchodzą i widzą, że kuchnia jest otwarta centralnie na salę.
1: Ale wygląda to naprawdę
0: o
1: kozacko.
0: Jezu, jak to wygląda. Tylko wiesz, dzieci to dzieci. Pieski tam sobie biegają. To jest bardzo dziwne. Wiesz co, byłem kilka razy, a to jest takie miejsce, w którym ja wybieram frytki z czaszu, bo zupełnie szczerze ci powiem, że dla mnie po prostu zjedzenie ramenu to jest za dużo w tym momencie. Nie? To już jest nie te lata, panie, nie te zresztą moje kontakty z wieprzowiną to są bardzo trudne.
1: Ja tak samo uważałem, że kiedyś, że zjedzenie całej michy, tej porcji makaronu i wszystkiego to jest za dużo, ale jak już tak mniej więcej kleisz, o co chodzi, że głównie chodzi o ramen, a bulion i toppingi, całe tematy zostawiasz, no bo przychodzisz zjeść makaron, przychodzisz zjeść ramen, no to zjadasz te 160 surowego i więcej ugotowanego niż pełną miskę całego płynu i całego tematu. Nie? Tego nie musisz zjadać. Tak jak to się je w Japonii, ludzie

0: jadają ramen, wychodzą i zostawiają połowę bulionu.
1: Nie, to ja tak nie umiem robić. Nie musi być wyczyszczony talerz.
2: Polak.
1: Polak,
2: tak.
1: Moi drodzy, w tej audycji gramy bardzo dużo fajnej muzyki, ale prawdą jest to, że słyszycie ją 27 lipca, a nagraliśmy ją tydzień wcześniej, więc ja nie wiem, co będzie grało, więc zostawiam to Michałowi Dorobiszowi i Tomkowi Paziewskiemu, którzy obrobią tę audycję w taki sposób, że będzie można jej posłuchać i będzie można też pobujać nóżką, więc jak ich znam, to będą tutaj rzeczy bardzo ciekawe.

0: Jaja w kuchni.
1: Wracamy po przerwie. Konrad Markowski, szef kuchni Szoku na Woli, na Karolkowej, jest ze mną w studiu. Szoku to jest takie miejsce, do którego ja przychodziłem. To jest chyba pierwsze miejsce w ogóle, w którym jadłem ramen w życiu i przychodziłem tam ponad 10 lat temu.
2: Wiesz co, w ogóle jak mówisz, że ponad 10 lat temu, to był czas, kiedy ja przyjechałem z Gdańska do Warszawy.
1: No.
2: I tam się pobujałem po kilku miejscówkach, szukałem sobie miejsca i między innymi byłem na dniu próbnym w Szoku.
1: No coś ty.
2: Ale stwierdziłem, że nie bardzo mi się podoba robienie sushi i sushi.
1: Sushi, tak, bo tam sushi było robione.
2: I stwierdziłem, że nie. Tam wtedy szefem kuchni był Kamil Myka i powiedziałem mu po prostu jak jest, że to nie jest dla mnie miejsce, że ja wychodzę, dzięki. I teraz po 10 latach znowu tam otworzyło mi się małe okienko i stwierdziłem, kurde, czemu nie, już od 4 lat robię kuchnię tajską i nadal kocham tajską kuchnię i ten kraj, i to jedzenie, i przede wszystkim Ahan i tych ludzi, ale też stwierdziłem, że już coś się we mnie takiego dzieje, że potrzebuję zmiany i fajna to była zmiana. W tym roku jest rok konia, chiński kalendarzowy rok konia, więc stwierdziłem, że niech to będzie rok kądzia i robię tak.
1: Rok kądzia.
2: Rok kądzia, no i idzie mi dobrze, naprawdę połowa roku minęła i mam się, kurde, świetnie, nie? Podoba mi się to.
1: Super, przede wszystkim tak, zrobiłeś bardzo dobrego tatara z olejem XO. Ty mi bardzo polecałeś panzanelle na japońską modłę, ja tego nie zrozumiałem kompletnie.
2: Okej, okay, to jeszcze raz musisz przejść.
1: Jeszcze raz muszę, ale to jest też kwestia tego, o czym ci mówiłem, o sensoryce tego, że jak są owoce z pomidorami, to te owoce muszą być dla mnie bardzo zimne.
2: A to są totalnie opalone.
1: Tak.
2: Cały myk polega na tym, że przez Marię Przybyszewską poznałem fajnego kolesia z Poznania, który jest szefem kuchni śniadaniowej knajpy. I słuchaj, zbiera tam okruchy z chleba, zaszczepia je grzybem koji. Dojrzewa sobie, to fermentuje i na tym on robi z jęczmieniem miso. Więc mam od niego miso chlebowe. I mam jeszcze od niego miso makowe. Tak samo mak obsypuje koji, zaszczepia, tworzy z tego miso. Rewelacja.
1: No i dobrze, czyli czekaj. Czerstwy poznański chleb jest nam, warszawiakom, serwowany. Boże, dobrze, to jest z Poznania, nie z Krakowa, bo oni by teraz otwierali po prostu szampana.
2: Ale jak się z nim spotkałem, to poszliśmy na kawę do pizzaiolo i akurat to była niedziela, ranek, więc Grzesiek z Piotrkiem Ostrowskim tam jeszcze urzędowali.
1: Kończyli techno.
2: I Piotrek powiedział, że kurde, on przecież piecze chleb z miso, więc no. Jak on weźmie miso chlebowe i upiecze na tym chleb, to jest Matrix. To
1: będzie
2: połączenie.
1: Asiet, tak naprawdę. Proszę pana, gyozy bardzo dobre, tost bardzo dobry, ramenu nie jadłem, miska w Szoku to jest w ogóle coś, co musiało tam zostać i na zawsze zostanie. Bardzo fajne jedzenie i powiem ci, że najlepsze jest to, że to jest takie jedzenie, jakie ja jem po prostu w domu teraz, bo to ja się tak przeładowałem jedzeniem wołowiny, więc jem ją tylko i wyłącznie, kiedy pracuję. Tylko i wyłącznie, kiedy kręcę film, jem mięso tak naprawdę. I to nie tylko, wiesz, kurczaka nie widziałem już od końca maja na swoim talerzu. Wołowinę jadłem wczoraj, no bo wczoraj robiłem film o tym, ale generalnie ja jem takie rzeczy, jakie ty serwujesz tam, nie? Czyli,
2: ale wiesz co,
1: czyli
2: też mam dużo mięso, też mam no mięso, tak. Też mam wołowinę. Wołowinę biorę też z takiego samego miejsca, co poprzednie miejsce.
1: Czyli z Jezbuczera.
2: Achan, który brał po sąsiedzku z Jezbuczera, to są mega fajni ludzie, więc stwierdziłem, kurde, też będę brał, jakby znam ten towar, znam to mięso, jest to naprawdę fajne, jadę, wchodzę w to.
1: Także jest to coś, co mi się bardzo podobało, ale najbardziej podobała mi się sałatka z ogórków i proszę pan o niej opowie coś, bo tam bardzo dużo ciekawych rzeczy, edamame.
2: Tam w ogóle jest to, co się znajduje aktualnie w talerzu, to jest to, co zostało przywiezione do nas, albo to, co kupiliśmy sobie na ryneczku, czyli pełen zestaw wszystkiego, dlatego jest taka pokrętna nazwa jak Garden Wasabi.
1: Tak.
2: bo wszystkie strączki, jakie mamy, to fasolka szparagowa, albo bób, edamame, ogórki, groszek. Jakieś inne groszki, pierdoły, wszystko, co jest zielone, przykryte też fajnymi listkami ziół, a pod tym jest fajny twarożek z kizami wasabi, czyli nie z bulwą wasabi utartą, tylko łodygi i liście posiekane.
1: I twarz się od tego nie wykrzywia.
2: Nie, nie, nie, bo jest fajny smak, to nie jest turbo, że wiesz, z tyłu
1: fenomenalna rzecz, naprawdę, powiem ci. Ja największy fan mięsa po prostu od zawsze i zacząłem tak doceniać świetne podejście do warzyw, bo tak naprawdę w bardzo wielu miejscach kucharze nawet, którzy się wyspecjalizowali w robieniu steków, pieczeniu mięs i tak dalej, pomijają podstawowe rzeczy, typu wiesz, pozbawienie warzyw nadmiaru wody, koncentrację smaku przy pomocy soli i kratki, nie? Kurde, łatwiej się nie da. Nie?
2: No jasne, i fajny smak się robi, a no umówmy się, mięso tak naprawdę bardzo łatwo jest zrobić, jak wiesz, no. Ja działam w kuchni około 13 lat, to zawsze przerabiałem mięso i od warzyw i dań wege to stroniłem. Kiedyś w ogóle byłem trochę taki crazy, że założyłem sobie grupkę na Facebooku wegan. I mega to urosło, mega to urosło. Teraz jak mam...
1: Ja na niej byłem!
2: Tak, tam...
1: Może dalej na niej jestem.
2: Może tak, bo chyba tego nie skasowałem, ale wstawialiśmy tam na przykład takie przerobione foty, wiesz, jeszcze to było, kurde, 10 lat
1: jeszcze
2: temu.
1: Się działo na Facebooku, to wiesz.
2: I nie było AI, więc ten, kto stworzył kurczaka z sałaty lodowej, żeby wyglądał jak kurczak, to jarało nas, mnie i mojego ziomala z Gdańska. I wstawialiśmy tam, to urosło do chorej jakby liczby ludzi, tam było kilkanaście tysięcy followersów, no oczywiście też społeczeństwo wege i wegan tam się udzielało. Jakby nie przejmowałem się tym do czasu, jak przyjechałem do Warszawy, poznałem dziewczynę, która była wegetarianką i stała się moją żoną, trochę namówiła mnie do tego, że wiesz, gotowanie dla mnie też będzie spoko.
1: ale karma cię dojechała po prostu. Ale koniec końców prawda jest taka, że ja przez lata właśnie widziałem, jak różni mięsni szefowie dochodzili do momentu, w którym umieli robić warzywa. Zawsze dla mnie takim prekursorem tego fajnego podejścia do warzyw był Andrzej Andrzejczak, czyli turbomięsny koleś, który nawet już po gromcach mitów te 11 czy 12 lat temu robił z warzyw, których nikt nie kumał, fantastyczne rzeczy.
2: Kalarepa
1: no kurczę.
2: Ja tęsknię za Ozorem.
1: Siedziałem z nim ostatnio w jacuzzi z nim i z Głodkiem i wspominaliśmy. No to było dobre, to było dobre.
2: Nie, no kurde, Ozor wołowy, stary, dlaczego już po gromcy nie mają?
1: Salsa verde,
2: piklowana cebulka.
1: O Jezu, to było naprawdę coś fantastycznego. Aż chyba, wiesz co, zrobię sobie to na grillu.
2: Ozorka na grillu? Ja przyjeżdżam, stary.
1: To jest dobry pomysł. Ciekawe, czy da się go zrobić tak, żeby go tylko wędzić, czy trzeba go obgotować wcześniej?
2: Wiesz co, najlepiej obgotować. Jeśli chcesz, żeby był taki fajny, mięciutki jak po gromcach, no to kurde, daj sobie i ugotuj to.
1: I potem na grilla.
2: O masz.
1: O kurcze, to jest dobry pomysł.
2: O kurcze, co to
1: powie, co powie na to Andrzej, co powie na to Tomek? No nie wiem, może będą mnie ścigać za to. Fantastyczna historia, tak wspominaliśmy ostatnio, to jaka była Warszawa te 10 lat temu, jak to było zupełnie inne.
2: Tak, no ja też przecież
1: miasto.
2: Z pogromcami pracowałem i w pogromcach mitów i w łowcach syren i w mięsnym premium, który był
1: ojej, faktycznie, no.
2: No też się przewinąłem przez to miejsce. Fajni ludzie.
1: Tak,
2: mięsny. Kaśka Owca, która cały czas tam, wiesz, smaży i cały czas działa.
1: Super, super, piękna sprawa. No ja byłem na pierwszym prepie pogromców, tak naprawdę. Tak
2: dobierałem. Jeszcze wypiekali bułki na koszykowej,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, o Jezu, w tym malutkim, ojej, tak, no. Nie no, piękna historia. To tak, my się przecięliśmy w tylu różnych miejscach, że to...
2: I Bibenda, i Fest.
1: No pewnie, Bibenda, Fest. Może, ja cały czas lubię mówić, jak pracowałem w Bibendzie. Wow, co robiłeś? Zdjęcia.
2: Ale Bibenda to jest ten sam case, co Szoku. Tam cały gastro z tego miasta się przewinęło, nie? Tam
1: no bardzo dużo ludzi... No... I to jest też najlepsze, nie? Tam, kurczę, robili spirytus przepuszczany przez tłuszcz mangalicy. To był taki shot, ja mieszkałem naprzeciwko. To był taki shot, że się go wypijało. Ja zdążyłem dojść na drugą stronę ulicy na ostatnie piętro i szedłem spać. A teraz... Tam są tylko warzywa i też są super robione, nie? I tam też tych kilku tych gości, którzy byli tam wtedy, kiedy ja tam byłem fotografem, no to było 2018 rok. no to niektórzy z nich cały czas tam pracują.
2: Tak, nie? Tak, Łukasz tam pracuje, no. Cały, Agata przecież, czy Urwis z Indii.
1: Urwis jest najlepszy! To jest najlepsze zdjęcia Urwisa, najlepsze zdjęcia na Facebooku.
2: Przepiękny uśmiech, tak. Ja to pamiętam Bibendę najbardziej z tego, że tam jeszcze serwowała kiełbasy pikuśne, wiesz,
1: Z sosem rybnym
2: włoskim, czy coś. To były super kiełbasy.
1: Ale była taka z sosem rybnym, jak ktoś zamówił, to było czuć całej restauracji.
2: No, ale była zajebista, z orzeszkami i fajne inne rzeczy, ale pamiętam, jak tam robiłem kiełbasę na prepie właśnie, a wcześniej robiłem z Adamem Chrząstowskim w Edredzie i już tak na pewniaka wiem, co jak, tu się wkłada to, tu się kręci tym i głupi...
1: I przychodzi zięba.
2: Nie, i wkładam palca nie tam, gdzie powinienem i zjechało mi to całe imadełko i tak sobie zmiażdżyłem kciuka. Ale wyślizgnąłem go, szybko umyłem go pod zimną wodą, rękawiczka i kręciłem tą kiełbachę dalej.
1: I tak się właśnie, moi drodzy, droga młodzieży, pracuje. A nie od razu do Konstancina, do najlepszego ortopedy. Bardzo pozdrawiam tamto miejsce i bardzo pozdrawiam Mariusza Dzięcioła, fizjoterapeutę, dzięki któremu po półtora roku, po tym jak biodro mi wypadło z tyłka, mogłem w końcu założyć buta. Także super. Konstancin i dobry fizjoterapeuta to jest najlepsze, co możecie sobie zrobić, jak wyjedziecie telemarkiem pod prysznica. Uważajcie, nie kładźcie ręczników z mikrofibry pod prysznicem, bo to się ślizga. Gramy piosenki, o których nie wiemy, co to za piosenki będą, ale na pewno będą fantastyczne.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Powracamy, moi drodzy, do rozmowy z Konradem Markowskim. Zrobiło się nostalgicznie. Poopowiadaliśmy sobie o różnych miejscach, w których w zasadzie można powiedzieć, że pracowaliśmy wspólnie. Mimo, że to jest takie zawsze szumne, bo ja się oczywiście przez parę miejsc, jeśli chodzi o gotowanie, przeturlałem, ale bardzo często było to bardziej eventowo, bardziej koncepcyjnie, ale lubię na niedopowiedzeniach budować swoją legendę. Natomiast ty naprawdę zapierdzielałeś na tych kuchniach i dochapałeś się teraz bardzo fajnego miejsca i myślę, że to jest też taki dla szefa kuchni fajny temat wejść do takiego miejsca, które trwa już od takiego czasu, bo nie ma dużo lokali, które działają powyżej 10 lat, no.
2: No są takie miejsca, ale czy one są fajne, czy one są już takie po prostu znane z tego, że od 12-15 lat jakby to danie się nie zmienia i tam się przychodzi...
1: No w szoku się zmienia cały czas. Poza miską w szoku zmienia się wszystko.
2: Nie, miska w szoku też tam, wiesz, ma swoje sezonowe... koncept miski w szoku. Koncept nowego składnika. Ale to prawda, tam się dużo ludzi przewinęło, dużo szefów kuchni. Wiesz, jak ja byłem wtedy tam te 10 lat temu... niecałe na dniu próbnym, to szefem kuchni był Kamil Myka. Wcześniej lub później była Flavia. To mnóstwo,
1: Borowska.
2: Borowska, myślałem, że Borowska, ale Borowski jest Bartosz, właściciela Hanna, a Borowska, okej.
1: Poprzedni gość mylił Agatę Wojdę z Martą Wajdą, więc to nie jest, tak? nic dziwnego, że po prostu nazwiska
2: ja miałem
1: w ogóle
2: w
1: u nas jest Kamil Kuć jeszcze i cały czas myślą, co on gada.
2: Ja miałem w Warszawie 3 szefowe kuchni i 3 nazywały się Agata, słuchaj. Pierwsza była Agata Zięba, która dużo mi też dała.
1: Szybko się do ciebie odezwała, bo do mnie po 3 miesiącach, od mnie poznała, zaczęła mówić. Jak zobaczyła, jak robię pop-up z gyrosem.
2: Nie.
1: Jak zobaczyła, że umiem coś gotować, to odezwała się do mnie pierwszym słowem.
2: Nie, wiesz co, ja złożyłem CV tam po tym, jak nawet nie składałem CV. Ja byłem tam, po prostu przechodziłem, wszedłem, zjadłem skrzydełka w sosie rybnym.
1: Mm-hmm.
2: Tam swego czasu było dużo sosu rybnego.
1: O Jezu, tam był tylko sos rybny swego czasu.
2: I te skrzydełka były fajne, mi one smakowały, więc tam pytają się kelnerki, czy może szukacie tutaj kogoś na kuchnię. I następnego dnia do mnie zadzwoniła Agata i już 2 dni później tam byłem.
1: 3 dni później miałeś zmierzony palec.
2: No, prawda, ludzi, i powiedziałem, dlaczego? Na co mi to było? Nie, to było fajne miejsce. Przede wszystkim tam było dużo, dużo godzin. Ja jako świeżak w tym mieście pracowałem na 2 knajpy, bo musiałem się jakoś odkuć po Gdańsku. Świeża przeprowadzka, też trochę szybkie życie. I Bibenda mi pozwoliła, że tam sobie mogłem porobić godzin. Chociaż też fajni ludzie tam byli. Fajne,
1: tak.
2: fajne też poznałem tam techniki. No i styl Agaty Zięby, który nadal tam się zmienia i teraz jest już trochę inny, to tam jak wtedy gotowaliśmy 8 lat temu, nie wiem, może mylę, dokładnie nie wiem, ile to
1: przed
2: było.
1: Przed pandemią generalnie.
2: Tak, grubo przed pandemią. I tam poznałem super, super gościa z Nepalu, Suzan.
1: Suzan, tak.
2: Chociaż ksywę ma Janek i powiedział mi, że...
1: Grillowałem z Suzanem.
2: Janek...
1: Postawił frytę pod rynno.
2: Janek to jest stan umysłu, jakbyś...
1: I zaczął padać deszcz! I taki szat, co się dzieje?
2: Kolega, awaria.
1: Nie,
2: ale zabrał mnie do Nepalu, moja podróż życia, bo powiedział, że jedzie do siebie do Nepalu na chwilę, bo jego żona, jego siostra
1: bierze ślub i on musi wziąć ślub wcześniej.
2: Nie. Chodziło o to, że jego siostra jest kandydatką na żonę. I my tam jedziemy, żeby wziąć ślub.
1: I zabrał cię, żebyś ocenił...
2: Ja się zwolniłem z Bibendy, żeby z nim pojechać na miesiąc. Tak.
1: Ojejku, piękna historia.
2: Tak. I pojechaliśmy, okazało się, że siostra Sunita nie została wybrana na żonę, więc jak już on taki kawał przejechał z Polski, to już on, byliśmy wtedy z Berlina. Ja musiałem udawać, że jestem Niemcem, no bo Niemcy fajny kraj, zajebiście, wszyscy w Nepalu wolą Niemcy. Konrad, będziesz udawał Niemca, mówię, dobra.
1: Ja,
2: nie ma problemu. Więc tam go udawałem.
1: Nie chcę pytać jak!
2: Nic nie musiałem robić, stary. I co? No i dobra, i nie wybrali Sunity na żonę, więc że on taki kawał przerobił i już tam jest, no to trzeba go szybko ożenić. I plan był taki, że następnego dnia wstajemy o 5 rano, wsiadamy w takiego małego busika, 10 Hindusów i ja,
1: Niemiec,
2: udawany Niemiec, jedziemy tą taksówą gorąco jak się mano i jedziemy, objechaliśmy 10 miast, 10 kandydatek, odwiedziliśmy.
1: Co? To randka w ciemno?
2: Historia życia.
1: Jest. Ja znałem tę historię, że on się ohajtał z jakiegoś dziwnego powodu. Ale
2: z dziwnego powodu? No to był powód taki, że on po prostu odwiedził Nepal po czasie.
1: Aha.
2: I przez 10 dni objeżdżaliśmy część Nepalu. Słuchaj, dla mnie to naprawdę była przygoda życia, bo ja zobaczyłem kupę miejsc, no, których bym nie zobaczył. No spałem pewnie w tych chatach. Raz to spałem w takiej chacie, że musiałem wchodzić po drabince, spałem na górze, a pode mną były kury. Po prostu sobie tam mieszkały kurki. Taka stodółka. No ale było fajnie.
1: Na drzewie.
2: Nie, normalnie zbudowany dom, jakieś tam z cegły czy coś, nie? Drewniana podłoga i kury na dole. Oby tylko kury, tak sobie wymawiałem, oby tutaj były tylko kury, żeby tutaj nic innego nie biegało. No ale dobra.
1: Jakby biegało, to by zjadło te kury.
2: A może. No i okazało się, że 9 kandydatek, jemu się nie podobały te kandydatki. Tam ojciec mówił, że super są super, trzeba się żenić. No i dobra, wracamy do Katmandu. I w Katmandu 10 kandydatka, pani stomatolog ze stolicy Nepalu okazała się właśnie tą żoną. Więc 2 dni później pojechaliśmy do jej miasta, nie wiem jak to się tam nazywa dokładnie, ale musieliśmy tam się trochę wspiąć po górach i jak już tam weszliśmy razem z tą jego żoną Nirmalą i Jankiem, to nagle ona zaczyna płakać i chwyta go za rękę, a on do mnie mówi, to już. Ja mówię, ale o co chodzi? Jakby co już? No ślub, właśnie bierzemy ślub. I wiesz, ciotki tam z Nepalu szyją z liści jakichś tam roślin, takie wieńce, pióropusze. Gość wyglądał jak król Julian. Stary, mam fotę i autentycznie, wiesz, ja wysmarowany na czole ryżem czerwonym, a Janek wygląda jak król Julian. Wyślę ci fotę. Znaczy się pokażę ci fotę.
1: Tak, poproszę.
2: Moja matka swoje sobie to zdjęcie wydrukowała i wisi to u nas w chacie na ścianie.
1: Gdzie mi to wysyłasz?
2: Tutaj ci pokazuję.
1: Faktycznie można było cię wziąć za Niemca po tym spojrzeniu. Nie no, piękna sprawa, piękna historia, w ogóle bibenda, kuźnia kadr.
2: To prawda, no.
1: Dobrze, bo wspominki wspominkami, a my kilka ciekawych rzeczy musimy tutaj opowiedzieć, zanim przejdziemy do...
2: Poleci kolejna piosenka.
1: Kolejna piosenka, a potem opowiemy o książce. Bang! Wracamy, Konrad Markowski opowiedział nam o przygodzie w Nepalu, gdzie udawał Niemca i brał udział w Tinderze na żywo.
2: Oni mają, jeszcze dodam, jest specjalna aplikacja. To się tam sprawdza, kiedy się urodziłeś, jakie gwiazdy na niebie, jakie takie wszystkie rzeczy, jaki miesiąc, jaki znak zodiaku i to wszystko się łączy w kupę i dopiero wtedy wysypuje ci ilość kandydatek, które możesz w prawo lub w lewo.
1: I teraz tak, do wszystkich młodych słuchaczy, chłopaki, jeżeli dziewczyny was pytają, o której, w jaki dzień, o której się urodziliście, to uciekajcie. Jak wchodzicie do łazienki i leżą tam kryształy przy mywalce, uciekajcie, słuchajcie starszych kolegów, uciekajcie.
2: Ale mają się dobrze.
1: Jak są wegetariankami, to spoko.
2: Ale mają się dobrze i żyją sobie teraz w Australii i tam sobie mieszkają.
1: Kurczę.
2: Trzeba ich odwiedzić.
1: W ogóle Nepal, bibenda, Australia.
2: No i oczywiście Niemcy, on był tam na początku, on tam był i on w ogóle powiedział swoim starym, że on jedzie do Niemiec
1: i przyjechał do
2: na
1: Polski.
2: Studia i do pracy i wszystko, no i później już nie powiedział im tego, że opuszcza Niemcy i jedzie do Polski, więc po prostu stwierdził, że jakby
3: To jest obok siebie. Co to kogo obchodzi?
1: U nas są nowsze drogi. U nas są nowsze drogi. Więcej BMW serii 7 sprzedaje się w Polsce niż w Niemczech. Taka jest prawda. My jesteśmy najlepsi. Dobrze. Książka. Marcin Wojtasik. Człowiek, który produkuje wszystko.
2: To prawda. Jest moim ulubionym hipisem w Warszawie i poznałem go...
1: Jak robił laksy na tym markecie.
2: Nie, to nie było mnie wtedy. Byłem na jego laksach później, jak tam były laksy, wiesz, pamięć o laksie, laksa z wózeczka za dychacza.
1: No.
2: Ale ja go poznałem później, jak po Nepalu poszedłem właśnie do mojej trzeciej szefowej kuchni, też Agaty, Agata Paszkowska, z kuchnią arabską, dokładnie kuchnią syryjską, i chwilę tam z nią pracowałem, poznałem tam super też ludzi, takiego fajnego Piotrka na kuchni, który stał się moim świadkiem na ślubie. Ciągle te śluby, nie? Robota, ślub. I później właśnie też tam była jedna dziewczyna, która powiedziała mi, że musi mnie zapoznać z Marcinem, z którym robi gotowanie w Polish Your Cooking. Że on otwiera, że już otworzył restaurację Jattaj na Chmielnej, ale że ją przenosi na Piękną, tam gdzie teraz jest K-Bar po schodach. A kiedyś było Warung Jakarta, chyba druga restauracja indonezyjska, która już nie działa. No dobra, no i tam też poszedłem na tą rozmowę do Marcina. Tam jeszcze był Przemek Milanowski, dużo tam było.
1: Jeszcze był duży.
2: Jeszcze był duży. Jeszcze był Misza, który wtedy produkował wegańskiego kurczaka, co przypominało mi trochę tą moją grupkę na fejsie. Ja wtedy w to nie wierzyłem. Ja nadal nie wierzę, wiesz, w wegańskiego łososia, czy wegańskiego świniaka, albo wegańskiego tam coś.
1: Dopiero
2: z drukarki 3D.
1: Dopiero co była audycja drukarce 3D, drukującej styki.
2: Nie, jak już wege, no to wiesz, fajne rzeczy typu warzywa, czy coś, a nie, kurde, coś stworzonego na wzór mięsa.
1: Książkę zrobiliście razem.
2: Książkę zrobiliśmy razem, ale mówię, że już go poznałem wtedy, bo to też chwilę z nim popracowałem w Gado Gado, które szybko
1: tam... Catering?
2: Nie, to nie było Gado Gado Catering, to była restauracja Gado Gado, bo wcześniej to się nazywało Warung Jakarta, a później wszedł tam właśnie Misza, Przemek i Marcin i razem z Mateuszem stworzyli w czwórkę kolejną...
1: Ale był Gado Gado Catering, nie?
2: Jest, chyba nadal jest.
1: Tak?
2: Tak mi się wydaje, no bo
1: Jej, było. Ja nie ogarniam, ja to jest tak dużo, że to jest szok, ale...
2: Tak samo jak jest Szoku i Catering Szoku i to są, tak. Wiesz, to jest dwóch właścicieli, którzy wcześniej działali w Szoku, nie? Razem, Adam i Michał. No i tam pracowałem razem z Marcinem, robiąc jedzenie tajskie. Potem wyjechałem z moją wtedy jeszcze dziewczyną do Tajlandii. I jak wróciłem już z tej Tajlandii, to okazało się, że Gado Gado się zamyka i ja muszę sobie coś znaleźć. I znalazłem sobie tą... co ja potem robiłem? A, potem chyba Kręglicy w ogóle, catering. Wielka sieć robienia żarcia na wynos, ale też tam poznałem super ludzi. W ogóle poznawałem wszędzie fajnych ludzi.
1: I wszyscy myśleli, że jesteś Niemcem. Nie chcieli z tobą gadać, tylko taki jest.
2: No i później robiłem to sobie już później w pandemii, wszystko, i Marcin do mnie się odezwał, że Bartek z Achan poszukuje szefa kuchni. I mówię, no dobra, no dawaj, umów mnie na kolejny dzień, już tam się pojawiłem na Placu Unii. A w ogóle Achan to było też takie miejsce, które od początku chciałem odwiedzić, tylko że miałem wtedy małego dzieciaka, kilkumiesięcznego, i razem z moją żoną nie mieliśmy w ogóle życia, nie mieliśmy jak się wydobyć z domu, żeby pójść cokolwiek zjeść. I pierwszy mój raz, jak byłem w Achan, to już jako pracownik tego miejsca.
1: Aha, w ten sposób.
2: Nigdy tam nie byłem.
1: Ja tam pamiętam, że ja przyszedłem tam i na jakiejś grupce powiedziałem, że przyjdę, i była taka pani, która była moją stalkerką, i przyszła tam i była awantura w ogóle, bo ja już trzeci raz tę osobę osobę widziałem, że za mną łazi. Ona zaczęła na mnie krzyczeć, ja zacząłem na nią krzyczeć. Bartek wyjeżdża wtedy, widzę, z jakimiś krzesłami. Ja tam lecę po prostu z takimi wyrazami. On mówi, ale co ty robisz? Co ty robisz? Dlaczego? Więc tak zacząłem moją znajomość z Bartkiem, a potem zamówiłem ich jedzenie i dostałem tak ostre, że płakałem przez godzinę. Także to jest w ogóle piękne. Każdy ma jakąś śmieszną historię związaną z tym. Czyli co? Bo wiesz, czas się kończy, ja muszę się dowiedzieć o tej książce.
2: A, książka, no dobra, to Marcin już wydał dwie książki
1: tak.
2: Sam, jako on.
1: Tak, jedna jest o ramenie, a druga też jest o ramenie, ale wegetariańskim.
2: Wegańskim. No, wegańskim jest jeden normalny mięsny klasyczny, a drugi jest wegan. I trzecia książka to jest Azja Południowo-Wschodnia, z tym, że połowa książki to jest Tajlandia, a druga połowa to jest miks. Indonezja, Malezja, Singapur, Wietnam i takie rzeczy. No i Marcin potrzebował trochę takiego wsparcia w przepisach tajskich, więc odezwał się do mnie. Fajna sprawa, więc wiesz, wziąłem to tak naprawdę.
1: No tam, bo ciężko jest porównywać te jego drugą książkę do pierwszej, bo pierwsza jest trochę bardziej o historiach, a druga jest już książką kucharską, która wygląda fenomenalnie. Tomek Czajkowski zrobił bardzo, bardzo ładne zdjęcia. Widziałem, że pracujecie
2: teraz też samo,
1: w tym samym teamie, także można tylko czekać na kolejny fajny event promujący.
2: Myślę, że zrobimy to w szoku, albo też u Marcina w innych jego knajpkach, ale wiesz, jak ja na początku dostałem zapytanie o książkę z przepisami tajskimi, to mówię, kurde, no jakby dlaczego nie? Umawiam się z nim na rozmowę i wszystko mówi, wiesz, Kondziu, bo to będą wegańskie przepisy. I kolejny raz mi się przypomina ta grupka z Facebooka. I ja mówię, co jest? Grane, wiesz, przepisy...
1: To jest karma. Przepisy po prostu częściowo... chciałeś nie bać wegan.
2: Przepisy częściowo były stworzone i tam były takie rzeczy jak właśnie miso, dashi i coś, co już powoduje, że smakowo idziesz w stronę Japonii. Bo umówmy się, miso, dashi, sos sojowy, to trochę jesteśmy tam.
1: Czyli musisz zrobić sos rybny bez ryby.
2: I tak, jest przepis na sos rybny bez ryby. Tak samo w Akan też był tworzony sos rybny wegański bez ryby. Też był on na glonach kombu. Czy on smakuje sosem rybnym? Nie, totalnie to nie jest smak rybnego sosu, ale jest smak morski. Właśnie to, o co chodzi mniej więcej w tych wegańskich sprawach. Bo jakby, kurde, jak próbuję zrozumieć wegan ludzi, którzy zamawiają sobie boczek wege i oczekują tego smaku prawdziwego boczku, mi się to nie klei, nie? Totalnie mi się to nie klei, tak jak ja bym sobie zamawiał sałatkę.
1: Skąd oni mają wiedzieć, jak to smakuje? Może oni myślą, że to tak smakuje. To jest jak steak z Matrixa.
2: Tak samo jakbym zamawiał sobie właśnie zwariowaną sałatkę o nazwie Garden Wasabi i oczekiwałbym, że tam będzie smak przypalonej skórki z kurczaka. No, wiesz, o co chodzi. Dlaczego? Dlaczego ma to tak być?
1: Cały czas siedzi w tobie ten młodszy Kondziu, który nie chce się nie bać wegan.
2: Ale podpisuje się pod książką wegańską i dużo mi się też otwiera fajnych rzeczy wegańskich i
1: wegetariańskich. Coś, czego nikt nie zrobił, to jest fantastyczne jedzenie wegańskie połączone z fantastycznym mięsem. No hello! No przecież to się... Vegan Ramen Shop jest butcherem. Powinni postawić na środku francuskiej stolik jeden, pomieszać to, dołożyć do tego stek i...
2: Ale wątpię, żeby tam przychodzili też weganie właśnie na te warzywka plus mięso z drukarki, no bo jednak w lokalu się grilluje i mięso, albo się, wiesz, kucharz tymi samymi rękami przerabia mięso, tutaj potem wkłada rękę, wiesz, w pietruszkę.
1: Super, dobrze, że w pietruszkę, bo Jezu, ile razy ja widzę ludzi pracujących głównie w street foodowych miejscach, którzy idą na szluga w czarnej rękawiczce, albo idą na to ja z tą czarną
2: najlepszy rękawiczką. Moim zdaniem w burgerowniach, jak buły się grillują na grillu obok mięsa, nie?
1: Ojej, no tak.
2: Ale
1: no
2: wegańskie tak. To jest właśnie ten smak mięsa, który chciałeś, ale żeby nie jeść mięsa.
1: No tak, ile jest historii z miejscem, które robi kuchnię Tex-Mex i mają smalec w tortilli i Jadłonomia, jak jeszcze działało. Jadłonomia teraz powołała fundację, więc pewnie będzie trzeba się spotkać, przegadać temat. Jadłonomia wrzucała jeszcze nas na pczata, jak był popularny w Polsce. Jakie dobre wegańskie. Dzwonię do szefa kuchni tamtego, który wtedy tam był, jeszcze działał w Warszawie. No to cicho, smalec w placku. Dobrze, czas nas goni. Moglibyśmy gadać bardzo, bardzo, bardzo
2: ale
1: długo.
2: Ale jeszcze mam coś do dodania, bo właśnie te wszystkie wege tematy do mnie się tak odzywały, że kolejny mój ulubiony hippies zaraz po Marcinie to jest Wojtas z domu Nadburzańskiego z Siemiatyczy, który ma mieszkanie na Saskiej Kępie i tworzy sobie tam
1: klub kolacyjny.
2: Fajny, tajny. Rozkręcił to z Witem Szychowskim, panem Tasakiem.
1: Byłem na dachu na Foksal.
2: Tak,
1: piękna
2: robią w ogóle
1: sprawa.
2: W super miejscach.
1: Czy
2: na...
1: Znaczy same warzywa były cholera. No.
2: No tak, no jakby wiesz, to jest wegetariańsko. Tam masz jajko i ser i fajne warzywa na 100 różnych sposobów. Ale właśnie mają fajne miejsca, bo gotują w Parku Skaryszewskim, czy na wyspie pod Mostem Poniatowskiego.
1: Tak, to było super, no. Tylko jest... zastanawiałem się, jak się komuś zachciało siku, to co zrobić.
2: No do wody, przecież tam jest od razu dużo wody.
1: Czaskowski!
2: I co? No i teraz pod koniec miesiąca. Dzisiaj mamy 27, to już niedługo, kochani, 31 w piątek robię kolację i na temat przewodni bierzemy brzoskwinie. Kochany. Brzoskwinie. Czuj się
1: zaproszony. Czyli będzie z miso.
2: Czy będzie z miso, czy nie będzie z miso? Nie, raczej może coś będzie z miso, bo ja odkrywam dopiero smaki miso. Miso to nie jest tylko miso jasne i ciemne.
1: Miso hungry.
2: Miso dużo jest fajnych różnych odmian, też bawią się tymi wszystkimi misami. Tak jak miso siso, miso połączone z liśćmi pachnotki i mega fajny daje kop. No ale miso chlebowe, to ja to jestem wierny tak. Strasznie tego miso chlebowego.
1: Powiedzieliśmy wszystko, co mieliśmy powiedzieć. Muzyki pewnie
2: nie posłuchamy.
1: Albo będą to te wszystkie piosenki dwuminutowe. Także panie Tomku, będziemy kończyć.
2: Kochani, zapraszam was wszystkich do Szoku na Karolkową 30. Znajdziecie tam mnie i bądźcie razem ze mną w Szoku. Ja się nazywam Kondziu i jestem ultra w Szoku.
1: Konrad Markowski był moim państwa gościem. W tej audycji różne rzeczy ciekawe się dzieją. Za tydzień
2: też będzie ciekawie. Jeszcze się tutaj...
1: Za tydzień nie będzie ciekawie. Za tydzień nas nie ma, bo za tydzień moja cudowna, kochana dziewczyna ma urodziny, nie powiem wam które, więc słyszymy się 10 sierpnia i będzie...
2: I będzie fajnie. Dajcie mi jeszcze minutę, muszę coś
1: nie
2: zrobić,
1: wiem, kto przyjdzie 10.
2: Obiecałem mojej córce serdeczne pozdrowienia dla mojej córeczki Marysi, dla jej koleżanki Beni, Alidy i Igi.
1: Żonę pozdrawiam.
2: I żonę, pozdrawiam cię, Betty.
1: I Suzana. I Urbisa.
2: I Janka. Janka, Urbisa, wszystkie Agaty, całe Szoku, cały Achambi, Bendy, Edreda, Pogrąców, Kręglickich i w ogóle. Czujcie się pozdrowieni i zaproszeni do Szoku.
1: Żegnajcie. Dobranoc. We're gonna skate to one song only.

0: 97.1 FM.
1: Dobry wieczór. Wybiła w tym momencie dokładnie godzina 21. Ja nazywam się Szymon Fuchs i zapraszam was wszystkich na audycję Fuchs on Tour. Jest to, jak nie myli mnie moja pamięć, już szóste nasze spotkanie wakacyjne. I jak co tydzień porozmawiamy oczywiście o festiwalach, o koncertach. I dzisiaj na tapet bierzemy festiwal, który się wczoraj zakończył, a rozpoczął się w piątek. Jest to festiwal Łódź Summer Festival. Na pewno przez ten cały weekend słyszeliście masę informacji na temat tego festiwalu. Przeczytaliście masę artykułów o tym, co tam się działo. Ja wam tak w skrócie przybliżę całą sytuację, bo miałem przyjemność być tam w sobotę, a w drugiej części audycji porozmawiam o festiwalach, które zbliżają się w sierpniu. Wezmę na tapet 3 największe festiwale, na których będę w sierpniu i zaczynamy chronologicznie od OFA. Potem będzie Sziget, czyli festiwal w Budapeszcie, na Węgrzech, a później porozmawiamy o Bittersweecie. Ale przed tym zaczynamy od tego, co działo się od piątku do niedzieli na Łódź Summer Festiwalu. Była to już odsłona czwarta tego festiwalu. Tutaj trzeba jakby zaznaczyć, że to jest największy darmowy festiwal w Polsce. I ja już tak kilkakrotnie planowałem się tam wybrać. Pamiętam, że pierwszy raz, jak była pierwsza edycja, to akurat wtedy był jakiś festiwal, prawdopodobnie sam festiwal, i wtedy odwołałem swój jakby przyjazd na ten festiwal, ale już 2 lata później headlinerem było Placebo i to było dosyć duże wydarzenie, że zespół taki jak Placebo pojawia się w Łodzi, jeszcze na darmowym festiwalu. Ale końcowo coś tam z planami się pozmieniało i końcowo w tym roku byłem pierwszy raz na Łódź Summer Festiwalu. Zdecydowałem, że wybiorę się na sobotę, bo w piątek jeszcze miałem kilka jakichś rzeczy i uznałem, dobra, sobota to będzie dzień, kiedy przyjadę do Łodzi. I w sobotę na głównej scenie zagrał Hubert. Później pojawił się Timberland, czyli gwiazda, headliner soboty, a następnie zagrał Problem i BDOS, który to wszystko zamknął. No i zaczynamy od Huberta. Uznam, że chyba to był jego największy koncert w życiu, też to kilkakrotnie zaznaczał ze sceny. A na sam dobry początek, aby wpasować się w ten klimat, który zapanował o 18 w Łodzi, puszczę wam utwór z najnowszej płyty Huberta, który tak w ogóle subiektywnie dla mnie jest chyba najlepszym jego utworem z tego najnowszego krążka, więc przed wami Hubert i utwór Dla Fabuły.

To był Hubert i utwór La Fabuły z jego najnowszego albumu Się Porobiło, który wyszedł 3 lipca, więc jeszcze jak nie znacie, to serdecznie was wszystkich zapraszam do odsłuchu, bo jest to chyba najdojrzalszy album Huberta i bardzo polecam. I tak naprawdę wróćmy do tego, co działo się w Łodzi. Zaznaczyłem przed wejściem, że jest to największy darmowy festiwal. I właśnie to mnie najbardziej ciekawiło, ile tych ludzi będzie na tym festiwalu. Już w piątek mojego TikToka, waszego też na pewno, przejęły po prostu informacje, kontenty, różne filmiki, że A, jest wielkie błoto, B, jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Z oficjalnych chyba informacji w piątek było 150 tysięcy ludzi na terenie Błoni Łódzkich, więc to jest więcej niż jest na openerze, a openerowicze dobrze wiecie, że na przykład w zeszłym roku jak Linkin Park grali i był ten taki mityczny gdzieś soldał, czyli chyba ponad 100 tysięcy ludzi, to się nie dało przejść. To wyobraźcie sobie, co działo się w tej Łodzi, jak ten teren był po prostu podobnej wielkości, a ludzi było 2 razy więcej, bo w sobotę chyba w momencie jak grał Timbaland, została podana informacja, która była dosyć kluczowa, że zostały zamknięte drzwi do festiwalu. I ja nawet się nie spodziewałem, że coś takiego może się wydarzyć na tym festiwalu, że po prostu było tak

dużo ludzi, ponoć ponad 220 tysięcy, że po prostu zamknęli wszystkie wejścia. A chyba wejść były chyba dwa, tak mi się wydaje, takie jedno główne i jedno takie boczne od razu koło sceny M-Banku, czyli tej głównej sceny. I w tamtym momencie przebywałem w namiocie medialnym, bo coś tam jeszcze wrzucałem, jakiegoś reelsa z któregoś z koncertów, bo był słaby internet, no i w ogóle nie było zasięgu, z oczywistych spraw po prostu było za dużo ludzi. No i nagle zobaczyłem bardzo, bardzo dużo policji. I później właśnie mogliście zobaczyć, że na festiwalu policja przejęła w pewnym momencie główną rolę, bo bardzo dużo było osób agresywnych, którzy po prostu chcieli wejść na festiwal w momencie, jak został zamknięty. I ja zobaczyłem bardzo dużo już na festiwalach, czy to w Polsce, czy za granicą, i szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem jakby walki po prostu publiczności z policją. Chyba nikomu się złego nie stało, to najważniejsze, ale potem właśnie po tych wszystkich zjawiskach i tych wszystkich akcjach związanych z policją i w ogóle z tym, że ludzie trochę wulgarnie i agresywnie się zachowywali w momencie, jak poszła informacja o zamknięciu bram, zacząłem się zastanawiać, w jakiej formie bym widział ten festiwal w przyszłym roku, bo tak naprawdę z roku na rok, i tutaj gratulacje dla miasta Łódź, bo doszły mi też informacje, że to jest festiwal, który organizują tylko urzędnicy miasta Łódź, czyli tak naprawdę osoby, które na co dzień gdzieś pracują w urzędzie w Łodzi, robią ten festiwal. Tam nie ma żadnej firmy dodatkowej, jakby eventowej, która to ogarnia. Oczywiście jest ochrona, są ludzie, którzy stawiają na wszystkich festiwalach sceny, ale głównie za line-up są odpowiedzialne osoby, które na co dzień pracują w biurze czy tam w urzędzie miasta Łódź. I to jest bardzo inspirujące, bardzo ciekawe, że bo wiecie, jak wyglądają takie typowe dni miasta. I po prostu Łódź od 4 lat, czyli od roku 2023, kiedy świętowali swoje 600 lat miasta Łódź, to po prostu uznali, że zrobią wielkie święto. No i też wielkie święto pod koniec lipca co roku się odbywa i jest darmowe, ale no zastanawialiśmy się w tym namiocie, czy może nie lepiej w przyszłym roku zrobić jakąś opcję typu bilety za 100 zł, takie symboliczne 100 zł, aby po prostu móc panować nad tą ilością ludzi, a na przykład wszyscy mieszkańcy Łodzi, którzy mają jakby kartę mieszkańca miasta Łódź, po prostu mają za darmo, ale to już zostawiam jakby urzędnikom miasta Łódź, jak rozwiążą ten problem, bo festiwal naprawdę wyglądał bardzo dobrze i wszyscy artyści, którzy tam grali, po prostu mieli ciarki, bo nawet tak uznane gwiazdy, które już naprawdę zagrały milion koncertów i tak naprawdę byli na wielu scenach, jak BDOS, PZ, TEDES wczoraj, to naprawdę mieli ciarki, że grają przed łódzką publicznością i było to widać. Wracając jeszcze do Huberta, to on po prostu miał ciary. Jeszcze w momencie, tak w połowie jego koncertu, okazało się, że jakaś para się oświadczyła i to było po prostu mega crazy, bo reakcja Huberta była po prostu nie do zastąpienia i tak naprawdę fajnie, że coś takiego się dzieje, że ludzie w Polsce lubią chodzić na koncerty, bo widać, że są spragnieni cały czas po pandemii tych koncertów, ale po prostu myślę, że w przyszłym roku można troszeczkę ten schemat festiwalu w Łodzi zmienić, aby po prostu wszyscy czuli się bezpiecznie. I na sam koniec historii łódzkiej puszczam wam klasyk, który na pewno dobrze znacie, który wybrzmiał po 20 w sobotę na Błoniach w Łodzi. Przed wami Timbaland.

To był Timberland, Justin Timberlake, Nelly Furtado. I co? Kończymy historię związaną z łodzią i przenosimy się troszeczkę w przyszłość, czyli już do sierpnia, do miesiąca, który już za kilka dni opanuje nas wszystkich. No i do festiwali, które również intensywnie zawładną Polską, jak i Europą, podobnie jak w tym obecnym miesiącu ma to miejsce, ale przed tym jak porozmawiam o tych trzech festiwalach, o których już wspomniałem na audycji Fuxon Tour, to rzucę kilka koncertów, które mogą was zaciekawić, które odbędą się w sierpniu. I tak na pewno większość z was czeka na te dwie daty, czyli na początek sierpnia i na 4 i 5, wtedy The Weeknd i Playboi Carti zagrają na PG Narodowym. Do tego 4 również sierpnia Moby wróci do Polski i zagra na letniej scenie Progresji. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy koncert. W tym roku Moby był headlinerem między innymi w Ostrawie na Colors, więc w tym roku wraca do nas solowo, nie na festiwalu. Z ciekawszych koncertów 16 sierpnia będzie Andrea Bocelli. Wiadomo, klasyka, raz w życiu trzeba się pojawić. Ja jeszcze nigdy nie byłem, możliwe, że akurat 16 sierpnia pojawię się na PG Narodowym. No i 23 jest coś, na co czekam bardzo, bardzo, bardzo długo, czyli koncert Georgiego w Polsce. Jeden z moich ulubionych artystów wraca chyba po 3 latach do Polski i zagra swój pierwszy koncert na Torwarze w Warszawie, więc jak jeszcze nie widzieliście o tym, że Georgi wraca do Polski po wydaniu w tym roku płyty, to już wiecie, że pojawi się 23, a my automatycznie przenosimy się i do Katowic, na teren lotniska Muchowiec, do Doliny Pięciu Stawów, gdzie co roku odbywa się największe święto muzyki szeroko pojętej alternatywnej w Polsce, czyli mój ukochany Off Festival. I będzie to mój chyba już 5 Off Festival i często wspominam przy różnych audycjach, wywiadach, rozmowach, że to po prostu jest najlepszy festiwal w Polsce. I jak wy jeszcze nigdy nie byliście na Offie, to wydaje mi się, jak słuchacie Radia Campus i podoba wam się muzyka, którą tutaj gramy, nieważne czy rano, czy wieczorem, to po prostu Off jest czymś dla was, bo to jest to festiwal, który jest pod względem wielkości średni, do tego tak naprawdę tam nie ma takich wielkich tłumów. Oczywiście w zeszłym roku, jak Fontans DC grali, czy inne wielkie gwiazdy, to oczywiście możemy się spodziewać dużych tłumów, ale tam tego tak bardzo nie czuć, bo większość ludzi idzie tam po prostu, aby poznawać nowych artystów i tą wielką przyjemność będziecie mieli i będziecie mogli tak naprawdę odkrywać od 7 do 9 sierpnia i w piątek headlinerem pierwszego dnia będzie Younglin i Blade, czyli duet, który dosyć często odwiedza Polskę, ale jeszcze nigdy nie udało im się być razem na scenie w Polsce, więc wydaje mi się, jako fan Younglina i jako słuchacz Blade'a, mi się wydaje, że to jest super, super, super sprawa, że takich dwóch bardzo uznanych artystów ze Szwecji wraca do nas do Polski i zagrają pierwszy raz po prostu razem na scenie. Już kilkakrotnie w tym roku w Europie zagrali, ale nie sprawdzałem, jaką mają setlistę, czy grają głównie swoje stare hity, czy grają coś przedpremierowo, czy grają swój album wspólny, który wyszedł 2 lata temu. Tego jeszcze nie wiem. Chciałbym się przekonać po prostu wieczorem w piątek 7 sierpnia w Katowicach. I tego dnia również z takich nieoczywistych koncertów, które mogę po prostu serdecznie polecić, to na pewno będzie koncert Sama Sultana. Jest to gdzieś artysta, jak na przykład siedzicie dosyć mocno w podziemiu gdzieś londyńskim, brytyjskim, w rapie, w elektronice, to na pewno to nazwisko nie jest wam obce.
myślę, wydaje, że to obok właśnie Fake Minka, o którym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, jedna z najciekawszych jakby person brytyjskiego podziemia i ten koncert na pewno będzie na mojej liście must have do zobaczenia właśnie w piątek na OFF-ie, a do tego dnia zagra R. Sweatshirt, czyli już legenda tak naprawdę rapu. W końcu będę miał też wielką przyjemność go zobaczyć, bo nie pamiętam, kiedy on był ostatni raz w Polsce, ale pamiętam 4 lata temu miał pojawić się na OWF-ie, na tym legendarnym Orange Warsaw Festiwalu, na którym grała Chari, grał Tyler, grała Florence the Machine, grał Nas, grał Joey Badass, grał Stormzy. Ten line-up był po prostu wybitny i z roku na rok coraz częściej słyszę echa, że to po prostu był najlepszy jakby line-up w historii Orange Warsaw Festivalu, ale wtedy R chyba spóźnił się na samolot, albo mu odwołali samolot i końcowo nie pojawił się w Polsce i dopiero po 4 latach wraca do Polski, tym razem nie do Warszawy, tylko do Katowic, więc wydaje mi się, że ten piątek zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. My jeszcze wrócimy do sobotniego i niedzielnego line-upu, a przed wami w Radiu Campus Younglin i Blade w utworze Ghost.

To był Younglin i Blade, czyli headlinerzy pierwszego dnia na Off Festiwalu. No i wracamy do Katowic, wracamy do tego, co już za niecałe 10 dni będzie odbywało się na lotnisku Muchowiec przy Dolinie Pięciu Stawów w Katowicach na Śląsku. No i przechodzimy do soboty, gdzie headlinerem będzie The Flaming Lips, czyli zespół, który tak naprawdę jest gdzieś klasykiem tej psychodelicznego rocka, który od końcówki lat gdzieś 90. Przez początek lat 2000 był po prostu jednym z najważniejszych zespołów tego gatunku i również wracają do Polski. Jestem ciekaw tego występu, bo tak naprawdę gdzieś te zespoły właśnie z pogranicza lat 90. i 2000, no na Offie zawsze dają fantastyczne koncerty. Pamiętam 3 lata temu, jak headlinerem był shoegaze'owy, więc troszeczkę w innym klimacie zespół, czyli Slowdive, i był to jeden z najlepszych koncertów na Offie, na którym byłem w życiu. Tego dnia również będzie bardzo dużo gitar, bo będzie Black Country New Road, czyli zespół, który mógł się wam poznać 4 lata temu, ale w tamtym roku po małych zmianach w składzie wrócił z trochę inną płytą, więc jak kojarzycie te Black Country New Road z 2022 roku, to wydaje mi się, że ten koncert was na pewno zaskoczy. Na pewno wiele osób wybiera się tego dnia na koncert The Dare, czyli na producenta, który zagra DJ seta. Tego samego dnia jeszcze z ciekawych koncertów będzie już kilkakrotnie wspominana przeze mnie. Na tej audycji, również na audycji z Fuxem, Oklu, czyli artystka z Francji, którą miałem wielką przyjemność usłyszeć w czerwcu na Primaverze. Ona zagra swój pierwszy koncert i wydaje mi się, że jak będziecie na Offie, to nie będziecie mogli przeminąć albo skipnąć tego koncertu, ale również w sobotę będzie kilka bardzo ciekawych polskich koncertów, bo zagra Drabuszejka, który wraca w ogóle na Offa, bo pamiętam 3 lata temu na Offie było coś takiego. Tutaj bardziej jakby zwracam się do starszych słuchaczy, którzy byli wcześniej na Offie. To zawsze miała miejsce na Offie coś takiego jak księgarnia, w której były różne spotkania z artystami, rozmowy, można było zakupić książkę, porozmawiać z twórcami. No i od 4 lat to miejsce, czyli ten taki namiot, tak naprawdę zmienia swoje jakby nazewnictwo i to, co tam się dzieje, też się zmienia. I tak 3 lata temu wpadł na pomysł, aby tam zaprosić tak naprawdę gdzieś nadzieję polskiego undergroundu rapowego. No i wtedy Drabuszejka zagrał Okekel, było jeszcze kilka innych koncertów i to było dosyć ciekawe przeżycie, aby usłyszeć coś z pogranicza gatunkowości, tutaj stricte rapu, jeszcze bardzo młodych, niedoświadczonych gdzieś graczy właśnie na Offie. Później chyba zrezygnowano z tego pomysłu i teraz w namiocie tej około tam, gdzie kiedyś była właśnie ta czytelnia i księgarnia, odbywają się koncerty jazzowe. No ale wracając do Drabuszejki, on zagra w sobotę, również z Polski zagrają Mlecze, czyli zespół, który 2 tygodnie temu wydał swój drugi, a tak naprawdę pierwszy duży album, więc naprawdę będzie dużo ciekawych zespołów do odkrycia przez was. No i została niedziela. Niedziela, kiedy headlinerem jest Emil and the Sniffers, czyli zespół punk rockowy z Ameryki, który jest dla mnie bardzo ciekawym gdzieś zespołem, bo nie znam ich aż tak bardzo dyskografii, ale na pewno się wybiorę w niedzielę na ich koncert. I jeszcze z takich ciekawych ode mnie polecajek, które możecie w tym momencie zanotować, jak wybieracie się na Offa, to na pewno jest Clams Casino, czyli już legendarny cloudowy producent, który między innymi współpracował z A$APem, Rockim, i tak naprawdę
on jest gdzieś twórcą tego całego cloudowego brzmienia, które od 2013 roku podbija gdzieś amerykański, jak i europejski rap. Tego dnia również pojawi się na scenie Rusowski, czyli artysta, o którym już kilkakrotnie również opowiadałem na audycji Fuchs on Tour. Artysta, którego miałem przyjemność zobaczyć na Primaverze. Jest to Hiszpan pochodzący z Madrytu, który tak naprawdę nie trzyma się jednej stylistyki i ten koncert na pewno was zaskoczy. A jak spodobał wam się zeszłoroczny koncert Ralphie Cho, to również Rusowski musi być na waszej liście must have do zobaczenia na OFF-ie. Do tego jeszcze wypisałem sobie kilka koncertów z niedzieli. Jest zespół Wednesday, czyli zespół, który pojawi się pierwszy raz na OFF-ie, ale gitarzystą zespołu Wednesday jest MJ Lederman, którego mogliście zobaczyć w zeszłym roku właśnie na OFF-ie, na scenie chyba eksperymentalnej, jak mnie pamięć nie myli. No i jeszcze z ciekawych w ogóle koncertów niedzieli na OFF Festiwalu będzie Nina Girardi, którą za chwilę sobie posłuchamy. Przed wami Nina Girardi, czyli artystka, producentka z Australii i utwór iPad Touch.

To była Nina Girardi, która pojawi się na OFF Festiwalu w niedzielę, już za 10 dni. Więc tak naprawdę to co, widzimy się na OFFie, my z Radiem Campus na pewno tam będziemy, więc czekajcie, będzie naprawdę super, zrobimy bardzo dużo materiałów i oczywiście audycja za 2 tygodnie będzie związana tylko z OFF Festiwalem. A my tak naprawdę troszeczkę przenosimy się na południe od Katowic, no i lądujemy na Węgrzech, lądujemy na festiwalu Sziget, który odbywa się w Budapeszcie, no i w tym roku również się tam pojawię. Pojawię się tam drugi raz, bo pierwszy raz byłem tam 3 lata temu. To jest historia, którą często gdzieś opowiadam, bo to już ten mityczny, legendarny koncert Billie Eilish, na który pojechałem Flixbusem, później wracałem pociągiem 10 godzin, aby zobaczyć swoją idolkę na Szigecie. I wtedy, koczując tak naprawdę pod sceną, powiedziałem, że muszę tam wrócić. No i to słowo musieć dosłownie zostało spełnione dopiero po 3 latach, bo w tym roku zdecydowałem, że się tam pojawię, pojawimy się tam razem z Radiem Campus. No i tak naprawdę w tym roku line-up również jest bardzo, bardzo ciekawy. Z takich moich faworytów tego festiwalu węgierskiego, który jest chyba 2 razy większy niż opener, tak pamiętam, jak czytałem o tym całym terenie, jakby on odbywa się w ogóle na wyspie, na Dunaju. To jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę trzeba metrem gdzieś za miasto wyjechać i dopiero takimi mostami wchodzi się na wyspę i na tej wyspie przez tak naprawdę 6 dni odbywają się non-stop koncerty. Ta wyspa się nazywa The Island of Freedom i tam głównie po prostu wszystko się dzieje i Sziget to nie tylko koncerty, ale również przeróżne inne atrakcje. Jest tam w ogóle cyrk, są sceny techno, które wyglądają trochę jak Koloseum w Rzymie. Do tego są ciekawe rozmowy, konferencje i tak naprawdę przez te 6 dni, bo w tym roku odbywa się od 11 do 15 sierpnia 2026 roku, po prostu można 24/7 spędzać czas na tej wyspie i słuchać po prostu dobrej muzyki. W tym roku trochę zmienili jakby swój schemat na festiwal i zaczyna się festiwal we wtorek, a kończy się sobotę. I tak naprawdę ta sobota też jest bardzo ciekawym dniem i w sobotę na pewno tam się pojawię, bo headlinerką soboty będzie Georgia Smith, którą teraz posłuchamy na antenie Radia Campus, a za chwilkę opowiem wam o innych headlinerach, którzy pojawią się w tym roku w Budapeszcie na Szigecie. Przed wami Georgia Smith i Blue Lights.

Jazz Smith i jej utwór Blue Lights, czyli utwór pochodzący z jej debiutu, który w tym roku kończy 8 lat, bo tyle mija od albumu Lost and Found. A tak naprawdę tydzień po koncercie na Shigecie Georgia Smith wyda swój kolejny album, bo już 21 sierpnia będzie miał premierę. Więc na pewno ten koncert będzie wyjątkowy. Tego dnia również na scenie pojawi się między innymi Baby No Money czy Skrillex. Ale tak wracając chronologicznie do tych artystów, którzy właśnie na Węgrzech wystąpią w tym roku, no to we wtorek pojawi się tam Sombr, pojawi się Zella Larsson, no i pojawi się Dijon, czyli artysta, o którym również, jak tutaj dzisiaj się powtarzałem, często opowiadam i często rozmawiam, i mówiłem o tym w czerwcu, że on niestety w tym roku nie zawita do Polski, ale wy będziecie, jak jesteście wielkimi fanami, będziecie mieli wielką możliwość pojechać, wybrać się na krótki trip do Budapesztu. Tak naprawdę to jest gdzieś 5-6 godzin od Polski, w zależności gdzie wy mieszkacie, a możecie zobaczyć cudowny koncert. I tutaj mogę z wami się założyć, że ten koncert, jak się wybierzecie na Shiget, będzie waszym ulubionym, bo Dijon jest po prostu bogiem i tworzy niesamowitą muzykę, a jego koncerty są jeszcze lepsze. W środę headlinerami będzie 21 Pilots, będzie Ashniko, w czwartek będzie Florence the Machine, więc będzie powrót podobny jak był na Openerze. No i w piątek pojawi się Bring Me The Horizon, czyli zespół, który grał w tym roku w Polsce, ale ja niestety ich nie widziałem, więc będę miał tam wielką przyjemność ich zobaczyć. Również tam pojawi się Skepta, którego w tym roku mogliśmy zobaczyć na Klaucie, ale w piątek pojawi się artystka, która jest według mnie dużym moim odkryciem, czyli jest to artystka, która dosłownie 3 dni temu wydała swój album, który nazywa się ta artystka Nia Archives i pochodzi z UK. Na tym albumie jej najnowszym pojawili się tacy znakomici goście jak Sampha czy właśnie Georgia Smith, i ona zagra właśnie na Shigecie w piątek, i ten koncert jest jednym z powodów, dlaczego pojawimy się już za 3 tygodnie Budapeszcie. Przed wami Nia Archives, utwór Tender na ficie Sampha.

To była Nia Archivers, czyli artystka, która w piątek zagra na Shigecie. Ja uznałem, że z całego tego line-upu przedstawię wam może już dobrze znane, ale przedstawicielki R&B z Wysp Brytyjskich, bo po prostu to jest fantastyczna muzyka i jak ją kochacie, to na pewno znajdziecie coś dla siebie właśnie na Shigecie. A my na sam koniec audycji Fuchs on Tour wracamy do Polski, wracamy do Poznania i do festiwalu, który trochę nachodzi terminowo na Shiget. Ja jeszcze nie wymyśliłem, jak połączę te dwa festiwale, ale na pewno nie martwcie się, ja jakoś to połączę i będę jednocześnie na Shigecie na Węgrzech i będę właśnie w Poznaniu. A w Poznaniu zaczyna się Bittersweet. W tym roku odbywa się od czwartku do soboty, od 13 sierpnia do 15 sierpnia. Jest to druga edycja Bittersweetu, który z roku na rok. Pamiętam jeszcze, jak 2 lata temu ogłosili, że będzie festiwal w Poznaniu. Nikt nie wiedział, co to będzie, a tutaj narodził nam się bardzo duży festiwal, który z roku na rok pokazuje, że chce być coraz bardziej większą po prostu konkurencją dla openera i ja się bardzo cieszę, że nie mamy takiego monopolu na rynku wielkich festiwali w Polsce, bo to tylko dla nas, słuchaczy, jak i dla samych festiwali bardzo dobra informacja. I w tym roku headlinerem pierwszego dnia, czyli czwartku, będzie Gorillaz. Do tego w ten dzień zagra Lord i zagra artystka, którą za chwilę usłyszymy, czyli przed wami Sofia Steel w utworze I We Take It.

To będzie, to była Sofia Stel, która pojawi się w czwartek na Bittersweetie. Jak jej nie znacie, to musicie pójść na jej koncert. Ja w tym roku miałem wielką przyjemność być na koncercie jej w bardzo i to było po prostu coś niesamowitego, bo ja ją odkryłem gdzieś na początku roku i ona z miesiąca na miesiąc staje się coraz większa i ten festiwal na pewno to pokaże. A jeszcze kończąc, bo zostało nam niestety bardzo mało czasu, na Bittersweetie w tym roku również zobaczycie 21 Pilots, Rite Ore, Ashniko, zobaczycie Mroza, Sobla, Toma Odela, Robbie Williams będzie headlinerem soboty, więc tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, tak naprawdę każda grupa wiekowa będzie zadowolona z artystów, którzy tam pojawią się na Bittersweetie w tym roku, więc tak naprawdę to co, widzimy się, ja wam dzisiaj przedstawiłem tak naprawdę trzy festiwale, na których będę w sierpniu, więc możecie mi dać znać, czy widzimy się na Offie, czy wybieracie Shiget, czy jesteście wierni Polsce i Bittersweetowi. To była audycja Fux on Tour w Radiu Campus. Bardzo mi miło było dzisiaj tutaj na początku opowiedzieć o tym, co działo się w Łodzi na Łódź Summer Festival. Później zapowiedziałem trzy duże festiwale, które odbędą się w sierpniu. I co? To była szósta edycja audycji Fux on Tour. My słyszymy się już za tydzień, słyszymy się o 21 w Radiu Campus, jak co tydzień. Ja wam na razie nie mówię, o jakim festiwalu będę opowiadał za tydzień. To będzie mała niespodzianka. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Ja nazywam się Szymon Fuchs, a na zakończenie audycji Fux on Tour poleci Lord i jej utwór David, który będziecie mogli usłyszeć na Bittersweetie na pewno w czwartek. Dobrej nocy wam życzę.

0: tell it to.
1: Radio Campus.

Dobry wieczór. 22.04 na zegarach. Za konsoletą Kamil Mrozkowiak, za mikrofonem Robert Gajewski. Dawno się nie słyszeliśmy w tej wersji na żywo, bo Kamil podróżował między innymi na Castle Party. Ja podróżowałem między innymi, byłem na festiwalu w Jarocinie, więc tydzień, a nawet dwa tygodnie, dwa poniedziałki były takie koncertowe. Programy nagrane wcześniej albo przygotowane wcześniej w

w ramach festiwalu Ostrów Rock Festival. Na tym festiwalu nie byłem, ale mocno kibicuję organizatorom. To już 6. edycja tego festiwalu poświęconego głównie muzyce tej progresywnej, rockowej, metalowej, tej smutniejszej, bez tych wycieczek w ekstremalne regiony. I w tym roku jednego dnia gwiazdą była formacja My Dying Bride, a drugiego dnia gwiazdą była formacja Tiamat. Patrzyłem, oglądałem fragmenty koncertów tych formacji, bo bardzo je lubię. To moje takie młodzieńcze fascynacje. Zresztą pewnie wielu z was, tych, którzy słuchacie czy Melodii Mówiących, czy audycji Dark Side, na pewno też doskonale te formacje znacie. I okazuje się, że zarówno Tiamat, to tylko John Edlund i muzycy towarzyszący, i tak naprawdę mam wrażenie, John Edlund odpłynął w jakąś inną galaktykę. Jeśli chodzi o My Dying Bride z kolei, to rozłam już taki bardzo, bardzo duży, bo przede wszystkim nie ma w składzie współzałożyciela, czyli Arona, który, jak się okazuje, te rzeczy, które gdzieś tam, to już było kilka miesięcy temu, wypłynęły do sieci, zdjęcie wspólne z byłymi muzykami My Dying Bride, takie wspólne w pubie przy piwku, okazuje się, że panowie jednak dogadali się w taki sposób, że zakładają formację. Ta formacja będzie nosić nazwę Tours of Sinister, czyli tak jak pierwsze demo formacji My Dying Bride z roku 90. W skład będą wchodzić oprócz Arona trzej muzycy, którzy nagrywali cztery pierwsze płyty My Dying Bride. Co do kondycji, o tak bym to powiedział, obecnej My Dying Bride, to jest tak, że są, wydaje mi się, osoby, są postaci, są głosy, są osobowości, które są nie do zastąpienia. I mimo wszystko, mimo tego, że wokalista formacji Swallow the Sun, który zastąpił Arona na wokalu w My Dying Bride, nie można temu panu niczego zarzucić. Ma bardzo dobry głos, śpiewa czysto, mocno i wszystko się doskonale zgadza. Natomiast duchy mamy w studiu i drzwi się zamknęły. Taki dźwięk dziwny, który usłyszeliście, a przynajmniej go słyszałem w słuchawkach, taki brzzz. O, ciekawa sytuacja. I drzwi same się zamknęły. Wracamy do My Dying Bride, The Swallow the Sun. Arona Steintropa. To jest facet, to jest głos, to jest osobowość, która jest nie do zastąpienia. I jeszcze rychły koniec chyba tej formacji, choć nazwa oczywiście zostaje przy członkach, którzy wciąż tworzą My Dying Bride, to bez tego głosu, bez tej osobowości, wiem, że tak łatwo mówić, ale ta formacja wydaje mi się, że nie ma sensu. Tak czy inaczej, trzymam kciuki za My Dying Bride, bo to brand doskonały i bardzo lubiany przeze mnie. Trzymam też kciuki za nowe projekty, za którym będzie stał Aaron Steinharp.

Nie bez powodu wybrałem The Song of the Bird. To utwór, który chyba jako pierwszy usłyszałem czy w dorobku My Dying Bride. Ci, którzy mają 30 plus, albo nawet już 40 plus, powinni pamiętać taki program Chat Commando, w którym były emitowane wideoklipy. Pamiętam, tam zobaczyłem między innymi Samaela, Worship, Serum of Opposites. Między innymi zobaczyłem formację Death z utworem The Philosopher i między innymi My Dying Bride właśnie z tym klipem, taki bardzo magiczny, mistyczny, tam Aaron biega po lesie, krzyże i takie jakieś impresje różnego rodzaju. Ja miałem lat pewnie wtedy 12-13, więc zrobiło to na mnie przeogromne wrażenie. Dlaczego My Dying Bride na początek? Po pierwsze, Osterfrog Festival, na którym My Dying Bride się pojawiło, ale już bez Arona Steintropa. I ten muzyk wspólnie z byłymi muzykami już formacji My Dying Bride powołali do życia nowy zespół pod nazwą Towers of Sinister. Zamierzają panowie grać na żywo wyłącznie cztery pierwsze albumy, czyli muzykę z czterech pierwszych albumów Bride'ów, czyli As the Flowers Withers, Turn of the Swans, The Angel, Dark River i Like Ghosts of the Sun. Moje ulubione, myślę, że Kamila też i wielu fanów My Dying Bride to pewnie ulubione albumy, więc pewnie panowie będą mieli wzięcie na przyszłorocznych letnich festiwalach. Steintrop tak mówi o tym nowym projekcie. Skupimy się na pierwszych czterech albumach. To utwory napisane przez tych muzyków i właśnie ją chcą grać. Fani od lat uważają ten okres za najlepszy w historii zespołu. Ja jestem fanem My Dying Bride i tak też uważam. Chcemy wykonywać klasyki, ale także sięgnąć po kompozycje, które nigdy wcześniej nie były grane na żywo. Rozłam. Ciekawe, kto wygra. To tak jak trochę nie ma kata bez Romana i ten klasyk się chyba tym razem również sprawdzi. Trzymam kciuki, bo formacja High Parasite, którą niedawno powołał do życia Aaron tuż po odejściu z My Dying Bride, najprawdopodobniej nie spełnił oczekiwań, ale zresztą posłuchamy sami. Chyba nie tędy droga.

To już formacja Hyperside, założona przez Millsa Barona z Centropa po odejściu z My Dying Bride. Jak słyszeliście, duże wpływy Paradise Lost, powiedziałbym, tak między Paradise Lost a Him i chyba fani Arona i My Dying Bride nie podążyli tą ścieżką. Tak czy inaczej, Tours of Sinister polecam śledzić poczynania z ogromną ciekawością, bo to już wcale nie młodzi ludzie, ale wiemy dobrze, że fani muzyki metalowej są bardzo sentymentalni i mogą rzeczywiście pójść za Aaronem i muzykami, którzy tworzyli cztery pierwsze płyty My Dying Bride i za nimi raczej, a nie za brandem My Dying Bride bez Aarona. Zobaczymy. 22:22 wystarczy My Dying Bride i Aarona. Zostaniemy w podobnym klimacie, bo 12 września w Warszawie rzecz, która mocno, absolutnie mocno zapewne była inspirowana również My Dying Bride, ale pewnie też innymi doom metalowymi zespołami. Więc 12 września w Warszawie w klubie Voodoo impreza pod nazwą Doom Mass. Tak, to przepraszam, Doom Mass po prostu. Na której zagrają m.in. Death Has Spoken, Heliok, Metallus i Rozer. Wszystkie trzy formacje pochodzące z Polski, jedna z Litwy. Bardzo gorąco Was na ten koncert zapraszam, pewnie na początku września przypomnę. I to jest taka ciekawostka a propos, bo dzisiaj myśląc o tym, że chciałbym o tym My Dying Bride Wam poopowiadać troszkę, to od razu sięgnąłem też po płytę formacji Death Has Spoken i jak sięgnąłem po tę płytę, pomyślałem, sprawdzę, co u nich. I pierwszy news, który na ich temat wyskoczył, właśnie był taki, że zapraszają na koncert 12 września, więc to wszystko się jakoś tam plecie i splata ze sobą. To posłuchajmy formacji Death Has Spoken.

Death Has Spoken, utwór Beyond the Pale Horizon z płyty Elegy. Jeżeli mnie pamięć nie mi, to jest trzecie wydawnictwo w dorobku tej formacji pochodzącej z Białegostoku. Nie pamiętam, czy to było jeszcze w roku 2006, ale chyba to był rok 2005, kiedy muzycy tej formacji gościli w Darkside. Zostajemy w Polsce i w muzyce metalowej, ale tej klimatycznej. Przenosimy się do Trójmiasta. Drugi album w dorobku formacji Diatom, Low Light, dużo spokojniejszy, dużo bardziej dojrzały, mniej metalowy, bardziej art rockowo progresywny. I w przeciwieństwie do płyty Soul, w języku angielskim zaśpiewany. Posłuchajmy Diatom.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

Trójmiejska formacja Diatom z albumu pod tytułem Low Light. Dwie kompozycje. The Northern Veil i Riverbeds. Riverbeds swoją drogą było pierwszym singlem z tej płyty. Zostajemy w Polsce, wracamy do Białegostoku. Podobnie jak Death Has Spoken, sięgam po album Ukcia. Ostatni album, czyli Anomalie, upadek konającego ćwierćwiecza i chwilkę temu, dosłownie kilka dni temu, pojawiło się nowe wideo. Tym razem do utworu Mętne Słońce i tego utworu z albumu Anomalie zespołu Ukcia. Posłuchamy.

to formacja UKĆ. Mamy na zegarach 22:50. Rozpoczęliśmy Moonspell, potem poszliśmy w sentymentalne rzeczy i słuchaliśmy albumu Turn the Swans, My Dying Bride. Więc myślę, że tym sentymentalnym akcentem możemy śmiało się dzisiaj pożegnać i zakończyć audycję również pewnego rodzaju sentymentalną podróżą, choć będzie rzecz bardzo nowa. Jak wiecie, bardzo lubię, szanuję formację Moonspell. Zresztą każda audycja Darkseer rozpoczyna się od fragmentu, a czasami dłuższego fragmentu Moonspella właśnie. 3 lipca zespół wydał swoją kolejną płytę Far From God. Zresztą ciekawostka taka, że Fernando Ribeiro, wokalista tej portugalskiej formacji, był gościem takie spotkania autorskie w warszawskim, jednym z warszawskich klubów. 26 czerwca to miało miejsce. Takie meet and greet połączone z przedpremierowym odsłuchaniem płyty i następnie, z tego co pamiętam, Fernando zagrał coś w rodzaju DJ setu, kończąc ten piękny wieczór i spotkanie z fanami. Super sytuacja, biorąc pod uwagę wiek, doświadczenie i to, że to nie jest facet, który siedzi w ogródku i czeka na propozycję, tylko raczej mocno intensywnie spędza czas koncertując, promując swoje kolejne wydawnictwa, czy wydawnictwa formacji Moonspell. Znalazł czas, siłę, żeby przyjechać do Warszawy i spotkać się dosłownie z garstką oddanych fanów. Super pomysł na promocję, moim zdaniem, takie jednoczące fanów, zwolenników, ludzi, którzy są wierni od lat twórczości zespołu. Biorąc pod uwagę, że chyba ten 26, 27, 28, pamiętacie, tam były jakieś ekstremalne temperatury, pewnie po 40 stopni. Oni mieszkają w Lizbonie. Nie wiem, czy Fernando cały czas w Lizbonie, ale to jest formacja założona i funkcjonująca w portugalskiej Lizbonie. Być może oni są przyzwyczajeni do takich nieco bardziej ekstremalnych temperatur. Tak czy inaczej, 3 lipca ukazał się album Far From God. Posłuchamy najpierw utworu tytułowego.

Far From God. Najnowszy album Portugalczyków z Muspel. 3 lipca miał swoją premierę. 18 lipca zespół zagrał na Castle Party. Świadkiem koncertu był obecny tutaj w studiu Kamil Morskowek. Kamil po północy poprowadził audycję Melodium Giełd Nocnych. Nie wiem, czy będzie wracać do Castle Party. Kiwał głową, że będzie wracać, więc warto zostać po północy i posłuchać tego, co Kamil ma do powiedzenia i jak wspomina te koncerty Castle Partowe. Ja bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja Darkside. Ja nazywam się Robert Gajewski. Tak naprawdę za tydzień, za 2 tygodnie, za 3 tygodnie najprawdopodobniej słyszymy się wyłącznie zaocznie w postaci koncertów, bo z kolei ja rozpoczynam urlopowanie w sierpniu, więc mnie nie będzie. Wcześniej było Kamila, a bez Kamila mnie nie ma. Więc na dobrą sprawę słyszymy się dopiero pod koniec sierpnia. Zostawiam was z muzyką, zostawiam was z festiwalami, z koncertami. Mam nadzieję, że jak wrócę po urlopie pod koniec sierpnia, będę mieć dużo nowych rzeczy do zaprezentowania z nową energią i pod koniec sierpnia i na początku września do was wrócę. Bądźcie czujni, uważajcie na siebie na wszelkich festiwalach, koncertach, ale słuchajcie też dużo, dużo fajnej muzyki, odpoczywajcie. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, słyszymy się niebawem. Do usłyszenia, cześć.

Radio Campus.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to utwór Evolutionary Sleeper formacji Cynic z albumu Traced in Air, który ukazał się w 2008 roku. Bardzo przyjemnie powróciłem sobie do tego wydawnictwa w ostatnim czasie. No i tak się składa, że zostaniemy jeszcze w tym progresywnym klimacie, w szeroko pojętym progresywnym brzmieniu. Tyle tylko, że teraz będzie duża domieszka post-metalowego brzmienia, bo będzie to nowość od grupy The Ocean, kawałek Belligerence, który zapowiada album Solaris, który powinien ukazać się 25 września. Jak mówią panowie z The Ocean, Belligerence to utwór o kulturze nieustannego spierania się oraz o destrukcyjnej sile tłumionego gniewu i o wojowniczości, będącej cechą charakteru, często błędnie przedstawionej jako przejaw rozsądku i krytycznego myślenia. A jeżeli chodzi o cały album, to tak jak informowałem wcześniej, będzie on nawiązywać do Solaris, do filmu Solaris z 1972 roku w reżyserii Andrzeja Tarkowskiego, będącego adaptacją powieści Stanisława Lema. No i ostatnie przypomnienie, że The Ocean zaprezentuje się w grudniu na dwóch koncertach w naszym pięknym kraju. Na początek pójdzie Kraków, będzie to 8 grudnia, klub High Park.

The Ocean za nami, progresywno postmetalowe brzmienie. No a teraz będzie więcej rocka za sprawą chociażby formacji Rezn. To zespół, który specjalizuje się w takiej mieszance doom metalowo, stoner rockowej, czy też psychodeliczno doom stoner metalowej. Takie różne elementy z tych rejonów przewijają się w twórczości grupy Rezn, tego amerykańskiego zespołu, który 24 lipca wydał album zatytułowany Cycles in the Infinite Dream. Ja wcześniej prezentowałem singlowe nagranie Rites of Passage, teraz zamierzam zaprezentować kawałek zatytułowany Transient. No i sądzę, że mając na uwadze te poprzednie nagranie, będziecie mieli już jakiś obraz tego, co na tej płycie się znajduje. Jeżeli zaś chodzi o drugą rzecz, no to już będzie zespół bardzo rozpoznawalny, bo to Mastodon z drugim singlem zapowiadającym ich najnowsze wydawnictwo. Ten singiel nosi tytuł Snakes for Dinner. No i to jest zapowiedź albumu numer 9 w ich dyskografii, zatytułowanego Marrow Deep. Ten krążek powinien ukazać się 28 sierpnia. Ja wcześniej grałem nagranie Your Ghost Again, teraz ukazało się nagranie singlowe numer 2, zatytułowane Snakes for Dinner, w którym to gościnnie udziela się pan Josh Holm z grupy Queens of the Stone Age. No i pojawiło się też kilka szczegółów odnośnie tego wydawnictwa. Najważniejsza rzecz jest taka, że na tym albumie usłyszymy kilku znanych gości. Oprócz wspomnianego wcześniej Josha Homa z grupy Queens of the Stone Age, będziemy mogli usłyszeć także Bena Collera z grupy Converge. Jest także Randy Blythe z grupy Lamb of God. Kolejny członek Converge, czyli pan Nate Newton. Jest także Geezer Butler z grupy Black Sabbath oraz Joe Duplantier z grupy Gojira, a cały skład zamyka Neil Fallon z grupy Clutch. W sumie 12 kompozycji i te wszystkie kawałki będzie można usłyszeć już 28 sierpnia na albumie Marrow Deep. Także teraz zdecydowanie więcej rocka, rock metalowe brzmienia na trasie 66 dzięki Rezn oraz grupie Mastodon.

rock'n'rollowa energia od Mastodona, no a teraz czas na kanadyjską energię progresywno-metalcore'ową, bo chyba tak należałoby określić twórczość tego zespołu. Mowa o formacji Protest The Hero, która 17 lipca wydała album zatytułowany Within, czyli szósty album w ich dyskografii. Album, o którym wcześniej wspominałem, grałem kawałek Mouthpiece, singlowe nagranie. No i tak jak wspominałem, miałem spore oczekiwania w stosunku do tego wydawnictwa. No i na razie nie jestem taki w pełni usatysfakcjonowany, ale trochę też z tym zespołem tak mam, że on musi trafić na odpowiedni czas i miejsce. Jedna rzecz, która mnie trochę zaskoczyła, że ten album jest bardzo krótki. Ma około 36 minut, taka prawie epka. Solidny materiał, tak, ale brakuje mi takiego efektu wow, póki co. Zawsze gdzieś te albumy od Protest The Hero ten efekt wywoływały, ale może to właśnie nie ten moment. Przyjdzie czas, by wchłonąć te dźwięki od Protest The Hero. Dwie odsłony teraz, jeżeli ja nie mam tego efektu wow, może wy będziecie mieć przy takich kawałkach jak Grandfather's Axe oraz Liberty Spike.

Spora dawka pozytywnej energii zagościła na antenie Radia Campus. To formacja Protest The Heroes, ich najnowszego albumu Within, którego tematem, motywem przewodnim jest przyroda, powrót do natury, podobnie jak to miało miejsce w przypadku epki Pacific Myth, która ukazała się w 2016 roku. Jedziemy dalej, no i tak się składa, że końcówka programu będzie już bardziej w rejonach eklektycznych, jeżeli tak to mogę ująć. Dźwięki trochę korowe, trochę progresywne, różne style, trochę bitu. No i ten bit taki specyficzny będzie przewijać się, zwłaszcza teraz, w przypadku instrumentalnych kompozycji od grupy Polifia. Ten zespół, moi drodzy, zaprezentuje się 29 listopada w Warszawie w klubie Progresja. Na supportach zagrają Perturbator oraz RJ Passin. Także no, ciekawa rzecz. Jestem bardzo zainteresowany tym wydarzeniem. Chciałbym zobaczyć, jak to wszystko zabrzmi na żywo. Panowie znani są z tego specyficznego gitarowego brzmienia, ale znani są też z kompozycji, które mają w sobie elementy hip-hopowe, elektroniczne. Właśnie ten taki mocny beat słyszalny jest na albumach grupy Polifia, zwłaszcza tych ostatnich, co nie zawsze do mnie trafia. Moją ulubioną płytą jest New Levels, New Devils z 2018 roku, ale album wydany w 2022, czyli Remember That You Will Die, jest dla mnie nierówny. Taki niespójny, pewne rzeczy mi się bardzo podobają, inne mniej. Tak samo ich najnowszy singiel, który ukazał się całkiem niedawno. Ten singiel nosi tytuł Can You Feel It? No, ma coś takiego w tym brzmieniu, co mi nie przypasowało do tej pory. Ale no na pewno warto zobaczyć ten zespół, moim zdaniem, no i zobaczyć, jak to wszystko się sprawdza na żywo. Taki test, czy panowie w stanie są dostarczyć to, co prezentują na tych albumach. Także teraz Polifia w dwóch odsłonach, kawałek OD oraz Playing God.

Olivia w dwóch odsłonach w swoim charakterystycznym stylu. No i jeszcze raz wspomnę, że ten zespół zagra koncert 29 listopada. Będzie to Warszawa, klub Progresja. A ja już w tym momencie będę się z wami żegnać. No i końcówka programu będzie też eklektyczna i będzie to dla mnie zaskoczenie, bo nie sądziłem, że sięgnę po twórczość tych dwóch zespołów. Na początek coś od artysty, który nazywa się Kim Dracula. Tak naprawdę nazywa się ten pan Samuel Wellings. Jest to australijski muzyk, który swoją karierę zbudował na TikToku. Rzecz dla mnie dziwna, no ale żyjemy w takich czasach, że buduje się karierę w social mediach, tak się zdobywa fanów i później wydaje się płyty. Pan Kim Dracula zasłynął coverem Lady Gagi Paparazzi i później wydał płytę. Ten album ukazał się w 2023 roku, nosi tytuł A Gradual Decline in Morale. Do tej pory żadne z kawałków, które słyszałem, nie przypadły mi do gustu, co zupełnie nie moja bajka, niezależnie czy to jest cover Lady Gagi, czy takie kawałki jak Make Me Famous, Killdozer i tak dalej, zupełnie mi się to nie podoba, ale natknąłem się na najnowszą propozycję zatytułowaną Molecular Conversion, no i ten kawałek mi się spodobał, naprawdę dobry, eklektyczny strzał, tutaj różne elementy się przewijają, trochę można powiedzieć progresywne, trochę korowe, trochę melodyjne, trochę przebojowe, no dzieje się i moim zdaniem to bardzo fajna kompozycja. Nie wiem, czy kolejny album będzie utrzymany w takim stylu, ale jeżeli tak, to sięgnę z przyjemnością po nowe wydawnictwo. Jest szansa, że ten materiał będzie przygotowywany, bo Kim Dracula podpisał kontrakt z nową wytwórnią, no i właśnie też między innymi ten singiel ma przypieczętować tę nową współpracę. A druga rzecz to będzie formacja Chiodos, amerykański zespół, który określa się mianem post-hardkorowego, ale tutaj też sporo elementów progresywnych jest w ich twórczości. Zespół, który najbardziej aktywny był w latach 2001-2016. Wiem, że ten zespół miał wielu fanów, oddanych fanów, wspomniany w audycji zeszłotygodniowej Sebastian Grabowski, który prowadził audycję Active Rock Show. Miał zajawkę na ten zespół, wiem, że był fanem. Ja nigdy jakoś się na to nie załapałem, nie wciągnąłem się w twórczość Chiodos. Nie wiem, czy kiedykolwiek grałem coś tego artysty w audycji Trasa 66, ale tak jak w przypadku Kim Dracula, ich najnowsza kompozycja, czyli Tap Dat, spodobała mi się i możliwe, że też sięgnę po nowe wydawnictwo, które możliwe też, że będzie przygotowywane, bo panowie też podpisali kontrakt z nową wytwórnią, no i tak właśnie chcą promować tę współpracę. Tak więc w takim eklektycznym stylu, zaskakującym dla mnie, się z wami żegnam. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla was Piotr Bettner. Trzymajcie się, dobranoc!

szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie, o szyby deszcz dzwoni.

oczy na próżno czekały na słońce oblicze. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą, odziany w łachmany szat.

Trzy minuty po północy, trzy minuty po godzinie. Duchów, dobry wieczór. Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko i zapraszam dziś melodię mgieł nocnych zdecydowanie na żywo.

kto spędził na polu namiotowym tegoroczną lub jakąkolwiek, choćby jedną edycję Castle Party, ten w mig na pewno odczytał ukrytą wiadomość, przekazaną wraz z melodią i słowami też tej klasycznej już kompozycji 13 stulecia. No jest to niewątpliwe puszczenie oka przez melodię w kierunku wszystkich tych osób, które dobrze wiedzą, o co chodzi. A że sięgnięcie dziś po pierwotną wersję nagrania Czechów byłoby przecież zbyt oczywiste, zbyt łatwe, to przed chwilą usłyszeliście ją w opracowaniu rodzimej grupy Valkyria, którą możecie pamiętać z naszego spotkania, ale musicie mieć dobrą pamięć, bo to było grudzień 23 roku. Wówczas daleko, naprawdę daleko jeszcze było do debiutanckiej płyty zespołu, płyty, której egzemplarz pierwszego dnia tegorocznego Castle Party, to był czwartek, tuż obok parkowej sceny wręczył melodią Dariusz Godawa, wokalista rzeczonej grupy.

Nie każde nagranie tu się spodoba. Wielu też może mówić, że gdzieś już to słyszało, ale tak po zastanowieniu melodie dochodzą do wniosku, że właśnie ale. Ale nikt nie będzie mógł zakwestionować tej czystej, tej bezpretensjonalnej szczerości, zaangażowania i pasji, które zaowocowały właśnie tym krążkiem. Krążkiem zatytułowanym Nocny Motyl. To jest wydany w tym roku debiutancki album Jeleniogórskiej Walkyrii, o której melodie, jak wspomniałem wam wcześniej, już kiedyś wam opowiadały, no niemal 3 lata temu, więc trochę czasu minęło i nawet, muszą uczciwie to przyznać, zdążyły już zapomnieć o zespole. A tu proszę, bez specjalnego rozgłosu, w zasadzie bez żadnego rozgłosu, po długiej ciszy jest rzeczony debiut. To z pewnością rzeczy zasługujące na to, by dać jej szansę, niezależnie od tego, czy sięgacie po taką muzykę na co dzień, czy też nie. W końcu nie jest nagrać taki album po polsku, choć w przypadku tej płyty nie tylko po polsku, no ale więcej dowiecie się, jeśli po nią sięgniecie. Zatem posłuchajcie, ocencie i zdecydujcie, co dalej. A przy okazji melodie polecają wam również sprawdzenie, bo wszystko jest w zasobach globalnej sieci, jakie to obrazy maluje wokalista Dariusz Godawa. To robi wrażenie, to jest... Melodią kojarzą się z fotografią, są bardzo precyzyjne, takie uwieczniające to, czego już nie ma, albo co mocno się zmieniło. No ale niech to pozostanie niedopowiedziane, taki suspens w przypadku innej aktywności pozamuzycznej rzeczonego wokalisty grupy Walkyria. Dziś w melodiach godzina z Castle Party. Dziś wspominamy to, co w tym roku wydarzyło się w Bolkowie w dniach 16-19 lipca.

Poznański After The Sin na pewno wykorzystało swoją szansę, podobnie zresztą jak francuskie Denui, które bezpośrednio przed momentem, a o którym swego czasu melodie opowiadały wam po zobaczeniu tejże pary na Prague Gothic Treffen w 24 roku. Słowem, bardzo mocne punkty tego, co wydarzyło się na parkowej scenie pierwszego dnia tegorocznego Castle Party. Na pewno jeszcze melodie dodałyby Mayflower Madame, których muzyków później spotkały w kolejce po złocisty trunek. Bardzo przyjemna rozmowa, absolutnie bezpretensjonalna. Koncert był też znakomity, więc tu wszystko się zgadzało, więc te trzy nazwy na pewno warto teraz w podsumowaniach przytoczyć. Zresztą parkowa scena w obliczu prywatnych preferencji melodii, no tu nie może być mowy o jakimkolwiek obiektywizmie, całkowicie zdominowała to, co interesowało je w Bolkowie właśnie w tych dniach 16-19 lipca. Więc na zamku melodie były naprawdę dość rzadkim gościem, ale no jeśli jednego dnia mieliśmy w tym samym namiocie, w tym samym miejscu, ta sama scena, prawda, i Die Worshipper, i Volven Nest, i The Devil's Trade, i Wyatt, czy to All Force, no to chyba nie trzeba niczego więcej wyjaśniać.

Melodie nie przypominają sobie, by na jakiejkolwiek edycji Kasselparty było aż tylu wykonawców z kraju frytek i czekolady. Tak z pamięci no można by wymienić chyba aż z 6 belgijskich grup, a wśród nich właśnie ten kolektyw, który przed momentem, czyli On All Force, no muzycy w pełni przekonali do siebie wszystkich zebranych w parkowym namiocie. Znakomity występ, naprawdę. I na pewno jakiś organizator koncertów będzie chciał ich wkrótce ściągnąć na coś, na jakieś klubowe wydarzenie. Tak, to wydaje się tylko kwestią czasu. Choć oczywiście Melodia niczego nie wiedzą, to jest wyłącznie wróżenie z fusów. Jedyne, co mogłoby przeszkadzać, i tyczy się to szczególnie parkowego namiotu, to poziom hałasu, bo momentami, przede wszystkim w przypadku właśnie gitarowego grania, ten poziom głośności to była gruba przesada. Nawet gdy na uszach miało się profesjonalne zatyczki, to było zdecydowanie za głośno. Na zamku nie było tego problemu, bo przecież są mury, a to jest zabytek i tam są określone limity poziomu hałasu, te dopuszczone. Natomiast w namiocie, na parkowej scenie, te potencjometry powędrowały zdecydowanie za bardzo w jedną stronę. I to jest chyba jedna z dość nielicznych rzeczy, na którą można by nieco ponarzekać. Trochę drobiazg, ale mimo wszystko. O cenach i o skoku na kasę w wykonaniu lokalnych sklepikarzy to już nie ma co wspominać, bo to już jest norma, ale pola namiotowego, nie, Melodie nie mogą odpuścić pola namiotowego. Oficjalnie otwarte w niedzielę, czyli mocno przed festiwalem, ale od wtorku nie było toalet. Do wtorku oczywiście nie było toalet. Prysznice pojawiły się chyba dopiero w środę. Także przez pierwsze dwa dni trzeba było sobie radzić na własną rękę. A to lokale, a to stacje benzynowe, a to znajomi na bolkowskich kwaterach, którzy już przyjechali, więc każdy kombinował jak tylko mógł. No na szczęście za niedzielę i poniedziałek nie trzeba było płacić, ale jednak zamiast tych zwykłych tojek, no mogłyby pojawić się te kontenery z porcelanami, których już na polu nie uświadczymy. Ostatni budynek, który je zawierał, został zburzony. No szczególnie gdy mamy takie ceny pola namiotowego i płacimy nawet za większy namiot więcej. Oczywiście czasy się zmieniły, ale kiedy w grę wchodzą takie sumy, no to chciałoby się jednak gdzieś tam, powiedzmy, może nie tego minimum, no ale jakiegoś komfortu za te pieniądze przy całym poziomie spania i życia na polu namiotowym, który ma swój niewątpliwy urok, no ale gdzieś tam doświadczyć, kiedy jest taka potrzeba. No ale już zostawmy to wszystko. Melodie powiedziały, co chciały powiedzieć, bo coś jest jednak na rzeczy i wielu powiedzmy mieszkańców pola namiotowego, ci, którzy przyjeżdżają od lat, po prostu narzekają, że przy tym polu namiotowym na tym terenie tam się absolutnie nic nie zmienia i naprawdę niewiele trzeba, żeby to poprawić, no ale jakoś nie widać chęci tych, którzy dzierżawią to pole na czas festiwalu. To jest grubszy temat i to już może kiedyś uda się coś z tym zrobić, no ale to nie zależy od Melodii. W każdym razie, już zostawiając to wszystko, muzycznie tegoroczne CP było naprawdę udane. Line-up chyba nawet ciekawszy niż w ostatnich latach. I to nawet w obliczu zmian w zestawie wykonawców, do których doszło na ostatnią chwilę.

Dwa aż z 19 nagrań, jakie znajdziecie na tegorocznej kompilacji Castle Party, której egzemplarz melodię w formie pamiątki przywiozły sobie z Bokowa. Zresztą jak to czynią to też co roku. Prywatnie i także na potrzeby naszych spotkań, nie ma co ukrywać. A oprócz rzeczywiście Moonspell, tutaj warto tak wtrącić, że świetny koncert, jak zawsze, kiedy panowie grają w naszym kraju. Także Tribulation, który przed momentem. Na tym kompakcie znajdziecie również Long Night, Mayflower, Madame, Agonize 2, Then We, Osiko czy Merciful Nuns. Co prawda festiwal za nami, ale płyta jest dostępna, gdyby ktoś poczuł chęć, wolę bądź potrzebę, żeby po nią sięgnąć. Ale jak dobrze wiecie, melodie w Bolkowie nie są dla gwiazd. Oczywiście, jeżeli lubią dany zespół, a jest to znana rzecz, to idą i oglądają, ale w pierwszej kolejności są przede wszystkim dla tych małych i średnich zespołów, z których później starają się wyławiać co ciekawsze i prezentować wam ich nagrania, i są też dla legend, ale legend określonych niż legend, takich jak ta, która po 10 latach wróciła na Castle Party i zmiotła z tej sceny absolutnie wszystko.

Mimo, że ten koncert odbył się w bladym świetle dnia, no to było gdzieś koło godziny 18, to w parkowym namiocie nie pozostał kamień na kamieniu. Tak jak dekady temu w byłym kościele ewangelickim Junich Abokainen nie wziął choćby jednego jeńca, i tak też uczynił właśnie trzeciego dnia tegorocznego Castle Party. Jak sami słyszeliście, bo to nagranie Just Only Death pojawiło się w repertuarze In Slaughter Natives, absolutne zniszczenie, taka bezduszność, zagłada, po prostu dźwiękowa apokalipsa. No miejmy, że na przestrodze się skończy, tak to melodię ujmą. Zatem dwie godziny, no właśnie nie, to nie były dwie godziny, dwie godziny wcześniej, i to melodię miały na myśli, dwie godziny wcześniej wydarzyło się na tej samej scenie coś innego. Zanim to wszystko poszło w drzazgi, tak oczywiście w przenośni, w wykonaniu Slaughter Natives, na parkowej scenie tegorocznego Castle Party zobaczyliśmy przedstawiciela jednej z najgłębszych niż w niezależnej rodzimej muzyce, i co ciekawe, to był dopiero jego drugi koncert

Jak melodie wam wspomniały, to był dopiero drugi koncert Grudziąskiego Infamis Tenebre, ale koncert bardzo udany, choć też nieco zaskakujący, nie ma co ukrywać, gdyż wszystkie nagrania wykonano w wersji instrumentalnej. A jak jest na płycie, no to myślę, że doskonale pamiętacie z naszych spotkań. Choć oczywiście Battle Horn, który przed chwilą pierwotnie jest nagraniem instrumentalnym, ale należy do zdecydowanej mniejszości w tym przypadku debiutu Infamis Tenebre. Gdzieś pod posadzką najgłębiej położonej piwnicy, tak by melodie obrazowo to przedstawiły, ale ten rodzimy Dungeon Synth jest gdzieś tam głęboko, głęboko i w swojej niszy ma się bardzo dobrze. Melodie dziękuję wszystkim, bo to już godzina pierwsza niebawem na naszych zegarach, którzy je zaczepili podczas tegorocznego Castle Party. Dzięki za naprawdę miłe rozmowy, konstruktywne, ciekawe. Za dobre słowo, za uściski dłoni i nie ma co ukrywać, jest to krzepiące. I to bardzo pomaga w znajdowaniu czasu i sił na dalsze prowadzenie tej już ponad 20-letniej audycji. Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za uwagę. Śpijcie dobrze i do usłyszenia za